daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Olsztyn.
1: Ain't no hesitation.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

out of your car. No hesitation, if you step, you get a race. Run it.

0: Pełne przygód tylko z biurem Kontynenty. Wyjazdy z Olsztyna i nie tylko. Wykwalifikowana kadra, bogate programy i rabaty. Sprzedajemy też bilety lotnicze oraz autokarowe z Sindbad. Kontynenty. Olsztyn Mrągowiusza 10B. kontynenty.olsztyn.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ale dziś daliśmy czadu na korcie. Muszę zjeść porządny posiłek potreningowy.
1: Co tam jesz? Wygląda pięknie.
2: Proteinowe naleśniki z mascarpone i wiśniami. Dieta Activot Fine Diet by Prosta 38. Wszystko smakuje jak z dobrej restauracji. Jest świetnie zbilansowane.
1: Brzmi super.
2: To mam coś dla ciebie. Wpisz kod rabatowy Olsztyn Kocham na www.finediet.pl i zamów swoją dietę 10% taniej.
1: Przekonałeś mnie.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

0: Yo no lo sé, la historia que no tiene fin, più bella cosa non c'è. Okej, okay, proszę Państwa, to się wszystko oczywiście wytnie, bo nawet nie wiem, czy to było prawidłowo, czy to było po włosku, hiszpańsku, polsku.
1: Absolutnie nic się nie wytnie, moi drodzy, to jest zapowiedź spotkania, o którym będziemy mówić dokładnie za chwilę. I jak już się domyślacie, dziś zaglądamy do Biblioteki Multimedialnej Planeta 11. Anita Zalewska, cześć, a przewodnikiem po tej podróży będzie jak zawsze kierownik wypożyczalni Jacek Smułka. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Znakomita forma, gratuluję. To taka radość na nadchodzące wakacje? No, czy zbliżający się Dzień Dziecka?
0: O, wszystko przed nami, dokładnie. No, Dzień Dziecka, warto mieć w sobie dziecko i myślę, że czasami właśnie nawet jeżeli ktoś ma ochotę zaśpiewać, niech tego nie robi, niech się nie krępuje. Ja, skoro już tu zaśpiewam,

0: To taka radość na nadchodzące wakacje? No, czy zbliżający się Dzień Dziecka?
1: O, wszystko przed nami, dokładnie. No, Dzień Dziecka, warto mieć w sobie dziecko i myślę, że czasami właśnie nawet jeżeli ktoś ma ochotę zaśpiewać, niech tego nie robi, niech się nie krępuje. Ja, skoro już tu zaśpiewam,

0: rower. Rower to jest dobry pomysł, żeby wziąć rower i gdzieś pojeździć. I ja myślę, że nasza biblioteka może być właśnie inspiracją.
1: Okej, to ja słucham. Wytężam słuch. Jaki związek z rowerem ma biblioteka multimedialna Planeta 11 i dlaczego akurat mówimy o tym w tak pięknej porze roku?
0: No właśnie. Dlaczego rowery, dlaczego Planeta 11? Loverowi. To są tacy youtuberzy, podróżnicy. Ola i Daniel Sienkiewiczowie. To są pasjonaci, którzy jeżdżą po całym świecie, nagrywają filmiki z tego, wrzucają do sieci, inspirują. No i jedna ze ścieżek poprowadzi ich właśnie na Piłsudskiego 44 do hali Urania. Już 2 czerwca o godzinie 17 spotkanie z loverowymi w naszej bibliotece. Co ciekawe, już po raz drugi nas odwiedzą. Wcześniej byli, myślę, że 2 albo 3 lata temu i tamto spotkanie wspominamy bardzo dobrze, bardzo ciekawie. Teraz opowiedzą nam o swojej kolejnej podróży, kiedy to pokonali 14 tysięcy kilometrów przez 7 miesięcy. No przejechali praktycznie całą Europę, bo z północy aż na południe, czyli przez Mazury, Nordka, Gibraltar, no naprawdę przemierzyli mnóstwo kilometrów. No i też, jak to bywa podczas takich podróży, mnóstwo przygód, mnóstwo zwiedzili nietypowych miejsc, bo oni też nie jeżdżą takimi szlakami typowo turystycznymi. Lubią gdzieś zjechać na bok, coś przeżyć właśnie niestandardowego. Nocują gdzieś w namiocie, na dziko, więc jakby dzięki temu ich później opowieści są mega ciekawe. Na przykład widzieli renifery blokujące szosę w Laponii, rejs z łodzią wikingów. Widzieli też jakieś belgijskie miasteczko, które było nietypowe. Więc no, na pewno mnóstwo historii przywiozą ze sobą, więc zapraszamy na to spotkanie 2 czerwca o godzinie 17. Ola i Daniel Sienkiewiczowie, loverowi, para rowerowych pasjonatów, którzy swoją pasją do rowerów, do jednośladów dzielą się ze wszystkimi chętnymi, którzy kochają te opowieści.
1: Czy masz już cenki, informacje od swoich gości, czy również ich rowery będą z nimi na miejscu?
0: Takiego cynku może nie mam, ale no, nie wyobrażam sobie innej opcji. No, u nas są ścieżki rowerowe w mieście, więc można się coraz lepiej poruszać. Jest tych ścieżek naprawdę dużo, więc myślę, że do hali Urania bezpośrednio prowadzi też ścieżka rowerowa, więc jak najbardziej myślę, że zawitają do nas na swoim sprzęcie.
1: I rowerowych pasjonatów z Olsztyna również zachęcasz do odwiedzin i niekoniecznie muszą zsiadać z siodełka, mogą podjechać do samej biblioteki tak naprawdę.
0: Otóż to my jako pracownicy też od czasu do czasu przyjeżdżamy rowerami, niektórzy częściej, niektórzy rzadziej, ale lubimy, więc zachęcamy też do tego sposobu komunikacji, do tego sposobu jakby transportu też, tak? I myślę, że warto, szczególnie, że jest ładna pogoda, tak najbardziej. Taka jazda rowerem jest bardzo, bardzo przyjemna. Ja wczoraj sobie nawet wsiadłem na rower i przejechałem sobie parę kilometrów. Naprawdę jest to super spędzanie czasu.
1: Loverowi, przypomnijmy, gdzie i kiedy?
0: Planeta 11, 2 czerwca, godzina 17. To co? To dalej?
1: Tak, wsiadamy na rowery i jedziemy dalej.
0: Jedziemy. No tutaj się przeniesiemy teraz może trochę bardziej do przeszłości, ale ważny okres w historii naszego kraju tak naprawdę. Te lata, przełom lat 80., 90., przemiany, transformacja ustrojowa, zmiana właśnie ustroju, nowe otwarcie, też otwarcie granic w tamtym czasie, tak nawiązując do tych różnych podróży i tak dalej. No i właśnie, spotkamy się w Planecie 11 17 czerwca z Małgorzatą Niezabitowską, która była rzeczniczką prasową rządu Tadeusza Mazowieckiego. Dokładnie w latach 1989-1991 Małgorzata Niezabitowska w tamtym okresie była często w telewizji, często się pokazywała, była niezwykle popularną osobą, ponieważ właśnie tak jak wspomniałem, to były czasy przemian, dużo się działo, więc ona no, musiała wielokrotnie występować, tłumaczyć wszelkie sytuacje, które zachodziły w kraju. Była twarzą tamtego rządu, więc starsze pokolenie na pewno doskonale kojarzy Małgorzatę Niezabitowską, ale to też dla starszych może być pewne przypomnienie, pewne wspomnienie, natomiast dla młodszego pokolenia też kontakt z historią, z takimi no, żywymi świadkami tej historii. A to też jest ważny moment w historii naszego kraju, więc myślę, że warto przyjść do biblioteki, żeby nawet porównać, jak to było kiedyś, jak to było teraz, bo teraz żyjemy już, wiadomo, no, 2026 rok, młode pokolenie żyje już generalnie w dobrobycie, żyjemy w otwartych granicach, żyjemy w świecie cyfrowym, gdzie to wszystko mamy na pstryknięcie palca, tak naprawdę informacje i

0: wszystko. Natomiast no nie zawsze tak było, ale z drugiej strony też żyjemy jednak obecnie w czasach też niespokojnych, tak jak wtedy przełom lat 80. 90. to był czas pewnych niepokojów społecznych. Tak samo teraz są różne sytuacje w światowej polityce, które wywołują no właśnie takie napięcie i ciągle żyjemy właśnie w pewnym takim niepokoju, więc może z drugiej strony taki gość jak Małgorzata Niezabitowska, który ma takie spojrzenie powiedzmy szersze też gdzieś na tą historię i tak dalej, może nam trochę ciekawą perspektywę swoją przedstawić i może właśnie też no wysłuchać, będziemy mogli takich jej przemyśleń łączących te starsze czasy i te obecne. Więc myślę, że zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie. 17 czerwca Małgorzata Niezabitowska w Planecie 11. Zapraszamy.
1: Zrobiło się troszeczkę poważniej, ale to z racji gościa, który się pojawi w Bibliotece Multimedialnej Planeta 11. Rzeczywiście niezwykła podróż w czasie się szykuje i takie połączenie właśnie między epokami tak naprawdę można powiedzieć, bo to tak odległe czasy. Natomiast na tym nie koniec tego, co w czerwcu wydarzy się w Bibliotece Multimedialnej Planeta 11 i wiem, że jest jeszcze kilka powodów, dla których warto do Was zajrzeć.
0: Zdecydowanie. No, zapraszamy też 18 czerwca na przykład, bo wtedy mamy dwa nasze cykliczne spotkania. To są Planetarny Klub Czytelniczy oraz Dolce Vita. Tego samego dnia, 18 czerwca, jeden po drugim, Planetarny Klub Czytelniczy o 17, Dolce Vita o 18. Więc tak, na Planetarnym Klubie Czytelniczym jak co miesiąc omawiamy książkę, omawiamy lekturę, rozmawiamy o wybranych pozycjach z literatury. Mamy tam swoje stałe grono, ale oczywiście drzwi są szeroko otwarte, można to grono rozszerzyć, więc zachęcamy do tego dla osób, które no, czują taką potrzebę, żeby porozmawiać o książkach. A Dolce Vita to też są oczywiście spotkania cykliczne na temat kultury włoskiej. No i tutaj mogę zdradzić, że...
1: No widzę, prelekcja. Że bardzo chcesz zdradzić.
0: No tak, będzie mała prelekcja mojego autorstwa o słynnym włoskim piosenkarzu Erosie Ramazzotti.
1: Eros Ramazzotti, tak,
0: Ramazzotti w zasadzie nawet. No tak, ja tutaj nie będę żadnym ekspertem, znawcą i tak dalej, natomiast przedstawię jego postać w takiej krótkiej prelekcji, ponieważ Eros Ramazzotti jest znany w Polsce i popularny, ponieważ jego piosenki no, były grane często w rozgłośniach, dostawały się na listy przebojów, ale zaciekawiła mi ta postać o tyle, że gdzieś tam myślałem, że no już ta jego gwiazda nie lśni tak mocno. Może nawet można by użyć takiego sformułowania, że to lekko przebrzmiała gwiazda, ale jednak nie do końca, jak się okazuje, bo najpierw dotarła informacja do mnie, że w kwietniu miał koncert w Polsce i okazało się, że hala w Krakowie wypełniona po brzegi, co jednak świadczy o tym, że ta popularność i sentyment jest duży do tego wykonawcy. A poza tym wydał nowy album, chociaż to jest taki nowy, nie nowy, bo to jest taka troszeczkę kompilacja. Tam są premierowe utwory, ale też starsze w nowych aranżacjach z gośćmi różnymi. Goście na albumie też nie byle jacy, bo na przykład jest Andrea Bocelli chociażby.
1: O proszę.
0: Ale też Alicia Keys, czyli z różnych światów, powiedzmy muzycznych, goście.
1: No i też światowi goście, bardzo mocno, nie?
0: Tak, więc i generalnie album przesłuchałem w całości. Naprawdę bardzo dobrze się tego słucha. Jest melodyjny, przebojowy. Te utwory naprawdę wchodzą do głowy i nie wychodzą szybko. To nie jest taki album, że raz, dwa i człowiek o nim zapomina, tylko naprawdę dobre bardzo kompozycje. Więc tak, i ja mimo, że nie byłem nigdy fanem Erosa Ramazzottiego, tak może kojarzyłem powiedzmy ze dwie piosenki, że to właśnie gdzieś tam leciały, gdzieś tam się obiło uszy, nie żebym był jakimś wielkim fanem, a na tyle to mnie zainspirowało, że stwierdziłem, że skoro mamy rzeczywiście w Planecie 11 takie spotkania comiesięczne Dolce Vita, to czemu nie powiedzieć o nim? Więc ja trochę ciekawy, ja tutaj już research trochę zrobiłem, ja parę ciekawostek takich tutaj znalazłem.
1: No to bardzo proszę.
0: Więc no właśnie nie wiem, czy to wszystko tutaj mogę sprzedać na antenie.
1: No to chociaż taką namiastkę, nie, no taki... udowodnij, że coś już tam się tli.
0: Znaczy, ja takie trochę ciekawostki związane może też z piłką nożną na przykład, bo Eros Ramazzotti jest fanem piłki nożnej i to takie trochę wątki połączone z naszym krajem na przykład, tak? Chociażby to, że jest fanem Juventusu Turyn, gdzie grał Zbigniew Boniek, nasz wielki piłkarz, to jest jedno, ale drugie, że na przykład on w Polsce pierwszy raz wystąpił publicznie, nie właśnie na koncercie swoim jako wokalista, tylko w meczu piłkarskim, w reprezentacji włoskich artystów kontra reprezentacja artystów polskich.
1: O proszę, prawie mi oczy wyskoczyły z orbit.
0: Tak,

0: Więc ja o tym między innymi trochę powiem. No i jeszcze jakieś tam różne newsy wyjdzie. Ale generalnie nie spodziewałem się, że jest aż tak popularny na rzeczywiście na całym świecie. Kilkadziesiąt milionów sprzedanych albumów. Mega też popularny w Ameryce Południowej na przykład. Więc wielki, wybitny artysta tak naprawdę.
1: Więc przypomnijmy, kiedy to spotkanie?
0: Spotkanie będzie 18 czerwca po godzinie 18 w Planecie 11. Zapraszam.
1: Będzie włosko, będzie gorąco, będzie bardzo, bardzo ciekawie. A potem zrobi się jeszcze bardziej gorąco, no bo właściwie już lada moment będą wakacje.
0: Dokładnie, będą wakacje. Wakacje, mam nadzieję, że słoneczne, mam nadzieję, że ciepłe i przyjemne. My oczywiście ofertę na wakacje też przygotujemy, o czym poinformujemy w naszych mediach społecznościowych, na stronie internetowej i tak dalej. Natomiast na pewno, jak co roku, będą warsztaty związane z grami bitewnymi, planszowymi, turniej na konsoli, będą też warsztaty plastyczne, no i na pewno spotkania autorskie. Mogę nawet tak wstępnie już zapowiedzieć, tak bardzo wstępnie, że 11 sierpnia będziemy mieli spotkanie autorskie z Wojciechem Chmielarzem. Obecnie mi się wydaje chyba jeden takich z najbardziej topowych autorów kryminałów w Polsce, więc już takie jedno duże nazwisko mamy zaplanowane na wakacje. No i w soboty wakacyjne też będziemy otwarci nie w każdą, tylko w co drugą sobotę wakacyjną. Też będzie oczywiście rozpoczęcie

topowych autorów kryminałów w Polsce, więc już takie jedno duże nazwisko mamy zaplanowane na wakacje. No i w soboty wakacyjne też będziemy otwarci nie w każdą, tylko w co drugą. W co drugą sobotę wakacyjną też będzie oczywiście rozpoczęta

0: powiedzieć, że to będzie co drugą od 11 lipca. 4 lipca mamy zamknięte, a potem już 11 lipca otwarte i tak co drugą sobotę leci.
1: Przez całe wakacje.
0: I tak nawet
1: godziny?
0: Już tak precyzyjnie mówiąc, to w sobotę to mamy 11-25 lipca, 8-22 sierpnia, wtedy Planeta 11 jest otwarta. W pozostałe soboty wakacyjne jest zamknięta, ale oczywiście od poniedziałku do piątku, od 10 do 18 jesteśmy zawsze otwarci, zawsze na posterunku, czekamy na Was, odwiedzajcie Planetę 11, odwiedzajcie biblioteki, korzystajcie z oferty, bo zawsze coś ciekawego się wydarzy, zawsze coś ciekawego można tam znaleźć.
1: Dziękuję bardzo. Moim i Waszym gościem był kierownik Biblioteki Multimedialnej Planeta 11, Jacek Smołka.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.
2: Eska Olsztyn News.
3: Magazyn reporterów Eski Olsztyn, Ania Kuca, witajcie. W tym wydaniu o OBO, czyli olsztyńskim budżecie obywatelskim. Na jakie projekty, od kiedy i gdzie będzie można głosować? Odpowiedzi i podpowiedzi padną już za kilka minut. Będzie też o Festiwalu Zwierząt w Olsztynie, drugiej jego edycji. Impreza pełna merdających ogonów odbyła się w Olsztyńskim Parku Centralnym. Startujemy.
2: Eska Olsztyn.
3: Olsztyński budżet obywatelski. Poznaliśmy listę projektów, na które będzie można głosować od 1 czerwca. Szczegóły Katarzynie Sobotce zdradziła koordynatorka OBO.
4: Beata Kardynał-Stawicka, koordynatorka Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
5: No właśnie, OBO weszło w kolejną fazę. Zespół koordynujący już ocenił merytorycznie i formalnie wnioski. Wiemy już, ile tych wniosków przeszło do głosowania.
4: Ogłosiliśmy listę projektów, które zostaną oddane pod głosowanie. Zespół koordynujący i zespół opiniujący ocenił wszystkie wnioski pod względem formalnym i merytorycznym, a mieli naprawdę w tym roku dużo pracy, bo wniosków poddanych pod ocenę było dokładnie 117. Z tego przez te sito oceny przeszło dokładnie 75, w tym 10 projektów miejskich i 65 projektów osiedlowych.
5: Głosowanie ruszy 1 czerwca, ale już teraz rusza promocja tych wybranych projektów. Oczywiście każdy ma wgląd w te projekty, można się z nimi zapoznać, zaglądając na Waszą stronę.
4: Rzeczywiście można projekty promować, czyli rozpoczęliśmy taki, można powiedzieć, trzeci etap całego procesu OBO, bo pierwszy to było składanie wniosków, drugi ocena, teraz promocja, a już niedługo w czerwcu nastąpi głosowanie. Projektów mamy, tak jak mówiłam wcześniej, 75. Większość z nich mają charakter w tym roku sportowo-rekreacyjny i kulturalny, także będzie z czego wybierać. Teraz wnioskodawcy mogą promować, mogą reklamować swoje pomysły, mogą również wydrukować z naszej strony internetowej specjalny plakat promujący ich projekt wraz ze zdjęciem, z numerem projektu. Natomiast samo głosowanie rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 21 czerwca. I tutaj ważna informacja dla mieszkańców Olsztyna, żeby o tym nie zapomnieli, bo tak naprawdę głosować mogą wszyscy mieszkańcy Olsztyna bez względu na wiek, czyli również dzieci przedszkolne ze szkoły podstawowej, czy z liceum, czy z innych szkół ponadpodstawowych, tylko że głos osoby niepełnoletniej musi potwierdzić rodzic bądź opiekun prawny. Podajemy tylko i wyłącznie 4 ostatnie numery swojego numeru PESEL, co i głosujemy. Zachęcamy oczywiście do głosowania online, bo te głosowanie jest najprostsze, najszybsze i tutaj mamy gwarancję tego, że nasz głos będzie przyjęty i będzie się liczył. Karty papierowe będą dostępne, tak jak w roku ubiegłym, tylko i wyłącznie w naszych punktach konsultacyjnych i w Biurze Promocji i Informacji, czyli codziennie w godzinach pracy urzędu będzie można do nas przyjść i zagłosować, a dodatkowo będziemy organizować punkty konsultacyjne w Biurze Obsługi Klienta co sobotę, w każdą sobotę w trakcie głosowania można do nas przyjść i zagłosować również na karcie papierowej.
5: 10 projektów miejskich, 65 osiedlowych, z którego osiedla najwięcej projektów przeszło dalej?
4: Najwięcej projektów przeszło z osiedli tych, które są zamieszkiwane przez największą liczbę mieszkańców, czyli osiedle Jaroty, osiedle Pojezierze i osiedle Generałów. Natomiast jest kilka osiedli, które miały mało projektów. Przeszło tak naprawdę tylko po jednym projekcie. To są Zielona Górka, osiedle Kętrzyńskie, Grunwaldzkie i Brzeziny. Natomiast w tym roku mamy jedno osiedle Likuzy, które nie wygenerowało projektu

0: głosowania.
1: To na koniec podsumowując, ile miejskiej kasy idzie na tegoroczne OBO?
0: W tym roku w 13 edycji olsztyńskiego budżetu obywatelskiego mamy 9 milionów złotych. W tym 3 miliony przeznaczymy na projekty pomysły miejskie, natomiast 6 milionów na projekty osiedlowe.
2: Z Beatą Kardynał Stawicką, koordynatorką OBO, rozmawiała Kasia Sobotka. Olsztyński budżet obywatelski. Poznaliśmy projekty, na które będzie można głosować od 1 czerwca. Ich listę sprawdzicie w sieci. Głosowanie potrwa do 21 czerwca, a wyniki poznamy 30 czerwca. Zmieniamy temat w magazynie reporterów. Zaglądamy do Parku Centralnego w Olsztynie. W sobotę zaroiło się tam od merdających ogonów. Drugi festiwal przyjaciół zwierząt połączył troskę o dobrostan czworonogów z zabawą i wypoczynkiem. Były też zawody i pokazy.
3: Drugi festiwal zwierząt w Olsztynie. Jedno ze stoisk należało, a właściwie miejsc zajętych przez ładny kawałek trawy. Co tutaj się działo?
4: Przed chwilą mieli Państwa fety flyballu. Jesteśmy jedyną drużyną w województwie, która biega ten sport. Nasze psy prezentowały swoje umiejętności. Mamy psy, które biegają cały tor i startują w zawodach. I mamy też psy początkujące, które się uczą, więc tutaj każdy z przychodzących osób tak mógł zobaczyć psy na każdym etapie poznawania tego sportu.
3: To były bardzo szybkie psy, z tego co zauważyłam.
4: Tak, flyball jest sportem bardzo dynamicznym, ekspresyjnym. Bardzo dużo się u nas dzieje.
3: Flyball, czyli latające piłeczki?
4: Tak, latające piłeczki. Latają z boksu, z wyrzutni piłek.
3: Takiego psa rozumiem, że można wyszkolić.
4: Tak, każdego psa da się wyszkolić. Liczą się przede wszystkim, pies zawsze ma chęci, aby właściciel miał chęci i możemy zrobić wszystko.
3: A co to daje psowi i właścicielowi?
4: Pogłębia naszą relację z psem. Pies bardziej chce z nami, że tak powiem, coś robić. Wie, że przy nas jest fajnie. No, na pewno poprawia nam to też przywołanie na spacerach, jeżeli mamy z tym problem.
3: Czy są takie rasy psów, gdzie ta zwinność i szybkość jest szczególnie potrzebna, czy też właściwie wszystkie psy mogą brać udział w takich szkoleniach?
4: W naszej drużynie mamy psy rasowe, mamy też kundelki i każdy z tych psów nadaje się, daje radę trenować flyball. Przede wszystkim muszą być też przebadane, tak?
3: Pod kątem tego, czy są w stanie, tak? Czy ich stan zdrowia na to pozwala?
4: Tak, czy ich stan zdrowia na to pozwala, głównie tutaj stawy, serduszko, tak?
3: A ile trwa takie szkolenie?
4: To już zależy od psa przede wszystkim, tak? No bo jeden pies potrafi się nauczyć tutaj tych elementów w 3-4 miesiące, jednemu zajmie to troszeczkę dłużej, tak? To jest różnie.
3: Rozumiem, że jak będzie kolejny festiwal zwierząt albo inna prozwierzęca impreza, to również was tutaj można gdzieś spotkać.
4: Jak najbardziej bierzemy udział na festynach szkół, też nas szkoły zapraszają na różne pokazy, więc tak, jak najbardziej można nas spotkać.
3: Najwyraźniej wychodzicie z założenia, że nie tylko właściciel musi być zwinny i aktywny, ale jego pies również.
4: No pies przede wszystkim.
3: Trzeba nadążać.
4: Tak, trzeba nadążać, ale wszystko robimy w tempie, tak, więc dostosowujemy do każdego.
3: Dzięki bardzo.
4: Dziękuję również.
3: Drugi festiwal przyjaciół zwierząt w Olsztynie i stoisko
5: Związku Kynologicznego w Polsce.
3: Oddział olsztyński.
5: Oczywiście.
3: Jak dużo psów macie pod opieką? Zdaje się, że wszystkie są rasowe.
5: Tak, wszystkie są rasowe. Nasz oddział liczy ponad 600 członków, także trochę tych piesków by się znalazło.
3: Ile ras?
5: Oj, wiele. Nie sposób mi zliczyć, powiem pani szczerze. Generalnie ras jest bardzo dużo, natomiast nasz związek też no, zlicza różne, tak, rasy. Począwszy od grup jest 10, także wszystkie spośród tych grup na pewno się w naszym oddziale znajdą.
3: A czym się zajmujecie na co dzień?
5: Na co dzień generalnie zajmujemy się promocją psa rasowego, tak szeroko pojętą, tak, uświadamianiem ludzi tym, jakie predyspozycje ma dana rasa, do czego została, że tak powiem, stworzona, jaką rasę moglibyśmy wziąć do domu z dziećmi, kto może wziąć może bardziej takiego energicznego psa, kto bardziej spokojnego, także...
3: Są też z nami psy podczas dzisiejszego festiwalu.
5: Oczywiście, z nami jest dwójka tutaj osób, pani Emilka Łojewska, założycielka hodowli Emiwil oraz pan Grzegorz Golan, właściciel hodowli ze Sprencowa. Pani Emilka hoduje flat-coated retrievery, czyli psy dowodne, no takie psy do ratownictwa, również akurat jej przynajmniej w tym służą, również pracują jako dogoterapeuci, natomiast owczarki pana Grzegorza też raczej takie typowo obronne rzeczy ćwiczą, no też raczej psy użytkowe.
3: Czyli jak ktoś zastanawia się nad założeniem hodowli albo właśnie myśli o tym, jakiego psa rasowego kupić, to do was powinien się udać?
5: Jak najbardziej. My bardzo chętnie odpowiadamy na pytania. Związek jest czynny 3 razy w tygodniu. To jest wtorek, czwartek i piątek. Z reguły od godziny 11 do późnych godzin, czyli 19 bądź 16. W tych godzinach jak najbardziej zawsze ktoś w związku się znajdzie. Są to sędziowie, którzy oceniają psy, są to asystenci, kierownicy sekcji, którzy są uprawnieni do udzielania jakichkolwiek informacji na temat ras psów. Jeżeli ktoś przyjdzie, zapyta, oczywiście poszukuje psa rasowego, chce znaleźć odpowiednią hodowlę, to my jak najbardziej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jesteśmy w stanie udzielić takiej informacji, czy

0: psy tej rasy występują, czy ktoś hoduje, tak? A jeżeli nie, to na terenie Polski, tak? Wskazać takie miejsca.
1: Związek Kynologiczny Polski. Macie swoje social media olsztyńskie?
0: Jak najbardziej. Prowadzimy stronę facebookową Związek Kynologiczny Oddział Olsztyn, tak? I jak najbardziej też mamy swoją stronę taką oddziałową, tak? Która jest podpięta pod stronę Związku Kynologicznego Polski, tego głównego, tak? Mającego siedzibę w Warszawie.
1: A jaką główną radę dałaby pani osobom, które myślą o tym, żeby mieć psa rasowego, żeby zaprzyjaźnić się z takim psem?
0: Główna rada. Ja myślę, że trzeba wybrać psa, który będzie dla nas, no może nie dla nas, będzie do nas najlepiej dopasowany, bo często ludzie dokonują niewłaściwych wyborów. Patrząc na wygląd psa, no na tym opierają swoją decyzję, a niestety wygląd to nie wszystko, jak mawiamy. Często ta użytkowość ma tu największe znaczenie, często temperament, usposobienie danej rasy. One się między sobą mimochodem różnią. Psy małe są, psy większe są, psy średnie. Każda z nich, tak jak powiedziałam, została do jakiegoś celu wykreowana i myślę, że tutaj tym się powinniśmy, głównie użytkowością, jakimś takim właśnie temperamentem kierować przy wyborze, tak? I oczywiście brać też pod uwagę swoje własne możliwości, czyli wiedzieć, ile czasu będziemy w stanie psu poświęcić, jak to będzie wyglądało od tej drugiej strony naszej, tak? Bo stajemy się, no, mimochodem właścicielem psa przez kolejne kilkanaście lat i jesteśmy za niego przez ten czas odpowiedzialni. Więc staramy się mu zapewnić jak największy dobrostan i sprawić, że pies będzie po prostu z nami szczęśliwy.
1: Dziękuję za te fachowe podpowiedzi. Usłyszeliśmy je od...
0: Aleksandra Żołek ze Związku Kynologicznego w Olsztynie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Jesteśmy na drugim festiwalu Przyjaciół Zwierząt. Są dziewczyny, są zwierzęta, czyli psiaki, czyli wszystko się zgadza. Przedstawcie się może.
2: Ja jestem Zosia.
3: Ja jestem Ania.
4: A jestem Natosza.
1: Dziewczyny, co robicie tutaj na tym festiwalu?
2: Ja przyszłam dopingować przyjaciółce.
1: W czym?
2: W Top Speed Dog.
1: To były zawody szybkiego psa.
2: Tak, dokładnie.
1: No i co, był szybki czy też nie?
2: Był, bardzo.
1: Bardzo szybki?
2: Bardzo.
1: Na czym polegała ta konkurencja? Powiedz tym, którzy nie widzieli, nie byli, no ale teraz usłyszą.
2: Pies musi przebiec 40 metrów jak najszybciej i dobiec do właściciela.
1: A jak go do tego zachęcić w taki przepisowy, regulaminowy sposób?
2: Zabawką, szarpakiem albo wywoływaniem go lub przysmakiem.
1: Czy to jest twoim zdaniem fajny sposób, żeby bawić się z psem na co dzień?
2: Myślę, że tak. Tak uważam.
1: A festiwal zwierząt odwiedzasz po raz pierwszy?
2: Tak.
1: Powiedzcie nam trochę teraz jeszcze o swoich psach. Wyglądają na rasowe czy też nie?
2: Tak, wyglądają. Jak najbardziej.
1: Czekacie na wyniki?
5: Teraz
1: z niecierpliwością.
5: Trochę chodziliśmy po tych różnych stoiskach, żeby popatrzeć na rzeczy, a tak to czekamy na wyniki głównie.
1: Te wyniki to już niebawem, więc mam nadzieję, że zakończy się wręczeniem jakiejś nagrody. Za kogo mam trzymać kciuki? Za was wszystkie. A wasze psy jak się zwią?
6: Kila.
1: Kila?
6: To jest bomb.
1: Gratulujemy uczestnictwa przede wszystkim, no i trzymamy kciuki. Dzięki bardzo.
2: Dziękujemy.
1: Jest ze mną

0: nagrody. Za kogo mam trzymać kciuki? Za was wszystkie. A wasze psy jak się zwią?
1: Kila.
0: To jest Ebon. Gratulujemy uczestnictwa przede wszystkim, no i trzymamy kciuki. Dzięki bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Jest ze mną. Przede wszystkim, no i trzymamy kciuki. Dzięki bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Jest ze mną.

0: To nie tylko chodzi o zwierzęta. Szczęśliwy właściciel to szczęśliwe zwierzę, które jest w tym domu. Dlatego my też dbamy właśnie o właścicieli poprzez masaże, poprzez zabiegi upiększająco-kosmetyczno-pielęgnacyjne. To też edukacja też jest ważna, żeby właśnie te zwierzęta były jak najszczęśliwsze.
1: Sama jesteś zootechnikiem, więc dla ciebie spojrzenie na zwierzęta jest trochę inne.
0: Tak, zdecydowanie. Ja patrzę na zwierzęta nie tylko przez pryzmat ochrony, ale też przez pryzmat bycia hodowcą. Dlatego widzę obie strony tego medalu. Pozytywne zarówno jako hodowca, ale też pozytywne jako właśnie ta ochrona zwierząt.
1: A propos hodowców, Związek Kynologiczny Oddział w Olsztynie też tutaj był dzisiaj obecny.
0: Tak, zdecydowanie Związek Kynologiczny w Olsztynie był obecny. Bardzo im dziękujemy za obecność, bo też chodzi o to w tym festiwalu, żeby promować dobre hodowle, poprawnie prowadzone hodowle, a nie te pseudo, które no niestety się słyszy mocno w mediach.
1: Podczas tego pikniku najważniejsza też była zabawa, integracja ludzi i zwierząt i ta integracja była tutaj widoczna. No i były też nagrody dla uczestników wszystkich konkurencji.
0: Tak, zdecydowaliśmy, że wszyscy uczestnicy każdej konkurencji obu zawodów dostaną nagrody. Nie chcieliśmy ich nazywać w inny sposób, po prostu nagrodę za uczestnictwo, dlatego że jestem dumna tak naprawdę z każdego uczestnika, który w ogóle odważył się w tak publicznym miejscu wziąć udział w zawodach.
1: Było na pewno trochę rozpraszaczy, a ja chciałam przejść do terminu. Zdaje się, że sobie już powoli rezerwujecie ten termin majowy na kolejną edycję festiwalu.
0: Tak, zdecydowanie. W przyszłym roku też mniej więcej 3 soboty maja będzie 3 edycja festiwalu Przyjaciół Zwierząt w Olsztynie, więc zapraszamy.
1: Zapraszała Shiraz Nebo, prezeska Fundacji Nebo.
0: Zapraszamy, dziękuję.
1: Tak było podczas 2. Festiwalu Przyjaciół Zwierząt od Fundacji Nebo. Fotki z imprezy w Parku Centralnym wrzuciliśmy na SK Olsztyn News. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym magazynie. Ania Kuca, do usłyszenia.
2: SK Olsztyn News. Goście w Radiu SK Olsztyn 89.9. Osoba, która przyjechała z Kortowa, konkretnie z Kortosfery, Mateusz Pikuliński, dyrektor. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Kortosfera, czyli Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Panie dyrektorze, ile ma lat Kortosfera?
3: Prawie 3 lata, 31 sierpnia.
2: Czas szybko, prawda? Płynie. Trochę się pozmieniało, jeżeli chodzi o Kortosferę i coraz więcej bardzo fajnych propozycji właśnie z Waszej strony. I ta właśnie nowa propozycja zbliża się wielkimi krokami, bo 31 maja w Kortowie odbędzie się wydarzenie, odbędzie się impreza pod hasłem Olsztyn Love Nauka. I teraz dyrektor Pikuliński będzie pięknie opowiadał o tym wydarzeniu, bo masz raz, dwa, trzy, cztery kartki. Piąta kartka nie do tego wydarzenia. Ale już teraz tak na serio, faktycznie, skąd w ogóle pomysł na to, żeby zorganizować takie oto spotkanie, o którym za chwilę powiemy?
3: W Olsztynie takiego spotkania nie było do tej pory i w zasadzie w naszym województwie. Duże miasta organizują festiwale, pikniki naukowe w dużym formacie. Natomiast z uwagi, że w tej części Polski w zasadzie nie ma takich wydarzeń, to jesteśmy odpowiedzialni za inicjację takich form rozrywki naukowej, bo tak to chcemy nazwać, bo to jest wydarzenie, które zachęca do edukacji, do komunikacji naukowej, do popularyzacji nauki. Wydarzenie, które jest skierowane do każdego, do dorosłych, młodzieży i do młodszych, bo mówimy o wydarzeniach i atrakcjach, które przygotowaliśmy do każdej kategorii wiekowej. Będzie część związana z animacjami, ale też postawiliśmy bardzo wysoko na jakość naukową, którą będzie można zaobserwować i uczestniczyć, zadawać pytania, bo mówimy tutaj o zaangażowaniu Wydziału Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, bo tych wydziałów jest kilka, także wydziałów, jak również instytucji partnerskich, od Wydziału Biologii i Biotechnologii, dużo wiedzy na temat pasożytów, genetyki, mikroplastiku, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, o rybach, matematyka i informatyka, rozpoznawanie obrazów i kształtów, Wydział Lekarski, Anatomia Człowieka, Wydział Geoinżynierii, Badania Podwodne, Wydział Nauk Ekonomicznych, Zrównoważony Rozwój, Segregacja Odpadów, Wydział Nauk Technicznych, Druk 3D, Wydział Rolnictwa, Światowadów, Nauki o Żywności, Badanie Żywności, Analiza Laboratoryjna. Także ze strony wydziału bardzo dużo się dzieje i tutaj bardzo dziękujemy za zaangażowanie, bo wiadomo, gdy pierwszy raz coś się tworzy, to trudno ludzi przekonać do jakiegoś formatu, a tutaj nie mieliśmy absolutnie żadnego problemu, także być może dlatego, że nasze wydarzenia cieszą się dużą popularnością i myślę, że tutaj też taka chęć współpracy miała miejsce, ale też będą instytucje

0: partnerskie z Polski. Tutaj spotkamy Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Też będzie Instytut Genetyki Człowieka, pan z Poznania, i Instytut Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Łukasiewicz. To jest bardzo znakomita jednostka, która zajmuje się właśnie hologramami, sterowaniem robotów. Wiele elementów związanych z nowoczesną technologią to oni też zakomunikują w bardzo ciekawy sposób. Oczywiście będzie też Kortosfera ze swoimi warsztatami, ekspozycją mobilną, będą też eksponaty mobilne w namiocie i to, co jest ważne, niestraszna jest tam pogoda, mimo tego, że końcówka maja, 31 maja wydarzenie ma miejsce, ale będziemy pod namiotem, także wszystkie te aktywności, które są związane z edukacją, nauką, odbywają się pod namiotem. Jednocześnie prawie 150 miejsc na osobę doświadczenia, to jest naprawdę bardzo duży element tego pikniku, który przygotowaliśmy. To, co jest ważne, to w zasadzie, gdzie my mamy się zlokalizować. To jest teren zielony przy wjeździe do kampusu WM. To jest ten teren dla mieszkańców Olsztyna. To jest dosyć łatwe do zlokalizowania, ale jak niektórzy kojarzą starą pętlę albo jednostkę wojskową.
1: Dawne boisko.
0: Dawne boisko, dokładnie. W tym miejscu się spotykamy od godziny 12 do 20:30. Bo tak aktywności są przygotowane. W namiocie tych aktywności jest dużo, więc spotykamy się w namiocie od godziny 12 do godziny 17:30.
1: I to będzie ta część naukowa.
0: Tak, naukowa, ale też animacje na zewnątrz. To naprawdę bardzo dużo elementów takich non-stop. Możemy w czymś uczestniczyć w zasadzie, bo tyle aktywności przygotowaliśmy. Strefa food trucków, która będzie też podczas tego wydarzenia od 12 do 21. Także głodni nasi odbiorcy nie będą i też wybór podejrzewam, że dosyć duży.
1: Za chwilę powiem o tym, co jeszcze będzie działo się oprócz tego, czyli o tej części naukowej, ale muszę zapytać się, czy wstęp na to wydarzenie jest płatny?
0: Całkowicie bezpłatny.
1: To jest ważne.
0: To jest wydarzenie, które kierujemy do wszystkich, do mieszkańców, do studentów, do każdego, kto chce z nami uczestniczyć w tym wydarzeniu. Trochę wydarzenie gdzieś blisko przy Dniu Dziecka, więc też może format taki rozrywkowy dla młodszej części. Całkowicie bezpłatny, także zapraszamy serdecznie mieszkańców miasta, regionu i z Polski, jeśli ktoś uczestniczy w takich wydarzeniach, bo wiemy, że są uczestnicy pikników naukowych, którzy jeżdżą po całej Polsce i myślę, że też będą z nami. Kilka stref jest przygotowanych, także będzie strefa nauki, strefa kultury i sztuki, strefa społeczna, strefa animacji, tak jak wcześniej wspominałem, strefa food trucku. I w strefie nauki możemy wyróżnić tą strefę kortosfery, eksponatów mobilnych, strefę wydziałów i instytucji partnerskich. Także duże wydarzenie przed nami.
1: Podsumowując, tak podejmując, to będzie chyba taka fajna pigułka, czyli w jednym miejscu będzie można spotkać cały Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
0: No myślę, że nie cały, ale część Uniwersytetu, tak, tych osób, które kochają to, co robią, bo to jest też ważne, że wychodzimy poza mury czy wydziału, czy też naszego centrum. To jest niezwykle ważne, żeby być, rozmawiać i wychodzić w takim formacie dostępności, żeby to też czasami trochę z ulicy zajść, rozmawiać. Te doświadczenia, które zostały przygotowane na to wydarzenie, to jest coś, co wydziały zdecydowanie przeanalizowały i też to jest element promocji wydziałów, bo dzisiaj kluczowym elementem jest zasygnalizowanie młodzieży, że warto studiować, że kierunki mają ciekawe propozycje i to jest jedyny format, gdzie w takim rozrywkowym wydaniu możemy przekonać naszych przyszłych studentów do tego, co się dzieje na uczelni.
1: Dyrektorze, takiego wydarzenia jeszcze nie było u nas.
0: Nad wydarzeniem już pracujemy od kilku miesięcy, to w zasadzie uda nam się zrealizować to wydarzenie dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bo tutaj obserwują nasze działania i rozwijamy się w tym kierunku. Rok 2026 to rok popularyzacji nauki i to jest niezwykle ważne, aby w ten sposób atrakcyjny dzisiaj wyjść na zewnątrz i dzięki tym środkom, które otrzymaliśmy, jesteśmy w stanie zbudować tak duże wydarzenie. Na zewnątrz nasze największe wydarzenie, mam nadzieję, że na tyle atrakcyjne, że będziemy je kontynuować w kolejnych latach. Jak zawsze, gdy jest gdzieś nauka, jest też

0: kultura i aspekt muzyczny, który przygotowaliśmy.
1: Mam nadzieję, że większość słuchaczy, odbiorców już wie, kto wystąpi, kto pojawi się na scenie, bo będzie scena, prawda? I będą występy artystyczne.
0: To też jest taki aspekt łączący sztukę, która jest w wydaniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, bo nasz pracownik, przedstawiciel, który będzie na scenie, czyli Łukasz Rex, to jest jedna z osób, która wystartuje z koncertem o godzinie 18. Między 18 a 19 na scenie Łukasz, a wisienką na torcie od godziny 19.30 do godziny 20.30 jest Zalia. I tutaj serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na wspaniałe dwa koncerty, które będą pod namiotem. Wydarzenie całkowicie bezpłatne. Tu zachęcam, żebyśmy się wspaniale bawili.
1: No to już chyba wiecie doskonale, że w niedzielę 31 maja nie macie innego wyjścia, tylko musicie zameldować się w Kortowie. Pamiętajcie, że to miejsce spotkania to będzie wjazd do Kortowa, ten stary wjazd do Kortowa, tam gdzie była kiedyś pętla. Tutaj w tej chwili mamy po prawej stronie mamy częściowy parking. No i w tym miejscu także było boisko i w tym miejscu będzie oczywiście ta strefa przygotowana, czyli będzie impreza pod hasłem Olsztyn Love Nauka. Ja tylko powiem, że Zalia, no to już robi potężne wrażenie, jeżeli chodzi o osobę, która będzie na tym wydarzeniu. A jeżeli chodzi o Łukasza Rexa, to też żebyście mieli tą świadomość, bo mam nadzieję, że wiecie, że Łukasz dał się poznać jako finalista 16 edycji The Voice of Poland i tam też bardzo fajne zamieszanie zrobił. A zresztą też miałem przyjemność posłuchania Łukasza podczas dni otwartych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i naprawdę robił pozytywne wrażenie i pozytywne zamieszanie u nas na Uniwersytecie, więc mam nadzieję, że także będzie potężny kop i potężne uderzenie podczas tego właśnie spotkania. Czy wiemy, co na scenie i coś jeszcze musimy dodać?
0: Na pewno zobaczymy pokazy naukowe. Będzie mała scena na pokazy, dużo elementów chemii, fizyki, biologii. Będą też quizy naukowe z naszym wspaniałym prowadzącym. Będzie też kino plenerowe od godziny 16 do 18, także w oczekiwaniu na koncerty możemy uczestniczyć w bardzo ciekawym przekazie na kinie plenerowym.
1: Trochę się boję, żebyśmy się wszędzie załapali, ale chyba uda nam się, prawda? Jak ktoś przyjdzie o godzinie 12, tak żeby wszystko zaliczyć?
0: Przygotowaliśmy atrakcji tyle, że każdy zostanie dobrze wyedukowany.
1: Obsłużony naukowo.
0: Obsłużony naukowo, tak. Jest też strefa food trucków, także na pewno będzie można zjeść, wypoczywać i bawić się w wydaniu nauki i kultury w tym dużym wydaniu.
1: Dużo jest elementów gdzieś tam wykorzystanych z tego, co gdzieś dyrektor widział na innych takich wydarzeniach, na innych takich imprezach, bo gdzieś to doświadczenie trzeba było zdobyć. To jest tak, że wy przez te 3 lata już stworzyliście bardzo dużo wydarzeń, dużo imprez. Sami jeździcie jako Kortosfera w różne miejsca, już pojawiacie się podczas dużych wydarzeń. Warto było jednak faktycznie podróżować, sprawdzać, co się dzieje w Polsce, jak wyglądają takie spotkania?
0: My w większości uczymy się na błędach własnych, z uwagi na to, że w tak dużej skali po Polsce nie ma zbyt wielu jednostek, które realizują tego typu aktywności, więc metodą prób i błędów udało się wypracować to, co naszych odbiorców cieszy. Bardzo dużym akcentem i doświadczeniem jest to, co już zrobiliśmy w ubiegłym roku, jeśli chodzi o podróż po Polsce i nasze wydarzenia w plenerze. To też były nasze wydarzenia na bardzo dużym festiwalu muzycznym w Olsztynie, jak również pikniku lotniczym i wiele mniejszych wydarzeń, które, bo też na tych wydarzeniach mocno się angażujemy, bo też nawet drobne elementy typu parafialny pikniku,

0: Na pewno jakimś doświadczeniem jest to, co obserwujemy w Polsce, ale ten format na pewno jest taki nasz uniwersytecki, którego na pewno nie powstydzimy się w całej Polsce, bo dobre obrazki z tego wychodzą i na pewno wiele elementów zostanie w tych młodych główkach, które przyjdą i będą chciały się edukować, a myślę, że i starsi odbiorcy też dużo mogą czerpać wiedzę.
1: Znaczy ja mam nadzieję, że podczas tego wydarzenia po prostu pojawią się całe rodziny, bo to jest spotkanie faktycznie przygotowane dla wszystkich, od tych najmniejszych do tych odrobinę starszych, jeżeli tak można powiedzieć. Macie się zameldować i tak mówię szczerze, posłuchajcie, macie się zameldować, bo naprawdę myślę, że po wyjściu z tego właśnie wydarzenia poczujecie, że nauka jest z wami, a tak prawdę mówiąc, że Olsztyn kocha naukę, no bo to jest to hasło, które będzie nam gdzieś tam towarzyszyć. A skąd w ogóle pomysł na taką nazwę?
0: Nazwa jest propozycją z mojego zespołu Kortosfery. Długo analizowaliśmy ten element, także propozycja padła z zespołu i tak z nami zostaje format. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski kocha naukę i myślę, że jako uczelnia, która jest największą uczelnią w regionie, mamy czym się chwalić i być może czasami brakuje nam odwagi w tym, co robimy, bo naprawdę bardzo dobre rzeczy się realizują na naszej uczelni i to jest element, który powinniśmy promować, bo rzeczywiście dzisiaj student bądź przyszły kandydat oczekuje nieracjonalnych rozwiązań i one muszą być otwarte, dostępne i taki format na pewno sprzyja podejmowaniu decyzji naszych przyszłych studentów i przede wszystkim zależy nam na tym, jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie społeczeństwa. Jednym z elementów w strategii uniwersytetu jest kształtowanie społeczeństwa i to jest element, który na pewno przez takie wydarzenie możemy zrealizować.
1: Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Mam nadzieję, że się wszyscy zobaczymy podczas tego właśnie wydarzenia i mam nadzieję, że także te osoby, które będą na Kortowiadzie, czyli kończymy w nocy koncert ostatni, a potem widzimy się o godzinie 12 już wypoczęci, wyspani i bawimy się i korzystamy z tego wszystkiego, co ma przygotowane dla nas to właśnie wydarzenie, czyli Olsztyn Love Nauka i o tym wydarzeniu dzisiaj opowiadał Mateusz Pikuliński, dyrektor Kortosfery, czyli Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a mówił do Was Andrzej Brzozowski. Ja też obiecuję, że podczas tego wydarzenia się zamelduję i będę Was pilnował, jeżeli chodzi o to, co się będzie działo w tym właśnie miejscu. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo za przybycie do studia.
0: Bardzo dziękuję.
2: SK Olsztyn News.
1: Magazyn reporterów SK Olsztyn, Andrzej Brzozowski. Zabieram Was do Kortowa, gdzie odbyły się coroczne targi pracy zorganizowane przez Biuro Karier Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
3: Targi pracy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, a ja w tej chwili przy firmie Eger z Biskupca. Jaka dzisiaj oferta od Was?
4: Bardzo dużo ofert. Tak naprawdę jak co roku szukamy studentów na prace letnie w różnych kierunkach.

0: znalazły i się dogadaliśmy. I też widzę osoby, które były u nas na pracach letnich, tutaj przychodzą, przywitają się. Iwona Michna z działu HR, firma Eger.
1: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Co dzisiaj od Was, jeżeli chodzi o targi pracy, jaką macie ofertę, jaką macie pozycję?
2: Oferty pracy, staże, praktyki. Zapraszamy, jesteśmy nowoczesnym urzędem, mamy kody QR, można sobie zeskanować. Każdy dzisiaj z telefonem. 15 wydziałów. Dla każdego znajdzie się to, czego szuka. Tutaj pani jest, pyta o finanse, mamy wydział finansów. Szukamy pasjonatów finansów, prawo, administratywistów. A dla osób o mocnych, stalowych nerwach mamy wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
1: I to jest propozycja Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Jak oceniasz takie spotkanie, takie wydarzenie?
2: My tutaj dzisiaj debiutujemy i czujemy się fantastycznie. Wszyscy wystawcy, studenci są zainteresowani, ciekawi tego, jaką ofertę dla nich mamy. Dagmara Jakubowicz-Kozak, kierownik oddziału kadr Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
1: Dzień dobry.
3: Katarzyna Olczyk.
1: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, no co Wy dzisiaj macie do zaproponowania?
3: Do zaproponowania mamy gry i zabawy związane z Euresem, mamy okulary VR.
1: No właśnie, ale jeżeli chodzi o pracę, to też doradzacie, też pomagacie?
3: Pomagamy.
1: A jak ocenisz w ogóle to wydarzenie?
3: No ja jestem drugi raz na uniwersytecie, obeszłam wszystkie stanowiska, ciekawe jest wszystko.
1: Czyli jakbyś była studentką, to byś coś znalazła dla siebie?
3: Na pewno, przed chwilą była moja córka studentka, też przyszła tutaj nas odwiedzić.
1: Jak to jest z tym naszym bezrobociem? Bo cały czas gdzieś my przodujemy, prawda, w tych statystykach, jeżeli chodzi o nasze województwo warmińsko-mazurskie. Co trzeba zrobić, żeby znaleźć pracę?
3: No przede wszystkim mieć chęć. Wojewódzki Urząd Pracy, Miejski Urząd Pracy, Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, Ochotniczy Chówiec Pracy. Pytać się wśród znajomych, bo to jest też bardzo ważne, prawda?
1: Czyli trochę więcej inicjatywy z naszej strony chyba. To jest chyba najważniejsze.
3: Samo nie przyjdzie.
1: Samo nie przyjdzie. To słowa od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Nie mogło ich zabraknąć tutaj, jeżeli chodzi o targi pracy. To jest fabryka DFM w Dobrym Mieście. Już wiem, że pani Barbara jest najważniejsza.
4: Barbara Kochanowicz. Jestem szefową HR-u w firmie DFM z siedzibą w Dobrym Mieście. I dzisiaj jesteśmy z ofertami pracy, współpracy. Zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z naszym profilem firmy, ponieważ mamy dużo stanowisk od produkcji po kadrę zarządzającą. Więc jest szansa na rozwój.
1: Jak ocenisz to wydarzenie? No, bo nie jesteście po raz pierwszy tutaj w tym miejscu.
4: Oceniam bardzo dobrze. Jest nam bardzo miło, przyjaźnie. Rozmawiamy z studentami, rozmawiamy z osobami, które już ukończyły studia. Wydarzenie na miarę światową.
1: Biuro Karier UWM organizuje właśnie to spotkanie tutaj właśnie w Olsztynie, w Bibliotece Uniwersyteckiej. Warmia i Mazury cały czas boryka się z tym największym problemem, czyli z bezrobociem. Co trzeba zrobić, żeby to bezrobocie spadło? Bo patrząc i rozmawiając z Wami, cały czas wynika z tego, że ta praca jest, ale czego tu brakuje, żeby osoby, które szukają pracy, znalazły potencjalnego pracodawcę?
4: Ja myślę, że ludziom potrzeba chęci, bo miejsc pracy jest, jesteśmy mocno otwarci, ale chęci są bardzo istotne. Jeżeli ktoś chce, to naprawdę nie ma nic trudnego. Ważne też, żeby ludzie się kształcili, podnosili swoje kompetencje, żeby zdobywali nowe zawody. Ja bym bardziej uderzała w to, żeby szkoły zaczęły otwierać się na zawody, takie jak nam są potrzebne, czyli szwaczki, tapicerzy, i myślę, że wtedy byłoby o wiele wszystkim łatwiej znaleźć miejsca pracy.
1: Idę do PIP-u, Państwowa Inspekcja Pracy, przedstaw się.
5: Joanna Pruckiewicz, dzień dobry. Aktualnie nie ma u nas żadnych naborów. Naszą rolą tutaj w dniu dzisiejszym na targach pracy jest taki punkt informacyjny z zakresu prawa pracy, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
1: Czyli można też takich fajnych szczegółów się dowiedzieć, no bo faktycznie jak zaczynamy pracować, czy też odbywać staż, to warto też wiedzieć, jakie mamy swoje obowiązki i prawa.
5: Dokładnie tak. Warto tą wiedzę posiadać już na starcie.
1: A jeszcze mam pytanie, jak ocenisz to wydarzenie? Okiem wystawcy?
5: Jesteśmy któryś z rzędu, jak najbardziej pozytywnie, jak co roku na plus.
1: Dzięki wielkie. Państwowa Inspekcja Pracy w Olsztynie. Bardzo, bardzo fajny, młody, pozytywny człowiek jest obok mnie, z bardzo fajną brygadą. Przedstaw się.
6: Dzień dobry, Marcin.
1: Marcin, ty chodzisz w mundurze i zaczepiasz młodych ludzi, ale właśnie w jakim celu zaczepiasz?
6: Zaczepiam, żeby wstąpili do jakże wspaniałej jednostki w Olsztynie, do 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
1: Dobrze, oni słuchają teraz uważnie, dlaczego warto przystąpić, bo obok ciebie i dziewczyny, i chłopacy, co zrobić i dlaczego oni mają ewentualnie skorzystać z twojej oferty?
6: Jest to wspaniała opcja, będąc na studiach, żeby rozwijać się lub po prostu zobaczyć.

0: Zobaczyć, czy służby będą dla takich wspaniałych osób, jak na przykład pani tutaj.
1: No właśnie, ale dziewczyny też rozumiem, bo to nie tylko jest oferta dla chłopaków.
0: Jak najbardziej zapraszamy wszystkich.
1: No dobrze, to mam teraz pytanie do was. Zachęcił was ten oto kolega przystojny?
2: Oczywiście, że tak.
1: Czyli co, ewentualnie jakiś mundur w przyszłości, naprawdę?
2: Tak, oczywiście.
1: A jak w ogóle ocenicie to wydarzenie?
3: Oceniam wydarzenie na bardzo fajną inicjatywę.
2: Mi się bardzo podoba, jest dużo stanowisk, jest dużo do wyboru i mogliby organizować takie rzeczy częściej.
1: No dobrze, to idę sprawdzić, co się dzieje na pierwszym piętrze, bo teraz cały czas byłem na parterze, a teraz będziemy odwiedzać występców, którzy pojawili się na pierwszym piętrze. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dużo gadasz. Masz na imię?
3: Bartek.
1: Co fajnego już dzisiaj udało ci się złapać?
3: Co mi się udało złapać? No to na pewno wolontariat, bo no to jest rzecz, która jest bardzo przyjemna, pomaganie. Z innych rzeczy, no to coś, co ja mam związane z biotechnologią, na przykład doktora szkół właśnie, a tak to jeszcze chodzę, oglądam sobie.
1: Dobra, ale szukasz stażu, szukasz pracy już?
3: Bardziej jakieś miejsca też na praktyki, coś takiego, bo tu na razie drugi rok, no to jeszcze trochę czasu mam.
1: No to jeszcze trochę czasu masz, ale fajnie się chyba dziś zaczepić już, prawda? I coś, czegoś spróbować.
3: Tak, tak, oczywiście, że fajnie już teraz. Właśnie dlatego popatrzeć, coś sobie zobaczyć, najlepsze oferty, coś takiego.
1: A jak jeszcze oceniasz to wydarzenie, jeżeli chodzi o oko studenta?
3: Jak na razie bardzo przyjemne, ja lubię takie wydarzenia, lubię chodzić na nie, jakby brać udział też w każdym. Czasem się coś zgłoszę, może coś tam pomóc przy takich rzeczach, których mogę.
1: Targi pracy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Jest wiparz obok mnie.
4: Dzień dobry, Bytner Krajewska, Martyna.
1: No i teraz pytanie, co się dzieje u was, czyli jaka jest oferta, jaka jest propozycja?
4: Aktualne stanowiska, no to weterynaria, zootechnika, biotechnologia, automatyka, robotyka i zarządzanie inżynieria produkcji. Super, jestem tutaj pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni.
1: Jest Sąd Okręgowy w Olsztynie.
5: Rafał Jerka, prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie.
1: Rafale, to teraz o tym, co się dzieje u was, bo nie po raz pierwszy jesteście, oczywiście, tak. To nie jest wasza pierwsza wizyta na targach pracy. Z czym przybywacie, z jaką ofertą, z jaką propozycją?
5: Przybywamy z szeroką ofertą dla studentów. Mamy miejsca na stanowiskach asystentów sędziów. Właśnie jest ogłoszony konkurs, także zapraszamy, jest w trakcie. Mamy staże urzędnicze, 3-miesięczne dla studentów. One są oczywiście odpłatne. Można przyjść do nas, poznać, jak ci się podoba w sądzie okręgowym, jakie stanowisko odpowiada. Jak się spodoba, można aplikować na stanowisko. Mamy tu panów kuratorów, też mamy cały czas konkursy kuratorskie. Mamy miejsca w całym województwie warmińsko-mazurskim, więc nie tylko można na kuratora startować w Olsztynie, ale również w Biskupcu, w Piszu, w Rągowie, w całym województwie, więc jak ktoś jest spoza Olsztyna, to też zapraszamy. Mamy też stanowisko referendarskie, to jest takie stanowisko pomiędzy urzędnikiem a sędzią. Właśnie te praktyki, asystentów, no i możemy popowiadać też na stanowisko, jak zostać sędzią.
1: Z tego wynika, że bardzo się dużo dzieje u was.
5: Tak, dużo się dzieje. W całym sądzie jest ponad 200 osób zatrudnionych. Cały czas mamy wolne stanowiska. Też praktyki studenckie prowadzimy. Studenci się zgłaszają na drugim, trzecim, czwartym roku. Odbawiają nas praktyki. Jeżeli możemy, to uwzględniamy też ich preferencje. Kto chce być w wydziale karnym, to w wydziale karnym. Jak w cywilnym, to w cywilnym.
1: A jak ocenisz wydarzenie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje?
5: Bardzo fajnie. Jesteśmy już tu drugi raz. Bardzo dużo studentów. Chcemy, żeby był bezpośredni kontakt między absolwentami, studentami a nami. Dlatego też tutaj jesteśmy. Świetna idea. Każdy może poznać ofertę i z niej powybierać i porozmawiać z ludźmi, którzy pracują w konkretnych miejscach.
1: Księgowość się pojawiła także. Jaka propozycja od was, od ciebie?
6: No my zawsze studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zapraszamy do siebie na staże, na praktyki, ale też współpracujemy przez cały rok. Studenci zaoczni mogą stać się księgowymi, kadrowymi, a w ostatnim czasie też mogą rozpocząć praktyki jako radca prawny.
1: To są targi pracy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Kolejna firma, przedstaw się.
7: Nazywam się Basia, jestem z firmy Cargill. Zajmujemy się produkcją m.in. żywności dla zwierząt, pasze, zboża, premiksy, czyli witaminy dla zwierząt, ale nie tylko.
1: Kogo szukacie? Co proponujecie?
7: Mamy różne oferty pracy, tak naprawdę szukamy do formulacji, receptury, etykietowanie. Szukamy też osób, handlowców, chociażby mamy kolegę, który handluje zbożami, ale nie tylko.
1: Twoje wrażenia z tego spotkania, z tego wydarzenia?
7: Muszę powiedzieć, że jest gorąco, ze studentami bardzo miło się rozmawia, są otwarci, pytają. Co więcej, też chcą wiedzieć więcej na temat tego, jak aplikować, jak szukać pracy. I to, co ja zawsze polecam, warto jest mieć konto na LinkedInie i być tam widocznym. Nie wstydzimy się, podchodzimy, rozmawiamy.
1: Na Warmii i Mazurach my cały czas się gdzieś tutaj też borykamy z tym wysokim bezrobociem, najwyższym, jednym z najwyższych w kraju. No właśnie, co zrobić, żeby znaleźć pracę? Gdzie szukać tych ofert?
7: Rynek jest ciężki. Wydaje mi się, że po pierwsze inwestowanie w siebie.

0: siebie, w języki. Jeżeli mamy jakieś firmy, które nas bardzo interesują, zacznijmy je obserwować, wychodźmy aktywnie, zakładajmy właśnie profile na LinkedInie, dodawajmy zdjęcie, nie bójmy się, bądźmy widoczni i będzie nam na pewno łatwiej, tak? Możemy aplikować bezpośrednio, możemy dać się znaleźć pracodawcy, tak? Trzeba tylko chcieć.
1: Trzeba tylko tego chcieć. Targi pracy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
2: Ewa Witalska, specjalista do spraw rozwoju zawodowego, kursy szkolenia, pracy, doradztwo zawodowe, jedno słowem Centrum Edukacji Pracy Młodzieży. Wszystko dla młodzieży.
1: Tak jest, OHP nasze olsztyńskie. Twój przepis na znalezienie fajnej pracy to?
2: Duża otwartość i każdy znajdzie siebie.
3: SK Olsztyn.
1: Targi pracy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 2026 już za nami. Andrzej Brzozowski i obok mnie osoba, która podsumuje to właśnie wydarzenie.
4: Iwona Olechnowicz, specjalistka do spraw rozwoju zawodowego, Biuro Karier UWM.
1: No właśnie, kolejna edycja za nami. Opowiedzmy o tym, co się działo przez te 4 godziny, bo kolejne mega, bardzo fajne spotkanie za nami. No i mam nadzieję, że owocne dla tych osób, które były zarówno i wystawcami, ale także dla osób, które przybyły tego dnia do Biblioteki Uniwersyteckiej.
4: Dzisiaj mieliśmy okazję spotkać się z wieloma studentami i absolwentami. Frekwencja była naprawdę ogromna. Bardzo się cieszymy, że też osoby odwiedzające mogły bezpośrednio skontaktować się z pracodawcami i już przed etapem tego wysłania CV dać się poznać z jakiejś mocnej strony. Także bardzo się cieszymy. W tym roku gościliśmy ponad 60 firm i instytucji bardzo różnych. Mieliśmy również prelekcje. Prelekcje po to, aby zachęcić do aplikowania na różne stanowiska, ale też czegoś się nauczyć. Na przykład, a jak się pracuje w zespole? Jakie są typy osobowości tutaj? Co możemy zrobić z trudnymi jakimiś sytuacjami, jak się uczyć z nich wychodzić, jak sobie z nimi radzić. To jest bardzo istotne w pracy, w zawodzie bądź w pracy takiej zespołowej. Co więcej, a dzisiaj mieliśmy też okazję zerknąć, jak wygląda praca od kuchni. To znaczy, firmy przyjechały z robotami, ze swoimi sprzętami, ze specjalistami, którzy to mówili, na czym polega praca na konkretnym stanowisku. I my bardzo się cieszymy, że nasi studenci i absolwenci mogli poobserwować, jak wygląda ewentualnie ich przyszła wymarzona praca, a szczególnie było to interesujące dla osób, które jeszcze myślą, co tutaj za swoją przyszłością zrobić,

0: okazją, aby zobaczyć sobie, na czym polega praca na konkretnym stanowisku pracy.
1: Jeżeli chodzi o wystawców, o firmy, o instytucje, faktycznie około 60 firm było, widziałem to na własne oczy. Ciężko jest namówić te firmy, te instytucje do tego, żeby wziąć udział w takim wydarzeniu, w takim spotkaniu, w targach pracy?
0: Nie, bardzo łatwo. Mieliśmy dużo więcej zgłoszeń niż wolnych miejsc, także bardzo się cieszymy, że świadomość wśród pracodawców jest ogromna, że warto spotykać się ze swoimi przyszłymi kandydatami do pracy.
1: Ale widać, że ten przekrój faktycznie firm i instytucji był bardzo szeroki, ale faktycznie też większość firm gdzieś na co dzień zatrudniają potem studentów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
0: Tak, mamy takie doświadczenia, rozmawiamy sobie z firmami i firmy, mając pozytywne doświadczenia i skojarzenia z naszymi studentami i absolwentami, chętnie biorą udział w targach pracy w kolejnych latach.
1: Łatwiej znaleźć pracę na takich targach, czy łatwiej znaleźć pracę w sieci?
0: Musielibyśmy zapytać pracodawców, jakie są ich doświadczenia bezpośrednie, ale jak pytamy studentów i pracodawców po wydarzeniu, to mówią, że ze sporą ilością osób rozmawiają później w procesach rekrutacji, więc widzimy, że to ma realne przełożenie na procesy rekrutacyjne.

0: zespole.
1: No i teraz najważniejsze pytanie, za rok się widzimy ponownie?
0: Mamy taką nadzieję.
2: Dzisiaj mam przyjemność przedstawić wam zupełnie nową artystkę, która już gdzieś przeciera sobie te swoje muzyczne szlaki, ale jeszcze prawdopodobnie większość z was o niej nie słyszała. To jest dobry moment, żeby o niej usłyszeć i bardzo się cieszę, że udało nam się

0: druga Furioza, o czym za chwilę sobie jeszcze pogadamy. I ja już wtedy czułem, że coś w tej muzyce jest takiego, co mnie pociąga, a z każdą kolejną propozycją czułem to coraz bardziej i dlatego postanowiłem Cię dzisiaj tutaj zaprosić, żeby trochę świat o Tobie usłyszał, bo mam wrażenie, że jak zrobię to jako jeden z pierwszych, to będę potem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Taką coś przewiduje przyszłość.
1: To słuchaj, bardzo się cieszę.
0: Chyba, że wywiniesz jakiś
1: tak
0: numer po drodze. To wtedy będzie gorzej.
1: Nie mam zamiaru, tylko te muzyczne numery.
0: Bardzo dobrze.
1: Mam nadzieję.
0: To na tym się skupmy. Dzisiaj akurat sprowadza Cię premiera kawałka Nonsense. To jest już kolejny singiel, który serwujesz swoim słuchaczom, których z singla na singla przybywa. Ale rzeczywiście, żeby Cię trochę przybliżyć, to może cofnijmy się do czasu tego filmu. Do kawałka Serce, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej sequela Furiozy. Tak, no właśnie, opowiedz w ogóle, jak to się stało, że Twoje serce, czyli Twoja piosenka, nagle stała się częścią filmu i tak naprawdę też dzięki temu całkiem nieźle zaistniała.
1: Wiesz co, ja podesłałam sama reżyserowi, Cyprianowi, moją twórczość. Jeszcze w większości na etapie demówek, dlatego że no, wiedziałam, że realizują drugą część właśnie tegoż filmu. I sama postanowiłam sobie dać na to szansę, żeby ktoś mógł tą moją twórczość usłyszeć, bo no, jak dobrze wiesz, ja byłam jeszcze przed debiutem, więc tak naprawdę nie było żadnych szans na to, żeby ktoś zapukał sam do moich drzwi i powiedział: słuchaj Sara, chciałbym zagrać, wiesz, chciałbym użyć w filmie twojej piosenki. Ja też wychodzę z tego założenia, że naprawdę trzeba umieć samemu walczyć o te marzenia. I wiesz, to nie jest tak, że to przyfrunie z nieba i samo się wydarzy. Więc nauczyłam się tego, żeby sama wychodzić naprzeciw, wiesz, swoim marzeniom. A to
0: dlatego też tutaj dzisiaj jesteś. To jest w ogóle świetne podejście, uważam. Chociaż podejrzewam, że to nie jest też tak, że od razu pierwszy mail czy pierwsza wiadomość i od razu sukces. Podejrzewam, że po drodze, zanim trafiłaś do reżysera tego filmu i zanim się udało, to z innymi może projektami, z innymi pomysłami wcale tak nie było. Ale cię to nie zraziło. No chyba, że to był złoty strzał pierwszy.
1: To był złoty strzał.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. Wiesz, to nie było tak, że ja podsyłałam wielu reżyserom i licząc na to, że może tam z którymś się uda, to był naprawdę ten złoty strzał. Życie mi naprawdę już...
0: To ty takim, masz dużo szczęścia.
1: Też tak uważam, wiesz, do ludzi, najbardziej do ludzi i uważam, że to, jakich mam ludzi w ogóle obok, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, teledysków i w ogóle wszystkiego wokół tego, to jest największy mój sukces, wiesz? Jeżeli coś do tej pory mogę tym sukcesem nazwać, to właśnie to jest to i mówię to zupełnie szczerze.
0: Powiem ci, że rzeczywiście w takim razie twoja historia może być inspiracją, ale też pokazuje, że to szczęście jest potrzebne.
1: Również.
0: Jak się poczułaś, kiedy się dowiedziałaś, że rzeczywiście Serce trafi na ścieżkę dźwiękową do filmu?
1: Ojejku, co się działo ze mną wtedy? Słuchaj, to był śmiech przeplatany z płaczem, ze wzruszeniem. No naprawdę, to był taki moment, w którym... No bardzo mocno dmuchnęło to w moje skrzydła i mimo, że wiesz, no liczyłam na to, że któraś piosenka rzeczywiście wpasuje się w ten film, no bo to, że Cyprianowi podobała się moja twórczość, to jest jedno, ale to, żeby gdzieś tam się to wpasowało i po prostu, żeby on jako reżyser ocenił, że to jest spójne i pasuje do jakiejś sceny, to jest drugie. No i czekałam, wiesz, jak na szpilkach, no przysłowiowo, na tą wiadomość i jak już rzeczywiście to się potwierdziło, no to poczułam ogromną radość i naprawdę wdzięczność.
0: Ale dobra, Serce to jest taki kawałek, który brzmi rzeczywiście już profesjonalnie, jest świetnie zrobiony. No, wcześniej musiałaś coś robić. Jak ta droga twoja muzyczna wyglądała przed tym Sercem?
1: Wiesz, wcześniej ja tworzyłam muzykę, ale to nie była jakaś szalona ilość. To, wiesz, ja tak naprawdę miałam kilka utworów. Miałam w życiu dwa tak naprawdę podejścia z pracy z producentem muzycznym. No i to jest też właśnie ta kwestia, że ja czekałam na odpowiednią osobę, z którą zgram się muzycznie, z którą wydarzy się muzyczna chemia i wiesz, i to wcale nie są bzdury, że takie rzeczy naprawdę muszą się wydarzyć, żeby móc iść dalej. No i tutaj właśnie spotkało mnie to szczęście, że zgraliśmy się z Pawłem Samperem Bogartem, właśnie z moim producentem i no to też jest jego zasługa, to jak to brzmi. Również Staszka Koźlika, którego pozdrawiam. Jakoś tak wychodzi, że zawsze go pozdrawiam, słuchaj, podczas jakichś rozmów, ale lubię to robić. Bardzo też doceniam to, to jak Staszek potrafi oszlifować nasze piosenki w postaci, wiesz, realizacji nagrań, miksu, masteringu. No i to wiesz, no to jest też zasługa właśnie tych wspaniałych panów.
0: To, że film, do którego trafiło Serce, był sukcesem, sprawiło też to, że twoja piosenka gdzieś zaczęła wiralować, można nawet tak chyba powiedzieć, że trafiać do wielu...

0: osób. No okej, okay, no jakby zaczęła budzić zainteresowanie wielu osób, bo rzeczywiście w dość ważnej scenie tam się pojawia i pasuje idealnie do tego filmu. Potem za tym się pojawiła nominacja do odkryć w ramach bestsellerów Empiku, więc tak naprawdę szalone zaczęło się bardzo szybko dziać. Czy nie za szybko, pytanie?
1: Nie czuję tak, że za szybko, aczkolwiek dalej chyba nie dowierzam, że coś takiego spotkało mnie zaledwie na parę miesięcy po debiucie i naprawdę nie wiedziałam, że takie rzeczy mogą się dziać. I

0: i pasuje idealnie do tego filmu. Potem za tym się pojawiła nominacja do odkryć w ramach bestsellerów Empiku, więc tak naprawdę szalone zaczęło się bardzo szybko dziać. Czy nie za szybko? Pytanie.
1: Nie czuję tak, że za szybko. Aczkolwiek dalej chyba nie dowierzam, że coś takiego spotkało mnie zaledwie na parę miesięcy po debiucie i naprawdę nie wiedziałam, że takie rzeczy mogą się dziać. I

0: tempo, bo wiesz, a już coś się takiego wydarzyło, no to, to ja już nie muszę aż tyle nad tym pracować, a właśnie w drugą stronę to zadziałało, że ja po prostu mam jeszcze większą motywację i jak dostałam już taki mocny sygnał, że to naprawdę ma sens, choć ja sama, wiesz, czułam i wierzyłam, że to, co robię, ma sens, no to stwierdziłam, że idę naprawdę dobrą drogą, po prostu swoją, że to się opłaca.
1: No i jesteśmy w momencie, kiedy ukazuje się singiel pod tytułem Nonsense. Cały czas obracasz się właśnie w takim nurcie muzyki elektronicznej, ja bym powiedział takiej ciemnej trochę, zresztą jak gadaliśmy czy wymienialiśmy maile wokół tego utworu czy poprzednich, to rzeczywiście zwróciłem uwagę ci na to, że to jest takie bardzo mocne, ciemne, takie transowe troszeczkę, w sensie, że potrafi cię tak wciągnąć w taki trans, że to mi się kojarzy z taką nocną jazdą samochodem albo ewentualnie z jakimś takim rzeczywiście zaawansowanym stadium imprezy.
0: Wiesz, może to wynika z tego, że mnie inspiruje bardzo jazda samochodem w nocy. Naprawdę.
1: No, czyli
0: więc
1: się zgadza.
0: Bardzo mi się podobają te wszystkie określenia i to, jak to czujesz. I tak naprawdę to, w jaki sposób czujesz moją muzykę, jest dla mnie najlepszą nagrodą, bo ja właśnie tak chciałam, żeby ludzie tą muzykę poczuli. I jeżeli rzeczywiście to się udaje, to bardzo miło mi jest to słyszeć. Tak jak powiedziałam, jazda samochodem, nocna jazda samochodem bardzo mnie inspiruje i właśnie podczas nocnej jazdy samochodem przyszła do mnie też koncepcja mojego debiutanckiego albumu, której jeszcze, wiesz, nie zdradzam, bo jeszcze sobie daję na to chwilę, no ale już niedługo.
1: I rozumiem, że te piosenki cały czas powstają.
0: Tak, ale jeżeli chodzi o pierwszy debiutancki album, to no już w 90% wszystko jest gotowe.
1: Skupmy się jeszcze przez chwilę na Nonsensie. Co to jest za numer? Gdybyś miała go teraz trochę zareklamować, mówiąc krótko, to właśnie do jazdy samochodem, do kogo on powinien trafić?
0: Może zacznę od tego, że ja ten utwór tworzyłam w takim etapie swojego życia, w którym jeszcze ta wiara w siebie była naprawdę bardzo mocno zachwiana i przed tym, zanim poznaliśmy się z Pawłem i zaczęliśmy razem działać i zaczęłam tworzyć to, o czym marzę, to nie do końca wierzyłam, czy to rzeczywiście może się wydarzyć. I napisałam ten utwór właśnie w takim momencie życia, ale chciałam, żeby on brzmiał, żeby nie brzmiał dobijająco. Dlatego on jest taki lekki, dlatego też, wiesz, przed refrenem pojawia się na, które nie jest, wiesz, tylko takim, powiedzmy, zapychaczem i żeby to człowiekowi gdzieś tam zostało w głowie, tylko jest to celowy zabieg, żeby pokazać, że ja sama siebie hamowałam, wiesz, i że dobijałam się, tak nie wierzyłam w siebie, a tak naprawdę to jest jeden wielki nonsens, bo wszystko zależy ode mnie.

0: kolejny sukces już na koncie i to możemy zdradzić, bo to już jest oficjalna informacja, że zakwalifikowałaś się też na legendarny i kultowy dla wielu festiwal w Opolu do konkursu debiutów.
1: Zgadza się, to też jest szalone. I jeszcze nie dociera do mnie. Tym bardziej, że ponoć w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń, jeżeli chodzi właśnie o debiuty. No ogromnie jestem wdzięczna za tą szansę i postaram się zrobić wszystko, żeby ten mój występ rzeczywiście był, wiesz, zapamiętany.
0: Z tego co wiem, to tam jeszcze inna piosenka wchodzi w grę, prawda? Tam chcesz
1: tak,
0: zaprezentować
1: piękne.
0: Jeszcze inną odsłonę
1: piosenka
0: swojej
1: piękne,
0: twórczości.
1: Wiesz, intuicja mi tak podpowiedziała, żeby zgłosić właśnie tą piosenkę. Ta piosenka była drugim moim singlem. A tak naprawdę pierwszym jakby rozdziałem tej historii, bo ja zawsze piosenkę Serce opisywałam i będę opisywać jako takie intro, wiesz, moich działań. To taka trochę filmowa historia. Miękne rozpoczęło tą albumową historię i te rozdziały, bo tak sobie to określam, że to są rozdziały po prostu mojej historii, którą chcę opowiedzieć. Nie zastanawiałam się, wiesz, długo nad tym, którą piosenkę zgłosić. Jakoś tak czułam, że coś tą piosenkę czeka, wiesz? I jak na razie moja intuicja nie zawodzi.
0: Czym jest dla ciebie festiwal w Opolu? Bo jesteś przedstawicielką młodego pokolenia. Mam wrażenie, że te festiwale tego typu, jak Opole czy Sopot, trochę już straciły ten taki element kreowania przebojów. Są to imprezy skierowane do takiego masowego odbiorcy telewizyjnego, który po prostu lubi dostać to, co lubi, czyli piosenki, które zna. Skąd to Opole u ciebie w takim razie?
1: Wiesz, to nie jest tak, że ja chciałam dla zasady się zgłosić, żeby po prostu wystąpić w Opolu, bo zawsze się mówiło, że to jest, wiesz, legendarna scena i fajnie jest się tam znaleźć.

0: Myślę, że trochę, będąc szczera, liczyłam na to, że jeżeli uda mi się dostać, to będę miała taką ogromną satysfakcję z tego, że można znaleźć się na tak dużej scenie, która, no nie oszukujmy się, jednak za legendarną jest uważana, że można tam wystąpić z muzyką, którą naprawdę robi się od serca, która nie jest muzyką komercyjną, jakkolwiek to nie brzmi. I z tego czuję taką największą satysfakcję. A też dyrektor mojej szkoły podstawowej, która bardzo mocno wspierała mnie muzycznie, już śpiewałam od najmłodszych lat, oni bardzo mi w tym pomagali. Życzył mi, słuchaj, na koniec mojej przygody z tą szkołą, jak stawałam się absolwentką, żebym znalazła się w tym Opolu. I jakoś tak mi to zostało w głowie, wiesz? Ja nawet ogłaszając to, gdzieś tam o tym wspomniałam No, od najmłodszych lat to gdzieś tam się działo w głowie, więc... Ale wiesz, też nie chciałam robić niczego na siłę, żeby po prostu się tam znaleźć, tak jak mówię, żeby tylko być. Ale z taką muzyką, którą bardzo czuję.
1: No to jest akurat super, że ten konkurs debiutów wrócił trochę do właśnie wykonywania swojej muzyki i pozwala na to, bo były takie różne projekty, że często ci debiutanci byli ubierani w jakieś covery, w jakieś piosenki, które do nich za bardzo nie pasowały, a tu rzeczywiście dostajemy zestaw artystów, którzy mają zaprezentować siebie i to, co tworzą na co dzień, więc to też może być jakaś trampolina do kolejnego sukcesu i no, możliwość dotarcia do trochę innego widza, do trochę innego odbiorcy.
0: Tak, wiesz, ja też jestem bardzo głodna grania na scenie, a wiesz, jak wyglądają początki, więc ja też podchodzę do tego w taki sposób, że jak tylko pojawia się jakaś szansa, inaczej, że ja mogę sobie dać, wiesz, na to szansę, żeby wystąpić na dużej scenie i po prostu przeżyć takie niesamowite emocje, których jestem głodna, to chcę sobie na to pozwalać. I bardziej tak o tym myślę. Gdyby rzeczywiście te debiuty wyglądały w inny sposób i ja bym nie mogła siebie wyrazić, możesz mi wierzyć lub nie, ale nie czułabym, że muszę to dla zasady zrobić.
1: Sara Girgis dzisiaj w studiu Radia SK. Powiedz mi, gdzie będziesz, jak spotkamy się za rok o tej porze? Pytanie trochę jak z rozmowy kwalifikacyjnej w korporacji, ale...
0: Może to banalnie zabrzmi, ale mam nadzieję, że w tym samym miejscu, wiesz? Dlatego, że czuję, że nie sądziłam, że mogę osiągnąć takie szczęście i to jest dla mnie najważniejsze, żeby po prostu być szczęśliwą. A robię to, co kocham, realizuję się i już bardzo doceniam to, co się dzieje w moim życiu.
1: Pięknie, stawiam tu kropkę, chociaż tak naprawdę życzę ci, żeby do tego wszystkiego jednak doszły jeszcze jakieś konkretne, nie wiem, sceny, festiwale, to co cię gdzieś tam kręci, może jakieś uznanie na listach hitów radiowych, czy gdziekolwiek indziej, gdzie będziesz mogła się pokazywać ze swoją muzyką. Powodzenia.
0: Ja będę, wiesz, no przeszczęśliwa oczywiście z tego powodu, ale już doceniam to, co się dzieje. Ja po prostu wierzę, że jak człowiek pracuje nad czymś, co naprawdę chce robić, to musi to się udać.
1: I to nie jest nonsens.
0: To nie jest nonsens, dokładnie.
1: Wbrew
0: to jest
1: tytułowi nowego singla Sary Girgis. Bardzo polecam tę piosenkę, zwłaszcza właśnie na takie ciepłe wieczory, albo do tej nocnej jazdy samochodem. Ja akurat nie jestem kierowcą, więc nie wiem, ale wyobrażam sobie, że brzmi to dobrze.
0: No może kiedyś ja cię zabiorę na przejażdżkę.
1: Jesteśmy umówieni. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję ci, Michał, najpiękniej.
1: Tu Michał Hanczak, witajcie. Za chwilę w Radiu SK spotkanie z Igorem Herbutem, ale najpierw kilka muzycznych zapowiedzi.
2: SK Music News.
1: Za chwilę czerwiec, a to oznacza, że przed nami Warsaw Music Festival. Z jednej strony szykuje się coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Warsaw Music Festival to 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas, Armin van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. Benny Benassi, bracia Kacperczyk, Trips, Alien i Mighties czy Calvi i Remi. To na stadionie warszawskim Legii 13, 17 i 20 czerwca. Zaprasza was Radio SK.
2: SK Music News.
1: Na po czerwcu lipiec i kolejna impreza, którą warto już teraz zapisać w kalendarzach, tym razem dla fanów hip-hopu. 8 lipca w Sławie startuje Rap Stacja, no i będzie to jubileuszowa 10. edycja. Szykuje się gruby line-up, bo po 4 latach na festiwal powraca PZ, a wśród ogłoszonych już artystów są m.in. BDOS, Oki, White 2115, Gibbs, Kuban, Fukaj czy Problem. Rap Stacja w tym roku odbędzie się pod patronatem stacji radiowej, którą znacie doskonale, SK. Oczywiście was zaprasza.
2: SK Music News.
1: Lipiec to także Łódź Summer Festival, czyli wielka plenerowa impreza, na którą nie potrzeba biletów. Od 24 do

0: 6 lipca w Łodzi pojawią się m.in. Timbaland, Bastille, Rudimental ze swoim DJ setem, a także Zalia, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska i mocna reprezentacja polskiego hip-hopu PZ, BDOS, Whitechor, Problem, Żabson i wielu innych. Wystąpi tam też Natalie Imbruglia, która z pewnością zaśpiewa swój nieśmiertelny hit Torn. A każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Łódź Summer Festival za niecałe 2 miesiące.
1: SK Music News.
0: Ostatnio bardzo często słyszymy go na antenie Radia SK w tegorocznym hymnie męskiego grania, czyli w hicie Nareszcie. Razem z Vito Bambino i Zalią nagrał go Igor Herbut. Tego lata będzie można spotkać go na koncertach w ramach tej słynnej trasy, no ale wokalista zapowiedział też premierę nowego, solowego albumu. Płyta Żeremie ma ukazać się jesienią. Tyle o przyszłości, teraz jednak cofniemy się w czasie, bo Igor Herbut powspomina trochę swoje różne pierwsze razy.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: Nie wiem, dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu, jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
0: Mój pierwszy muzyczny idol?
2: Światosław Wakarczuk, Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba 5-krotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
0: Mój pierwszy raz w talent show.
2: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
0: Mój pierwszy hit.
2: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: chyba tak, ponieważ na, mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojąc na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie... bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on dosłuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza wiśnią. To ciekawe. Ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam to, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No to było zabawne, ale miałem miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. Jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest, i te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: Moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetno, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mama coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna. A to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festiwal. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności.

0: wartości i tak dalej. Więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej. A ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno. A ja mówię, nie wiem jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal, sytuacja i panika po prostu. Wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jak bym zareagował, ale wtedy to nie wiem. Nie wiedziałem nic. I wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie. To było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu, to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
1: Mój pierwszy raz.
2: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. A tymczasem przygotowałem dla was jeszcze historię powstania pewnego znanego kawałka.
1: SK Music News.
2: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil, a szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston, jej I Wanna Dance With Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you... W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W, podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w 7 niebie.
1: SK Music News.
3: News. Ready, jestem.
2: Jesteś ready?
3: Muszę podpisać potem. Mam,
2: podpiszesz mi. Mam. Słuchajcie, ja się pochwalę, bo rzeczywiście Paula Roma przyniosła mi swój nowy album na winylu i obiecała, że mi go podpisze. No chciałbym się nim podzielić, ale dostałem jeden i wierzcie mi, no bardzo chcę go zostawić dla siebie, ale mam nadzieję, że wy posłuchacie, sięgniecie po te piosenki i trochę was zachęcimy tą rozmową, bo rzeczywiście w studiu Radia SK Paula Roma, Michał Hanczak z tej strony. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bonżurek. Wypiekłam dzisiaj naprawdę prosto z tłoczni. Jest jeszcze cieplutki jak bułeczki.
2: No czuję jakby ten z patelni ten
3: naprawdę, to jest pierwsza sztuka, gdzie biegłam z nim, aż się spóźniłam dzisiaj na ten wywiad, powiedzmy sobie otwarcie, właśnie dlatego, że czekałam, żeby ci szczerze dać tę płytę wypieczoną, cieplutką do rąk.
2: Doceniam, wybaczam spóźnienie i czuję się wyróżniony tym, że jako pierwszy dziennikarz muzyczny dostałem fizyczny winyl od ciebie. Ale nie dlatego cię zaprosiłem, żebyś dawała mi prezenty. Od razu
3: ale ja lubię dawać prezenty.
2: Ja bardzo się cieszę z tego powodu, to piękne, ja również. Natomiast rzeczywiście uważam, że warto o twojej twórczości pogadać i warto ją promować. Zresztą widzimy się tutaj nie po raz pierwszy. Ostatnio widzieliśmy się przy okazji premiery piosenki Nie Wypada i to już prawie rok minął od tego czasu.
3: Tak jest, tak
2: więc
3: jest.
2: Ta płyta powstawała.
3: Półtora roku powstawała, tak.
2: Nosi tytuł Z resztek. Tak. I teraz wyjaśnij ten tytuł.
3: Z jakich resztek?
2: Z resztek, nie wiem, kreatywności, czy z resztek wolnego czasu, bo
3: dobrze,
2: jesteś też
3: się
2: przecież
3: kojarzy.
2: Pracującą mamą.
3: No tak, to jest zaczep

0: Tytuł. Taki miał właśnie być. Tak naprawdę to jest z resztek emocjonalnych, z jakichś tam resztek miłosnych, z resztek tęsknoty, z resztek żalu, bólu, z każdych resztek, które w ogóle możemy sobie wyobrazić. Jest to często z resztek frustracji, często jak jesteś czymś zdenerwowany, zmęczony, masz dosyć. Ta płyta to skrawek, po prostu zapis moich 2 lat ze wszystkich resztek życiowych, jakie w ogóle przyszły do mnie przez te 2 lata.
1: Brzmi trochę złowrogo, tak naprawdę, bo to się tak kojarzy, jakby niewiele zostało i tam tylko tylko tak w dół
0: specjalnie
1: stałaś.
0: Tak zrobiłem, specjalnie, ale zapewniam, że te piosenki to nie są odpadki, to nie są te resztki, takie wiecie, obierki, które się obiera ziemniaki i po prostu gdzieś tam spadają, no tylko to są piosenki, które faktycznie pieczołowicie bardzo mocno gotowałam. To jest fajne też, że podzieliłam album na śniadanie, obiad i kolację i to wygląda jak takie menu i serwuję to na stole. Będziemy też robić specjalne w warszawskiej restauracji, specjalne menu Pauli Romy, które będziecie mogli degustować. Poinformuję na swoich social mediach, proszę śledzić i będzie można takiego muzycznego menu w daniach po prostu spróbować.
1: No bo właśnie, nie wiem czy pamiętacie, ale Paula Roma to nie dość, że świetna artystka, piosenkarka, autorka piosenek, to również zapalona miłośniczka gotowania i w sumie każda nasza rozmowa gdzieś dotyka jedzenia.
0: Zawsze lądujemy w jedzeniu.
1: Uwielbiamy też o tym rozmawiać i tu przy tej płycie znowu się ten pomysł jeden z drugim łączy, czyli jeden świat, ten muzyczny z tym kulinarnym.
0: Tak jest, tak jest.
1: I rzeczywiście mamy tutaj 11 dań na tej płycie. Z resztek ten tytułowy kawałek, on jest taki najmocniejszy emocjonalnie rzeczywiście.
0: Tak, tak. I on wyszedł podczas premiery mojej płyty. Tam jest takie długie solo dętki, czyli trąbki, o którym mi się zawsze marzyło. I postanowiłam po prostu ten premierowy utwór zrobić dokładnie taki, jaki ja czuję z tych resztek emocji, serca i sił. No i ten utwór jest taki chyba właśnie najbardziej taki mocny. On opowiada o utracie tej resztki, jak już nic po prostu nie zostaje, to ty musisz wziąć tę resztkę i zbudować siebie na nowo, więc wydźwięk jest bardzo pozytywny.
1: I ogólnie, żeby też od razu wam to uzmysłowić, drodzy słuchacze, to nie jest smętna płyta smutna, bo ja mam w ogóle wrażenie, że w porównaniu z twoimi poprzednimi albumami, na tej płycie tej energii w muzyce, w tekstach, w twoim wokalu jest więcej.
0: Więcej. Ja się pokusiłam o to, tutaj w tym menu płytowym tylko na kolację serwuję 4 ballady, żeby można było spokojnie potem pójść spać, a na śniadanie i na obiad te 6 piosenek to są piosenki średnio tempowe lub szybkie. Właśnie dlatego, że ja nie czuję, że ta resztka emocji to jest mój koniec. Ja czuję, że to jest jakiś super nowy początek i że ja serwuję te piosenki od śniadania na takim pełnym powerze i że po prostu słuchacze, którzy posłuchają płyty Pauli Romy z resztek, poczują od rana energię, a nie, że ty jesteś przybity z rana. Tak ta płyta została skonstruowana właśnie. Róże kwiatów.

0: Oczywiście jak jest posiłek dobry, jakaś fajna kolacja, dobry obiad, albo nawet fancy śniadanie, to fajnie w dobrym towarzystwie, więc goście, goście, goście. Ich tutaj nie brakuje
1: tak
0: i
1: jest.
0: Zarówno ich słychać, jak i na pierwszy rzut ucha nie słychać, bo myślę tu też o producentach, więc
1: tak
0: pochwal
1: jest.
0: Się, kogo ty tutaj do tego stołu zaprosiłeś.
1: To też jest ciekawe, że tutaj jest podział menu na 3 śniadania, obiad, kolacje i z 3 producentów, więc to wszystko było tak przemyślane, że każdy dostał swoją partię, że tak powiem, jedzenia. Pierwsza część to powstała z producentem Kubą Krupskim. On bardzo często współpracuje, chociażby z Julią Wieniawą. Stworzyliśmy razem i piosenkę z Sarsą, i piosenkę taką bardzo wolną, Już nigdy nie spojrzę na morze.
0: Piękna to jest w ogóle piosenka.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo
1: to prywatnie moja ulubiona z tego albumu.
0: Moja chyba też, jeśli chodzi o ballady.
1: Super, super. No to właśnie to Kubie trzeba też właśnie Krupskiemu powiedzieć dzięki wielkie. Dreiskl zrobił tu jeden utwór z Katią, Robisz mi w głowie ogień. Ekipa Today, Luźna XXL, też bardzo fajna ekipa producencka. I na końcu Leon Krześniak, który zrobił aż połowę tego albumu.
0: Leon Krześniak to jest osoba, która ostatnio zrobiła chyba połowę hitów polskich.
1: Połowę polskich, dokładnie, albo wszystkie, już nawet słyszę prawie. Więc Leon Krześniak przyłożył tutaj bardzo dużo swojej producenckiej pracy i myślę, że warto o tych producentach zawsze wspominać, bo no bez nich ta płyta nie miałaby takiego kształtu.
0: No właśnie, rola producenta jest bardzo ważna, nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że to ostateczne brzmienie
1: tak. To
0: jest rzeczywiście zależne od tego producenta,
1: ja bym
0: który
1: to
0: nadał
1: właśnie, tak,
0: tego brzmienia.
1: Oczywiście, ja bym to znowu powiedziała kulinarnym językiem, że oni to wypiekają właściwie, że to brzmienie zostaje tak mieszane w tej misce takiej, wiesz, kuchni i oni biorą to ciasto, które ja przynoszę, załóżmy już z

0: dodatkami i wkładają do tego swojego komputera i wypiekają. I to, co Państwo słyszycie, to, co Wy słyszycie, to jest właśnie to, co w ich głowach siedzi, co jest w ich emocji. Ja oczywiście mam na to wpływ. Siedzę w studio, mówię mniej, więcej, lewo, prawo, więcej, nie wiem, basu, więcej gitary, więcej czegoś, dodaj mi więcej soli i pieprzu. Ale generalnie, ostatecznie, to producent nadaje sznyt temu daniu.
1: I dobry producent wie, kiedy ten wypiek wyjąć z tego pieca.
0: Oj tak,
1: i
0: żeby nie przesadzić.
1: Tak, żeby nie było zakalca na przykład.
0: Tak, tak.
1: A kiepski producent może przypalić, no.
0: No dokładnie. I już miałam okazję i być zakalcem, i być przypalonym utworem. Już wszystko przeszłam przez te 4 płyty, bo to jest mój 4 album. I płyta z resztek jest taka właśnie chyba najbardziej świadomie upieczona. Najbardziej tak spokojnie.
1: Sarsa i Katia wśród dziewczyn, które z tobą śpiewają, ale tak. Też pojawia się męski głos,
0: tak,
1: którego
0: jest.
1: Nie rozszyfrowałem. Poczekaj, bo na płycie jest napisane.
0: Dobrze.
1: Michał Lange.
0: Tak,
1: okay.
0: Jest.
1: Okej, znam człowieka, ale po głosie
0: świetny
1: nie poznałem.
0: Świetny też producent.
1: Też.
0: I świetny wokalista. Też laureat nagrody Fryderyka, choćby za piosenkę, za płytę kiedyś Ideal Rosalie. No, można tak wymieniać. Michał ma na koncie wiele nagród i pamiętam, jak szukałam fita do tej piosenki, napisałam w ogóle numer o facecie, który goni za kasą, ale tak mocno goni, że nie widzi nic innego przed oczami, dlatego ten numer nazywa się Gonił jak zły. No i on goni jak zły za tą kasą, nic nie widzi, wszystko po drodze traci, bierze kredyt i bardzo tam pisze, jak nie ja, storytellingowo, czyli opisuje po prostu dzień z życia tego faceta, który jest zaślepiony pieniędzmi. I pomyślałam sobie, kurczę, no to musi jakiś facet zaśpiewać, dlaczego ja mam śpiewać całą piosenkę o facecie? No i zadzwoniłam do Michała, bo tego dnia zobaczyłam, że nagrał fita u PZ-a. Więc pomyślałam sobie, dlaczego nie? Świetny głos, super fity robi, świetny producent. Dzwonię. Jeden dzień i numer został zrobiony.
1: Pięknie. Jaka historia. Jakby czekał w ogóle na to, żebyś do niego się odezwała.
0: Tak, i to w ogóle Instagram mi podesłał, pamiętam, jakiś post i patrzę, Michał Lange, fitu PZ-a. Myślę sobie, kurde, i znamy się sprzed lat też i świetny ma głos i tak jak już mówiłam, samych superlatywach o nim, więc zadzwoniłam. A że Michał ma świetną energię, to tak w takim dobrym humorze zaśpiewał tą piosenkę Gonią jak zły, więc zachęcam do tego. Myślę, że to spokojnie mógłby być singiel też z tej płyty, aczkolwiek no już nie było miejsca na tyle singli.
1: Cóż, no jakby to powiedzieć, no każdy Michał to fajny chłopak. No
0: to, o, na pewno, to na pewno.
1: To absolutnie się zgadza i sprawdza również tu.

0: Paula Roma dzisiaj w studiu Radia SK z nowym albumem pod tytułem Zresztek. Ja mam wrażenie, że z ciebie ostatnio to każdy próbuje jakąś część wyciągnąć i dlatego też te resztki trochę zostają, bo trochę mnóstwo artystów wokół ciebie się pojawiło, takich, którzy wyczuli w tobie talent autorski, talent tekściarski i pomagasz wielu osobom. Tak. Jeszcze jak widzieliśmy się tam niecały rok temu, to były jakieś takie zalążki, a ostatnio tak mam wrażenie, że ta lista się wydłużyła.
1: Że machina ruszyła.
0: Bardzo mocno.
1: Faktycznie, to prawda i bardzo mnie to cieszy. Tak jakoś naturalnie się to wydarzyło, wiesz, nie planowałam w ogóle, że ja będę takim czynnym songwriterem. Myślałam, że będę tak gościnnie gdzieś tam pisać od czasu do czasu, a okazało się, że od jednej piosenki do drugiej, do trzeciej, do czwartej i teraz mam ten komfort, że wybieram te zlecenia i one są wspaniałe, współpracuję z super artystami. Mogę się pochwalić, że jestem współautorem też Brightest Light Marianki Kłos, czyli Eurowizji Junior, która reprezentowała nas w Polsce, Polskę reprezentowała w tym roku. Napisałam dla finalistów Voice of Junior i także tych dorosłych wszystkie piosenki finałowe na Voice'y. Myślę, że to dopiero początek i czuję też, że te zlecenia i że te moje faktycznie pióro gdzieś tam zaczyna być w taki sposób zauważalne, że ma ono pewien swój sznyt. I wydaje mi się, że do tego szłam właśnie te 4 lata, że nauczyłam się pisać na własny sposób, ale także jestem bardzo plastyczna, jak piszę dla innych, że nie czuć wtedy, że ja piszę pod siebie, tylko wyciągam z tego artysty, dla którego piszę, najlepszą esencję, tak jakbym, wiesz, naprawdę gotowała taki bulion albo sos. Wiesz, taki po prostu
0: wracamy
1: sama
0: do kuchni,
1: esencja.
0: Nie uciekniemy od tego.
1: Nie uciekniemy, nie uciekniemy. Zatem to naprawdę świetnie do tego albumu i do tego w ogóle muzyka i kuchnia, zawsze to powtarzam, to najlepsza kompozycja, jaka może być.
0: Super cię widzieć szczęśliwą, bo się spełniasz
1: dziękuję.
0: Tym.
1: Bardzo,
0: czuć,
1: bardzo, bardzo.
0: Chociaż pewnie pojawiają się czasami takie myśli, że no dobra, no napisałam coś fajnego dla kogoś, może nie oddaję.
1: A, wiedziałam, że to spytasz. Pojawiło mi się to 2 razy przez moją całą

0: Karierę i to było ostatni raz miesiąc temu. Napisałam super piosenkę, współkomponowałam właściwie razem z artystą, web pisaliśmy. I jak skończyliśmy, usłyszałam tę piosenkę w studio demo i sobie myślę, Paula, dlaczego? A potem sobie pomyślałam, że no ona by nie wyszła tak, jakbym ją napisała sama, tylko ten artysta tak na mnie zadziałał. On mnie tak po prostu, wiesz, jakoś zainspirował, że wtedy wychodzi taki, a nie inny numer i pogodziłam się z tym, że nie mamy na wszystko wpływu i że najwyraźniej tak po prostu miało być, że dla niego właśnie ten utwór miał taki powstać.
1: Powiedziałaś o tym, że tej płycie towarzyszyć ma taka akcja restauracyjna, bardzo tak fajny pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć jeszcze do tego menu konsumpcyjne, nie tylko coś
0: wreszcie,
1: na ucha,
0: coś zjemy coś wreszcie do tej płyty.
1: Dokładnie tak, ja się wpraszam już, ale powiedz jeszcze, co z innymi muzycznymi ucztami, no bo to jest taka akcja promocyjna, rozumiem, tu w Warszawie dla pewnie też no, tylko tych fanów, którzy będą mieli okazję się na to załapać, ale tak koncerty, to jest ta muzyczna uczta, na którą czekamy.
0: Oczywiście.
1: I czy rzeczywiście jakąś trasę planujesz przy okazji tej płyty?
0: Tak jest, tak jest. Przez to, że jestem też mamą i mam małego synka, to zawsze podkreślam, no to lato u mnie jeszcze tak spokojnie. Zagraliśmy ostatnio w Warszawie w Niebie, duży koncert promujący, super duże wydarzenie i teraz przez chwilę muszę ochłonąć, przynajmniej tydzień, dwa. Potem parę razy w latem będzie można mnie usłyszeć, ale na takich raczej spokojnych wydarzeniach. No i ruszamy jesienią z albumem Z Resztek. Myślę, że pojawimy się w kilkunastu miastach i ogłoszenie będzie u mnie na Instagramie właśnie w tym tygodniu. Więc to jest też super, że pojawimy się, mogę tam powiedzieć, między innymi pojawimy się w Krakowie, pojawimy się chyba w Białymstoku, w Dąbrowie Górniczej. Będzie bardzo fajnych kilka miast takich, które naprawdę od lat chciałam odwiedzić i wiem, że tam mam fanów, którzy też na mnie czekają, bo piszą do mnie, więc no nie mogę się doczekać tego ogłoszenia.
1: Czyli będzie pełnokrwista trasa koncertowa i z tego, co też wiem, obserwujesz na swoich koncertach, że z płyty na płytę, z roku na rok, tych ludzi przychodzi więcej.
0: Jak najbardziej.
1: To musi być satysfakcja.
0: To cieszy serce bardzo i dusza artysty, naprawdę. Zabrzmiałam tak bardzo poważnie, ale naprawdę to jest, nie ma nic wspanialszego niż to, że siedzisz, stoisz na scenie, śpiewasz i widzisz, że tych fanów przybywa, a moja muzyka charakteryzuje się faktycznie tym, że ona jest wrażliwie pisana. Mimo, że to jest szybki na przykład album, to te piosenki starałam się pisać w taki wrażliwy sposób, bo taka ja jestem. Więc to jest jakoś tak nierozerwalnie ze mną od lat połączone. I ja mam takiego słuchacza, wspaniałego wrażliwca, który przychodzi na koncert, kupuje płytę i jeszcze na dodatek chce ze mną na przykład wypić właśnie kawę czy zjeść obiad i nie mogę tego ostatniego czynić często, dlatego właśnie stworzyliśmy tą akcję specjalną Z Resztek, żeby moi słuchacze mogli ze mną spróbować tych dań w restauracji w Warszawie.
1: Paula Roma, sprawdzajcie szczegóły wszystkich tych akcji, koncertów.
0: Wchodźcie wszędzie na sociale.
1: Dokładnie, w mediach społecznościowych. Ja kibicuję ci niezmiernie i bez przerwy tak naprawdę. Także nie mogę doczekać się też spotkania z tobą na żywo, ale na koncercie. Ale przy jedzonku oczywiście też bardzo
0: oczywiście.
1: Chętnie. Paula Roma, płyta Z Resztek.
0: Wszystkiego smacznego.
1: Jest już dostępna. Słuchajcie i przetrawcie to odpowiednio. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: z tobą na żywo, ale na koncercie, ale przy jedzonku oczywiście też bardzo
1: oczywiście.
0: Chętnie. Paula Roma, płyta z reszty.
1: Wszystkiego smacznego.
0: Jest już dostępna. Słuchajcie i przetrawcie to odpowiednio. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. I czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje. A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś były momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą, albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero potem
0: poszły?
1: Ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej. Okay.
1: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: bo ty jesteś perfekcjonistką, tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem, no, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer... No w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie, bo
0: jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach, nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne, i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy filmy takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć, pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne, to są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: a niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: Tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na

0: Teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę, teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
1: Dużo tańczysz?
0: Chciałabym tańczyć jeszcze więcej.
1: W czerwonej sukience?
0: Tak jest.
1: Jeszcze więcej tańczyć?
0: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
1: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą.
0: No właśnie.
1: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego, ale najpierw trochę koncertów i co, i płyta? Jakie są plany?
0: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu, nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać. I wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
1: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
0: To dobrze. To dziękuję.
1: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
0: absolutnie
1: zupełnie świeżego.
0: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
1: o kurczę,
0: łatwiej
1: ciekawe
0: mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
1: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na
0: przykład. Ale naprawdę, naprawdę tak
1: czyli
0: jest.
1: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas wpadnie i opowie też o swoich planach solowych.
0: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
1: no,
0: jest
1: DJ-em. No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz, bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo gratuluję.
0: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
1: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
0: O kurczę, dziękuję.
1: No, naprawdę. Także
0: dziękuję.
1: Tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
0: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, to jest wspaniałe.
1: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
0: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam
1: tam
0: nie czytać.
1: Jeszcze.
0: Nie, czytałam tylko te prywatne.
1: A, okej, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
0: Dobrze.
1: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
0: To miło chyba,
1: Radio,
0: czy nie?
1: Cambio Dolor.
0: Mi się podoba.
1: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
0: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
1: Nie, to nie jest niemiła.
0: Żartuję.
1: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
0: super
1: dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
0: Dokładnie.
1: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
1: W Radiu SK mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
1: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
1: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, m.in. diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz

0: chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
1: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
0: Co za marnotrawstwo.
1: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
1: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No, szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: się żyje.
1: Znowu im się to udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a później zatrzyma się m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie, a co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj.

Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na esk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Ten weekend Igo zapamięta na długo. Dzisiaj zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dokładnie dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce czy To nie koniec. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja, to w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8.

pracy albo w samochodzie, no to dla wszystkich tych, którzy już nie śpią i działają od rana aktywnie, gram najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Dawid Podsiadło.

To jest pan, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Sean Paul, 18,5 minuty po godzinie 9 w Radiu SK w niedzielę. To są hity na czasie. A ja przychodzę do was z pytaniem właśnie, jak tam wam mija poranek niedzielny. No bo na przykład Karol odezwał się na Messengerze Radia SK i kiedy ja was tutaj oficjalnie witałam o godzinie 9, to on napisał, że kiedy niektórzy wstają, to inni kładą się spać. Na przykład studenci, którzy bawili się na juwenaliach. Na Kortowiadzie dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów, nie tylko z Kortowiady, nie tylko tych, którzy bawili się na Kortowiadzie, ale także w innych miastach, no bo teraz sezon juwenaliowy trwa, świętujecie w swoich miastach, więc mam nadzieję, że ten poranek nie będzie taki zły. A wszystkich tych, którzy już wstali i którzy dzisiaj planują niedzielę, to chciałabym się was o te plany zapytać. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście i opowiedzcie, co tam u was. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Będzie Gips i Win, ale będzie też Swedish House Mafia i Wait So Long.

0: Kobieta z głosem jak dzwon. Adele, tak wam gramy w Radiu SK. 35 minut po godzinie 9. Ja pytałam się, co u was słychać, co robicie? I odezwała się m.in. Aleksandra. Halo, Olu.
1: Cześć, Radio SK. Ja właśnie jadę do szkoły. Mam dzisiaj dwa zaliczenia, także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Ola z Legnicy.
0: Olu, mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że te zaliczenia pójdą ci bardzo dobrze i bardzo szybko i że będziesz miała resztę niedzieli wolną. Ale to nie jest jedyna wiadomość, jaką otrzymaliśmy, bo odezwała się też Vera. No, ja też dzisiaj jestem w pracy. Wczoraj skończyłam o 23, a dzisiaj od 9 do 15.30, więc pozdrawiam. No, ale spokojnie, Vera. Po 15.30 już można uderzać na drzemkę. Oczywiście cały czas czekam na wasze wiadomości, co u was, jak wam mija niedziela i jakie macie na nią plany. I za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Zara Larsson, ale także Sanach.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy. SK. Toy Story Radio.
5: Halo, halo. Tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny. Sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę. Bez

0: tylko promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój tato Baran to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez...

0: Euro. Autopromocja.
1: Reklama. Wielostuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
3: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
2: Nie. A czym się wyróżniają?
3: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
4: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa Ado z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy. Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy. Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex. Czekamy na Was od 12. Miejsce Kortowo. Wjazd na kampus UWM od ulicy Heweliusza. Wstęp wolny.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Dzień dziecka? Tylko jeden adres. Park Bartbo. Od 30 maja do 1 czerwca zapraszamy na Festiwal Dmuchańców. Wodne zjeżdżanie, piana party, alpaki i mnóstwo niespodzianek. 3 dni zabawy dla całej rodziny. I uwaga, drugi bilet 50% taniej. 15 minut od Olsztyna. Wydarzenie pod patronatem Radia SK. Do zobaczenia w Parku Bartbo.
7: Przekonaj się, jak wiosna smakuje u siebie. Deweloper osiedla Premium rozpoczął sprzedaż mieszkań w nowym bloku B3 od strony wschodniej z bezpośrednim widokiem na las. Sprawdź też ostatnie lokale w atrakcyjnych cenach w blokach B1 oraz B2. Cena od 9300 zł za metr kwadratowy. Odbiór kluczy wrzesień 2026 roku. Komórka lokatorska w gratisie. Oferta lokali na pieczewopremium.pl.
8: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
11: I po reklamie.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, jest niedziela i jeśli właśnie włączyliście radio, to przypominam, że zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. Po 10 nie dość, że najnowsze informacje ze świata muzycznego, to jeszcze kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie granie, Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem na

0: Promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nie mogę doczekać się wakacji.
15: A ja przeciwnie.
14: No coś ty, czemu?
15: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
14: Brzmi nieźle.
15: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
16: I po reklamie.
17: Olsztyn na czasie.
18: Pomysł na Dzień Dziecka? Bardzo proszę. Anita Zalewska, cześć. Za godzinę Hala Urania w Olsztynie zamieni się w wielki rodzinny festiwal z okazji Dnia Dziecka. Od 11 do 17 czekać tu będą darmowe atrakcje jako rolkowisko, wspinaczka, dmuchańce, pokazy straży pożarnej i wojska, a także słodkości i sportowe emocje. Wstęp bezpłatny, a to wszystko w Urani. Zabawa z nutką rywalizacji trwa już na torze kartingowym Kormoran. Tu do dyspozycji są go-karty oraz dwa tory, asfaltowy i do driftu. W Butrynach trwa festiwal dmuchańców w parku Bardbo, a już za godzinę startuje piknik, a już w południe w Olsztynie startuje piknik Olsztyn Love Nauka.
19: Muzyką się żyje.
20: To jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer, w ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiemy, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością, śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.

0: skończyła.
1: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu, co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
0: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem. Zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas posłuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw także polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami, słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieć dla Was bilety na tę imprezę. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Tak się składam, że już minuta po godzinie 10. A co to oznacza? Oznacza to, że już za chwilę połączymy się z naszą ekipą, która odpoczywa w słonecznej Maladze. Odlot ściśle tajny już nie jest taki tajny, więc sprawdzimy, co się u nich dzieje i jak sobie tam działają. Ale zanim to nastąpi, to gramy hity na czasie.

0: Thomas Gray i Rumors, 15,5 minuty po godzinie 10, a już teraz łączymy się z naszą porankową ekipą. Odlot ściśle tajny trwa w najlepsze. Jankę, Skama i Wiktor są z naszymi słuchaczami w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a my właśnie teraz się z nimi łączymy. Halo, halo ekipa, jak tam? Żyjecie? Wyspani jesteście?
1: Czy wyspani? No pewnie, że wyspani. Jeśli mamy okazję wstawać później niż 5 rano, to najczęściej codziennie robimy, no to jesteśmy wtedy w niebo wzięci.
2: No i pyszna hiszpańska szyneczka na śniadanie. Czy może być coś lepszego? I to słońce, które wpada nam tutaj przez balkonik. I te palmy, które stoją obok. Tak piękne okoliczności przyrody, że aż sam sobie zazdroszczę, że tu jestem.
3: A my cały czas przypominamy, jesteśmy w pracy.
1: Jesteśmy z naszymi zobaczami, cały czas trwa akcja Odlot ściśle tajny, Malaga, okolice. Słuchajcie, za chwilę zabieram was na pyszną kawkę. To jest moja ulubiona kawa w Hiszpanii, cortado. Czarna, mocna kawa, niewielkie ilości, do tego troszkę mleczka, no i lecimy dalej. Jesteście za?
3: Tak, si, gracias. Szczególnie jeśli ty płacisz.
1: No, oczywiście, że tak, zapraszam, no nie są. Ale właśnie kawa kosztuje tutaj jakieś niecałe 2 euro, jakieś niecałe 8 zł.
2: Przypominam, że ja mam cały czas to 100 euro, które wygrałem za najlżejszą walizkę i muszę to wydać na nas i na naszych słuchaczy przede wszystkim, więc już obmyślam plan, co każdemu kupić.
3: O, to może nasi słuchacze nam trochę pomogą. Kinga, jeżeli jesteś w stanie, zapytaj się naszych fantastycznych słuchaczy i przekaż nam proszę informacje, na co powinniśmy wydać 100 euro, tak żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy są razem z nami na wyjeździe, byli zadowoleni.
2: To może tak, dla każdego po paczce zapałek, a reszta dla mnie.
1: Namówiłeś nas. Dziękujemy, machamy wam gorąco z Malagi.
0: Oj, zazdrościmy wam, korzystajcie z tych ostatnich godzin w Maladze, a ja wracam do was tutaj z pytaniem na prośbę Kamy. Na co powinni wydać 100 euro, żeby wszyscy słuchacze, którzy są z naszą porankową ekipą, byli zadowoleni? No czekamy na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest otwarty, tam wysyłajcie swoje pomysły. A my gramy dalej, hity na czasie, z ekipą z Odlotu ściśle tajnego będziemy się jeszcze łączyć. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz. No w Maladze to padać na pewno nie będzie. A u nas to sprawa dyskusyjna.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Pitbull. Tak wam gramy 33,5 minuty po godzinie 10. Swoją drogą przed chwilą całkiem niedawno łączyliśmy się z porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem, którzy są w Maladze na odlocie ściśle tajnym. Już nie takim ściśle tajnym. No i oni się tam bardzo dobrze bawią. No i dostali 100 euro. I teraz pytamy was, na co te 100 euro powinni wydać, tak żeby wszyscy słuchacze, którzy są tam na miejscu, byli zadowoleni. I dostaliśmy jedną z propozycji od Kasi, jest czapka z daszkiem. Czy macie jakieś inne pomysły? Jeśli tak, zapraszam was na Messenger Radia SK. Możecie podsyłać propozycje. Co takiego powinni kupić, żeby wszyscy słuchacze byli zadowoleni? A może, żeby jeszcze przywieźć coś dla ekipy eskowej, która została tutaj na miejscu? A może jeszcze tak, żeby zostało też coś dla was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Armin van Buuren.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.

0: Opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Castorama. Teoria i praktyka.

0: 100% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: I po reklamie.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. A kiedy my jesteśmy w Polsce, no pogoda za oknem trochę się psuje, no to są tacy słuchacze i są tacy tutaj współpracownicy Radia SK, którzy jeszcze wygrzewają się w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a to w ramach projektu Odlot Ściśle Tajny. No i właśnie tutaj Kama rzuciła temat, a wy bardzo szybko podłapaliście, no bo oni mają 100 euro i zastanawiają się, na co te 100 euro wydać. I pojawiły się wasze propozycje. Na przykład Magda napisała: hej Eska, za 100 euro powinni kupić każdemu koktajl i wypić zdrowie wszystkich słuchaczy Eski. No, brzmi jak plan idealny, ale to nie jedyna wiadomość, jaka się pojawiła, bo jeszcze napisał Paweł: magnesy zawsze na czasie, najlepiej takie z otwieraczem. Osobiście takie zbieram, z Malagi jeszcze nie posiadam. Proszę bardzo, nie dość, że daję pomysł, to jeszcze się przypomina, że on też by chciał taki magnes zgarnąć. Halo Porankowicze, halo Jankes, halo Kama, halo Wiktor, mam nadzieję, że słuchacie i zbieracie te wszystkie pomysły, bo jeszcze Przemek się odezwał i napisał, że na taką pogodę za oknem to chyba skarpetki mogliby przywieźć. No, oby oni przywieźli, ale dobrą pogodę. My już wracamy za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Joe między innymi, zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
5: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładnie kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem.

Jarem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZA nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się też Igo. Ten numer czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK, możecie na niego głosować. Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje nam się gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki, Zalia, Kizo, Grupson, BDOS, Bledka, Problem czy Nita, a także Mata, który przypomnijmy zagrał ostatnio 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam oczywiście razem z Wami. A ja już teraz gram kolejne hity na czasie. Dzisiaj 31 dzień maja, to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Rodzeństwa. Co nam dają te siostry i ci bracia? O tym opowiem Wam za chwilę. Ale już teraz Joe w Radio SK, Kinga Baryga. Witam i zapraszam w niedzielę do słuchania hitów na czasie.

0: Shakira. 17 minut po godzinie 11. A czy wy wiecie, że SK daje kaski? Tak się składa, że daje.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Wręczamy wam dzisiaj kaski i właśnie z tej okazji łączymy się teraz z Edytą, która się do nas zgłosiła. Halo, halo, cześć Edytko.
2: Dzień dobry wszystkim, witam.
0: Dobrze, ja słyszałam, że ty potrzebujesz kasku, no to pokrótce opowiedz, dla kogo i po co?
2: Tak, potrzebuję kasku dla mojego wnusia, który ma 4 latka, bardzo niedługo, za 2 miesiące będzie miał 5, ale ma 4. Bardzo lubi jeździć na rowerku, nauczył się jeździć z pedałkami sam, bez mi tej pomocy, jeździł na biegowym. Ma kask, ale już słyszę, że jest za mały i potrzebuję, żeby miał wymieniony. Więc pomyślałam, że

0: jeśli mogę, to może babcia mu kupi ten kask.
1: No dobrze.
0: A przyszła się okazja, więc bardzo chętnie skorzystam.
1: Proszę bardzo, to babcia już nie musi żadnych pieniędzy wydawać, bo SK daje kask zarówno tobie, jak i twojemu wnukowi. Bardzo serdecznie

0: babcia może rozpieszczać w każdym momencie. Nie musi to być z okazji Dnia Dziecka.
1: Ależ oczywiście, bardzo dziękuję.
0: Super, dziękuję. Trzymaj się w takim razie, Edytko, i życzę Wam bezpiecznej drogi na tych, bezpiecznej podróży na tych jednośladach.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, hej! A my kolejne kaski będziemy rozdawać już za godzinę. Możecie się zgłaszać na ask.pl, wypełniajcie formularze. Kto wie, może to właśnie ktoś z Was zgarnie kaski dla siebie i dla swojej pociechy.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
0: A my gramy dalej. Alex Warren już teraz.

0: Ellie Goulding, 27,5 minuty po godzinie 11. A co powiecie na wakacyjny numer, z którym do Was przyjdziemy? O, proszę bardzo, czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z takim bardzo wakacyjnym numerem, takim letnim, idealnym na wakacje. A że do wakacji zostało 25 dni, to ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy możemy Wam takie numery grać. Hugel i Mal Angel, Ultranate, Moving to the Sun. No to co? Posłuchajcie, gramy.

0: To jeśli. Tak gramy wam w Radio SK, to są hity na czasie, jest niedziela, wielkimi krokami zbliżamy się do południa, a to oznacza, że wy już mogliście tam palniki w swojej kuchni poodpalać i gotować na przykład dobry rosół, albo jakiegoś schabowego, albo chłodnik. No bo teraz już sezon nowaliki już są, więc chłodnik brzmi idealnie. No to wy sobie gotujcie, a ja będę dalej grała kolejne hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Coldplay. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne, atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
6: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Kolonie i obozy pełne przygód tylko z biurem Kontynenty. Wyjazdy z Olsztyna i nie tylko. Wykwalifikowana kadra, bogate programy i rabaty. Sprzedajemy też bilety lotnicze oraz autokarowe z Sindbad. Kontynenty. Olsztyn Mrągowiusza 10B. Kontynenty.olsztyn.pl.
10: Przekonaj się, jak wiosna smakuje u siebie. Deweloper osiedla Premium rozpoczął sprzedaż mieszkań w nowym bloku B3 od strony wschodniej z bezpośrednim widokiem na las. Sprawdź też ostatnie lokale w atrakcyjnych cenach w blokach B1 oraz B2. Cena od 9300 zł za metr kwadratowy. Odbiór kluczy wrzesień 2026 roku. Komórka lokatorska w gratisie. Oferta lokali na pieczewopremium.pl.
11: W RTV Euro AGD kup wybrany.

0: Produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

ale sobie spokojnie kończymy godzinę 11. Milki i David Guetta. Tak wam gramy 5,5 minuty przed godziną 12. Po 12 SK rozdaje kaski. Kto jeszcze się nie zgłosił, to zapraszamy na sk.pl.

0: to promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
7: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
10: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
9: Nie. A czym się wyróżniają?
10: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Tom i Jerry zagwarantują Wam potężną dawkę szalonej zabawy. Zaczarowany świat odkryjecie na filmie Drzewo Magii. Na kosmiczne atrakcje zaproszą skarpetki i ich niesamowite przygody. A na jeszcze bardziej kosmiczną wyprawę zabiorą Was Mandalorian i Grogu. Na specjalne seanse z konkursami zapraszamy 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Oczywiście w kinach Helios. Więcej szczegółów na helios.pl.
13: I po reklamie.
14: Olsztyn na czasie.
15: Anita Zalewska, cześć. Trwa festiwal dmuchańców w parku Barbo. To z okazji Dnia Dziecka. Na miejscu wodne place zabaw, zjeżdżalnie, piana party i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Taka zabawa 15 minut od Olsztyna. A w samym Olsztynie, dokładniej na terenach zielonych UWM przy Alei Warszawskiej, rusza piknik Olsztyn Love Nauka. Wydarzenie pełne eksperymentów, pokazów, animacji, food trucków i koncertów. Na scenie m.in. dziś Łukasz Rex i Zalia. Wstęp wolny. Wystarczy pojawić się na terenach zielonych przy Alei Warszawskiej. A rozrywkowy, bezpłatny Dzień Dziecka trwa też dziś.

0: w hali Urania. Bawcie się najlepiej.
1: Muzyką się żyje.
2: To będą trzy imprezkowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's Get It Started, I Got A Feeling czy Where Is The Love. Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show Estate of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie bardzo mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni. 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Tak, dobrze słyszeliście. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. A o czym jest tak właściwie ten Maj?
3: Numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
2: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo my będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Oki wydał nową epkę, fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawią się goście. To m.in. Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel. No my też tu mamy niezłych gości. Offenbach na dobry początek, godziny 12. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest niedziela, to jest Radio SK, to są hity na czasie. 2,5 minuty po godzinie 12. To co wy, niezależnie od tego, czy w kuchni, czy może w domu, w samochodzie, albo na mieście, gramy.

0: Rihanna, ale to dobrze brzmi. 17 minut po godzinie 12 w Radiu SK. A teraz czas na naszą akcję specjalną.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: I właśnie w tym momencie łączymy się z Asią. Halo, halo, Asiu, jesteś?
2: Tak, jestem.
0: No bo dobrze, jeśli dobre słuchy do mnie dotarły, to ty byś chciała taki kask zgarnąć, a nawet dwa kaski dla swoich córek, ale chciałabym, żebyś opowiedziała, o co tak właściwie chodzi.
2: Chodzi o to, że mój mąż bardzo chciał mieć syna i dlatego ma dwie córki, ale on tego chyba nie rozumie i cały czas organizuje dla nich takie męskie dni, żeby dziewczyny były zaprawione i zawsze to się tak bardzo źle kończy, a przed nimi kolejny taki męski dzień.
0: Rozumiem, że ty jesteś pełna obaw, pełna strachu i po prostu chcesz zadbać o ich głowy. Bardzo dobrze się składa, bo my wręczamy wam te kaski dla twoich córek, żeby one były bezpieczne i żeby nic się nie stało podczas tych męskich wypadów. Ale jeśli twój mąż nas słucha, to panie tato, panie mężu, ostrożnie prosimy, ostrożnie.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, Asiu, i miłego dnia ci życzę.
2: Dziękuję.
0: Hej! A ja przypominam wam, że cały czas możecie się zgłaszać na sk.pl, bo SK daje wam kaski. Tak po prostu.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową.

0: Wielkimi krokami do godziny 13, ale zanim 13, to jeszcze między innymi PZ, Mata i Kac Bałagane, Plan B, ale także Alex Warren i Ordinary. Zostańcie z nami. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga! Ta reklama może wywołać nagłą motywację. Body Perfect. Klub, w którym cele stają się rzeczywistością. Siłownie, zajęcia zorganizowane, strefa stretchingu, sauna. Body Perfect. Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. Tu zaczyna się Twoja przemiana.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki, jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa Ados podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert tanie.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: Dzień dziecka? Tylko jeden adres. Park Bartbo. Od 30 maja do 1 czerwca zapraszamy na Festiwal Dmuchańców. Wodne zjeżdżanie, piana party, alpaki i mnóstwo niespodzianek. 3 dni zabawy dla całej rodziny. I uwaga, drugi bilet 50% taniej. 15 minut od Olsztyna. Wydarzenie pod patronatem Radia SK. Do zobaczenia w Parku Bartbo.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 13 w Radiu SK, a ze mną jest już Łukasz Duńczyk.
1: La, jaki ten numer jest dobry, jak mi wpadło to w ucho.
0: Jest przyjemne, dobrze się tego słucha i buja.
1: Dokładnie tak, buja jest bardzo, dobrze, zwłaszcza w niedzielne popołudnie.
0: O właśnie, które spędzicie razem z Łukaszem, z Duńczykiem. Jakieś plany szczególne?
1: Ja będę w obiedzie towarzyszył, w spacerach.
0: I jeszcze kaski masz do rozdania.
1: To tych kasków jest naprawdę dużo, słuchajcie. Co godzinę SK daje kaski. Darmowe zgłoszenia na sk.pl. Polecam, po 13 dzwonię do kogoś z was w tej sprawie.
0: Zapraszamy, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, pa! Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy Twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
3: Nie mogę doczekać się wakacji.
4: A ja przeciwnie.
3: No coś ty, czemu?
4: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
3: Brzmi nieźle.
4: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
13: Ale dziś daliśmy czadu na horcie. Muszę zjeść porządny posiłek potreningowy.
14: Co tam jesz? Wygląda pięknie.
13: Proteinowe naleśniki z mascarpone i wiśniami. Dieta Active od Fine Diet by Prosta 38. Wszystko smakuje jak z dobrej restauracji. Jest świetnie zbilansowane.
14: Brzmi super.
13: To mam coś dla ciebie. Wpisz kod rabatowy Olsztyn Kocham na www.finediet.pl i zamów swoją dietę 10% taniej.
14: Przekonałeś mnie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK i to już po raz kolejny. A teraz ta ekipa dokłada kolejny hit, to kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. I co ciekawe, reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć też fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito Bambino zorganizował specjalny

0: Krakowie i Warszawie. A to jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer. W ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiem, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością. Śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
1: Piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna. I ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą. Ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
0: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem i słuchajcie, zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Bardzo się przy nim nie napracowała. W ten weekend i go zapamięta na długo. Dzisiaj artysta zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu, który był wczoraj, zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę. Dlatego Igo bardzo szybko ogłosił drugi termin, dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczęła się jego muzyczna kariera. Na koncertach można usłyszeć jego największe hity z ostatnich miesięcy, m.in. Bruce czy To nie koniec, które doskonale znacie z Radia SK. A to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie, już prawie 2 minuty po godzinie 13. Dużo się będzie działo, bo SK daje kaski, jak mówiłem. W tej godzinie dzwonię do kogoś z was. Zgłoszenia darmowe przyjmujemy na sk.pl. A poza tym, słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Maladze, bo tam jest SK-owa ekipa. Połączymy się z Jankesem, Kamą i Wiktorem i słuchaczami Radia SK, bo oni polecieli na odlot ściśle tajny do Hiszpanii. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Elka Olsztyn.
1: I mamy sportowego newsa z ostatniej chwili. Iga Świątek niestety odpada z French Open. W 1/8 przegrała 0-2 z Martą Kostiuk, ale ja też, słuchajcie, przypominam, że Iga Świątek dzisiaj świętuje 25 urodziny. Także może i dobrze wyszło, słuchajcie. Teraz będzie miała dużo czasu na świętowanie. Odpocznie sobie, prawda? A to jest chyba najlepszy prezent na urodziny. Gramy dalej. September z hitem zawsze na czasie na antenie Eski.

0: I jaki to piękny czas, że do końca weekendu jeszcze tak dużo czasu. Dopiero 18 minut po 13. Wiktor Waligura gra w Radiu SK. I odlot ściśle tajny w Radiu SK też się jeszcze nie kończy. Ekipa porannego programu Radia SK zabrała słuchaczy w wyprawę tajemniczą do hiszpańskiej Malagi. I oni przez ten cały weekend, no po prostu są jak na wakacjach. Kąpią się w morzu, opalają się, zwiedzają miasto. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z Malagą. I słuchajcie, Janka z Kama i Wiktor mają chyba jakąś zagadkę dźwiękową. Halo, halo? Hiszpańska mucha?
1: Nie, drugą, możesz jeszcze mieć drugą opcję? Popsuty alternator prądowy. Blisko.
2: Maszynka do robienia tatuażu.
1: Brawo! Justyna i Maciek, nasi słuchacze są z nami. No i opowiadajcie, jak wyglądała ta historia?
3: Historia wyglądała w taki sposób, że szliśmy sobie w Maladze i stwierdziliśmy, kurczę, no musimy zrobić tatuaż.
4: Wybraliśmy wspólnie. No co za kłamczu.
3: Nie, no nie, sorry, przepraszam.
2: To był jakiś challenge,
3: tak? Tak, challenge. Challenge był taki, że założyliśmy się, jak wygram ja, to ja wybieram wzór tatuażu, jak wygra Justynka, Justynka wybiera wzór tatuażu, wygrała Justyna, no i również wygrał też wzór, który wybrała.
5: A jaki wzór wybrałaś?
6: Tak, no jako, że jesteśmy na odlocie ściśle tajnym, no to mamy odlotowy samolocik.
1: Pokażcie te samolociki, pokażcie te swoje tatuaże. Jest!
6: Ojej!
1: U Justynki troszkę mniejszy z serduszkiem, u ciebie...
6: Ma Dreamlinera.
1: Tak, u ciebie, rzeczywiście.
2: Cessna mniejsza, wylatująca z serduszka. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają te tatuaże, to oczywiście wskakujcie na nasze sociale, bo tam już te foty i przed, i po, i w trakcie są do obejrzenia.
5: Macie fantastyczną pamiątkę z waszej kolejnej podróży. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być częścią tego i zostaniemy na waszym ciele do końca waszego życia.
6: Tak, ale no z takiego super wyjazdu taka pamiątka to musi być.
1: Super, rewelacja. Cieszymy się bardzo. To co, Wiktor, Kama, może my też zrobimy sobie jakiś tatuaż?
5: Tak, dobrze, no na czole. Odlot się ściśle tajny.
2: Wiesz co mówiła moja mama, gdzie masz sobie zrobić? No właśnie tam.
1: Dziękuję.
0: Jak wygląda ten odlot ściśle tajny? Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Tam pokazujemy wszystko od kulis. Zobaczycie na przykład, jak Jankes sobie znalazł zagranicznych kolegów na mieście w Maladze. Polecam Instagrama Eski. Gramy dalej, Taylor Swift już teraz.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy weekendowe hity na czasie i odkrywamy najlepsze nowości. Ten numer może być hitem tego lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu się zaczynają same najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak SK coś świeżego podrzuca, to warto posłuchać, bo to dobre jest. I teraz niesamowite połączenie Bebe Rexha i David Guetta. Ten duet już kilka hiciorów na koncie ma, na przykład I'm Good, a teraz dokłada kolejny. To jest taki numer, który ekspresowo wchodzi do głowy i wam też wejdzie, gwarantuję. Sad Girls już teraz w SC. To jest klasyczne brzmienie dla Davida Guetty. Głos Bebe Rexha. I tak się właśnie ładuje baterie przed nowym tygodniem z Radiem SK.

0: hit zawsze na czasie od Beyoncé na antenie Radia SK. My co godzinę dzisiaj mówimy do Was Halo i dajemy kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: I razem ze mną na antenie teraz Szymon. Cześć Szymon, Halo.
2: Cześć, hello.
0: Słyszałem, że Twoja córa Tosia uczy się jeździć na rowerze. Jak tam idzie?
2: Tak jest, dokładnie.
0: Jak idzie?
2: Idzie jakoś pomału, na razie odkręciłem kółeczka i uczymy się z tą sztycą jeździć, ale ciężko jeszcze równowagę złapać. Ostatnio miała upadek, ale
0: się nie zniechęca.
2: Się nie zraziła.
0: Ale to słuchaj, to w takim razie jak się upadki zdarzają, a się zdarzają, prawda? To my głowę twojej córy ochronimy, bo już teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Elegancko.
0: Czyli Tosia będzie miała na głowie kask i ty jak będziesz za tym kijem i za tym rowerem biegał, żebyś się nie przewrócił.
2: No,
0: zwłaszcza,
2: dokładnie.
0: Że słuchaj, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia zgodnie z przepisami muszą mieć na głowie kask, jeżeli jeżdżą na rowerze albo na hulajnodze. Więc wszystkiego dobrego, żeby się szybko nauczyła, życzę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też potrzebujecie kasku dla siebie i swojego dziecka, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Peopay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez panik.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
11: Reklama.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Jedziemy.
15: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
18: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Najlepszy bajkowy Dzień Dziecka jest tylko w kinach Helios. Tom i Jerry zagwarantują Wam potężną dawkę szalonej zabawy. Zaczarowany świat odkryjecie na filmie Drzewo Magii. Na kosmiczne atrakcje zaproszą skarpetki i ich niesamowite przygody. A na jeszcze bardziej kosmiczną wyprawę zabiorą Was Mandalorian i Grogu. Na specjalne seanse z konkursami zapraszamy 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Oczywiście w kinach Helios. Więcej szczegółów na helios.com.

0: Another w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie, to są właśnie hity na czasie, a ja się, słuchajcie, dowiedziałem, ile obecnie wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją pewien pan ze Śląska. Odszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat i przepracował 67, także dużo, zasłużył sobie. I miesięcznie dostaje, uwaga, 54 tysiące brutto. Chciałbym być wnukiem tego pana i dostać kopertę na święta.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
2: AI? Ajajaj.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
6: Wszystko brzmi lepiej.
7: W harmonii.
6: Dwa głosy współgrają.
7: Ze sobą.
6: Przekazują z lekkością.
7: Trudne wiadomości.
6: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
7: Betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Przekonaj się, jak wiosna smakuje u siebie. Deweloper osiedla Premium rozpoczął sprzedaż mieszkań w nowym bloku B3 od strony wschodniej z bezpośrednim widokiem na las. Sprawdź też ostatnie lokale w atrakcyjnych cenach w blokach B1 oraz B2. Cena od 9300 zł za metr kwadratowy. Odbiór kluczy wrzesień 2026 roku. Komórka lokatorska w gratisie. Oferta lokali na pieczewopremium.pl.
9: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Tom i Jerry zagwarantują Wam potężną dawkę szalonej zabawy. Zaczarowany świat odkryjecie na filmie Drzewo Magii. Na kosmiczne atrakcje zaproszą skarpetki i ich niesamowite przygody. A na jeszcze bardziej kosmiczną wyprawę zabiorą Was Mandalorian i Grogu. Na specjalne seanse z konkursami zapraszamy 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Oczywiście w kinach Helios. Więcej szczegółów na helios.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Olsztyn na czasie.
14: Przed nami 10. charytatywny bieg o złotą monetę. Anita Zalewska, cześć! Wydarzenie od Fundacji Przyszłość dla Dzieci już w niedzielę 14 czerwca w CRS Ukiel. W planie jest także piknik rodzinny. Biegamy, bawimy się i pomagamy od 12.30 już 14 czerwca. W weekend 13 i 14 warto też zajrzeć do Ostródy, gdzie odbędzie się taneczny turniej Thousand Lakes Dance Cup. Wydarzenia już dziś polecamy. A wracając do tematu biegania, to już w środę, 3 czerwca, odbędzie się Pasłęcka Piątka. Szczegóły

0: Dostępne są w sieci, a więcej wszystkiego imprezkowego na SK.pl.
1: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-24. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
2: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
1: Informuje Ewelina Gromek-Oćwieja ze Stołecznej Komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów. W samym centrum Łodzi trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
3: Fajnie spędzony czas, można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
1: Mówi jedna z uczestniczek, właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy spotkanie pod hasłem Niewidzialne koszty marki osobistej.
4: Jest niedziela, więc potrzeba nam czegoś dobrego na głowę. Kaski rowerowe albo takie na hulajnogę. SK daje kaski co godzinę. Takie kaski dla was i waszego dziecka lecą. Jeśli chcecie zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: και φορά.
1: Radio. Radio. Radio.

0: Przy tym numerze można robić zimny łokieć w samochodzie. David Guetta i Kid Cudi w Radiu SK, chociaż teraz samochód zamieniamy na rower albo hulajnogę.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Nie ma co czekać do 1 czerwca, my już dzisiaj robimy Dzień Dziecka i rozdajemy prezenty, a konkretnie kaski dla Was i Waszych dzieci. I razem ze mną teraz chyba największy fan rowerów wśród słuchaczy Radia SK. Cześć Bartek.
2: Dzień dobry.
0: O której Ty dzisiaj byłeś na rowerze?
2: 4:39.
0: Czajcie to, zamiast spać do 10 w niedzielę, to on jeździ na rowerze, ale powiedz mi jeszcze jedno, czy Ty córkę tym rowerem zaraziłeś?
2: Staram się jedną i drugą córkę zarazić. Chyba ta młodsza bardziej się zarazi.
0: A jeszcze jedno ważne hasło na teraz. Rowerowy maj, który dobiega końca. Jak rozumiem,

0: tym rowerowym maju w szkole, z którą uczestniczyliście.
1: Uczestniczyliśmy bardzo aktywnie, zgadza się. Codzienne dojazdy rano.
0: I tyle, córce się chciało, bo to trzeba troszkę wcześniej wstać, to córka miała tyle chęci, żeby z tatą jednak na rower wskoczyć.
1: Róża, pada deszcz, może pojedziesz z mamą? Tato, to nie jest deszcz, jedziemy.
0: Wow, jaka zmotywowana. Nie no, słuchaj, teraz to ja już jestem pewien, zasłużyła na niespodziankę, bo już teraz zgarniacie kask dla ciebie, Bartek, i dla twojego dziecka.
1: Pięknie, dziękuję. To ja ten kask, który dostanę, to na urodziny, które mam za 3 dni, od Radia SK sobie wymarzyłem, a dla Róży to dla Róży na Dzień Dziecka. I wszystko gra, kumulacja.
0: No i wszystko mamy to i jeszcze, żeby ten rower maj się nie kończył, żeby czerwiec też był rowerowy. O, tego wam życzę, skoro już kask
1: lipiec,
0: nowy jest.
1: I sierpień, i wrzesień. Pięknie.
0: Trzymaj się, Bartek, cześć.
1: Pozdrawiam.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie, bo dzisiaj co godzinę SK daje kaski, bo przypominamy, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze muszą mieć na głowie kask.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową.

0: Iban w Radiu SK, gramy hit na czasie i znowu w Radiu SK przenosimy się do słonecznej Malagi, bo tam trwa odlot ściśle tajny. SK zabrała ekipę swoich słuchaczy na weekend, na wakacyjny weekend w maju za granicę, do Hiszpanii i poczuli się tam naprawdę jak na wakacjach, kąpali się w morzu. Było dużo fajnych atrakcji, no ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, prawda? No i ten wyjazd powoli dobiega końca, dlatego teraz na żywo na antenie SK łączymy się z naszą ekipą, która cały czas w Maladze jest. Halo, Jankę z Kama Wiktor, czy się słyszymy? Halo, halo. Po dźwiękach słyszę, że to już chyba jest lotnisko.
1: Tak, Łukasz, zgadłeś i jesteśmy już na lotnisku.
2: Jesteśmy na lotnisku!
1: Są zamiast
2: słuchacze. Na lotnisku w locie powrotnym do nas. Uwaga, pytanie brzmi następująco.
1: Mianowicie, co najbardziej zapamiętaliście z tego całego wylotu? Co będziecie najlepiej wspominać?
3: Kąpiel w morzu nocą.
1: O. Była taka przygoda, była.
2: Cholera, żeby wtedy nie było, no. No dobra.
4: A ja przede wszystkim was wszystkich, tych ludzi!
5: Ja się cieszę, że w końcu mogłam spędzić czas trochę z przyjaciółką.
6: Tak, imprezka z najlepszą ekipą pod słońcem i na wybrzeżu.
7: Tak, kąpiel słoneczna i kąpiel w morzu, zdecydowanie.
8: Poznanie was już od pierwszej chwili na lotnisku do ostatniej chwili też teraz na lotnisku. Naprawdę super, bardzo wam dziękuję i super, że was poznałam.
5: No chyba te spalone ramiona i uda.
2: Ja cały czas namawiam Jankesa, żeby pokazał swój brzuch,
0: dobra,
2: bo on się bardzo nieproporcjonalnie opalił.
0: Wspaniałą skórę do opalania. Wczoraj kawałek odkryłem tej skóry i zasnąłem na ponad godzinę. Uwaga, gotowi jesteście?
7: Trzy.
8: Co? Nikt się tego nie spodziewał.
0: Jest pasek, mam czerwony pasek na brzuchu.
7: Bardzo patriotycznie.

0: To jest polski brzuch.
1: Było pięknie, cudownie, wspaniale. My od siebie możemy powiedzieć, że co było najpiękniejsze? Słuchacze, słuchacze, słuchacze!
2: No. I prowadzący, prowadzący, prowadzący.
3: O. A gdyby Andrzejek nam taki numer wykręcił, czyli nasz szef promocji, który organizuje ten wyjazd i ten samolot, w który wsiądziemy, nie będzie do Warszawy, tylko gdzieś dalej?
2: Super!
4: Jesteśmy już gotowi na kolejny odlot ściśle tajny. Dziękujemy wam, naprawdę bycie z wami i zabawa z wami to była czysta przyjemność.
2: Wzajemność.
5: Dzięki bardzo!
1: Jak słyszycie, opłacało się pobrać rapkę Radia SK i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego, bo z nami można właśnie przeżyć taki weekend za granicą. Co było w Maladze, zostaje w Maladze i oczywiście na Instagramie Radia SK, tam możecie zobaczyć, co się działo. Na przykład wielkie poszukiwanie nakładki na zęby Jankesa. Takie rzeczy tam się działy. Polecam eskowego Instagrama. Radio
6: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne, atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
9: Kolonie i obozy pełne przygód tylko z biurem Kontynenty. Wyjazdy z Olsztyna i nie tylko. Wykwalifikowana kadra, bogate programy i rabaty. Sprzedajemy też bilety lotnicze oraz autokarowe z Sindbad. Kontynenty. Olsztyn Mrągowiusza 10b. Kontynenty.olsztyn.pl.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
12: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
14: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
13: Nie. A czym się wyróżniają?
14: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
15: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi, podłoga winylowa ADO z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy. Fachowiec, Olsztyn, ulica Towarowa 9, teren Agromy.
16: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
17: I po reklamie.

0: Esko, już można planować wakacje. Takie letnie numery dla was mamy. Kuba i Kuba. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I Dzień Dziecka w Radiu Esko też się zaczyna. Nie czekamy do jutra, już teraz przenosimy was do magicznego świata zabawek z Toy Story. Wystartowało Esko Toy Story Radio, które możecie znaleźć w naszej eskowej aplikacji na smartfony. Nasi prezenterzy wcielają się w różne role, pokazują, co się dzieje w świecie zabawek. Jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje w dziecięcym pokoju, kiedy dziecko wyjdzie z pokoju, a zabawki szaleją, polecam wam odpalić Esko Toy Story Radio. No to posłuchajmy.
1: Esko Toy Story Radio.
2: Do końca świata i jeszcze dłużej.
3: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry.
4: Żebyś mi nie rozmawiał w żadną obcą bulwą.
5: Ratujcie baterię.
6: Nie czas na wyjaśnienia.
7: Zostaw baterię, ratuj siebie.
6: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie.
8: Eska, Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
0: I tam nie tylko newsy ze świata zabawek, ale też najpiękniejsze bajkowe hity, przy których można się poczuć jak dziecko.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV EURO AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Tom i Jerry zagwarantują Wam potężną dawkę szalonej zabawy. Zaczarowany świat odkryjecie na filmie Drzewo Magii. Na kosmiczne atrakcje zaproszą skarpetki i ich niesamowite przygody. A na jeszcze bardziej kosmiczną wyprawę zabiorą Was Mandalorian i Grogu. Na specjalne seanse z konkursami zapraszamy 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Oczywiście w kinach Helios. Więcej szczegółów na helios.pl.
12: I po reklamie.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
14: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
13: Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaski na Lubelszczyźnie.

0: klientu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
1: Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer. Przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaski na Lubelszczyźnie. W zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik straży w Białej Podlaskiej.
2: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
1: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dachowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
3: A jeszcze wracając na chwilę do Igi Świątek, nasza tenisistka dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 25 lat, życzymy wszystkiego najlepszego. No i co z tego, że przegrała, słuchajcie, za udział w czwartej rundzie French Open Iga dostanie 1 200 000 zł. To jest całkiem fajny prezent na urodziny. A teraz ma dużo czasu, żeby zjeść tort z rodziną. Łukasz Zdończyk, witajcie.

hit zawsze na czasie. Przy niej zawsze się można fajnie kołysać, można się rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK. 16 minut po godzinie 15. No to jest po prostu szaleniec. Ja inaczej tego gościa nie nazwę. Niesamowity, niewyobrażalny wyczyn dzisiaj w Warszawie. Słuchajcie, pewien pan przeszedł po linie między dwoma najwyższymi budynkami w Warszawie. Jan Rose, estoński, no taki slackliner, czyli gość, który zawodowo chodzi po linie, przeszedł po taśmie 180 metrów nad ziemią. Trasa wynosiła pół kilometra między Pałacem Kultury a Warsaw Tower i przeszedł i dał radę, nie spadł, słuchajcie, mimo że wiatr był silny, to on dał radę po tej linie przejść. Nawet jakby tam z tej liny zszedł, to chyba była tam jakaś uprząż, więc nie spadłby na dół, ale i tak szacun dla tego gościa, szalony wyczyn. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak będą wyglądały jego jutrzejsze rozmowy z kolegami z pracy rano, prawda? No i jak ten weekend minął? No dobrze, w sumie chodziłem po linie między budynkami. Wtedy będzie wiadomo, że impreza była udana.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Eski. My dzisiaj robimy wszystko, żeby nie było żadnych siniaków na głowie. Eska daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Taki będzie obowiązek. Już od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będą musiały mieć kask. No i się szykuje wielkie jeżdżenie u Moniki. Cześć Monika.
2: Cześć.
0: Chwal się, jakie zadanie przed twoją córką teraz stoi.
2: 3 czerwca w szkole będzie zdawała kartę rowerową.

0: rowerową. Na rower.
1: A, no czyli
0: będzie upewniona.
1: Pierwsze prawo jazdy w życiu młodego człowieka. Stresuje się trochę?
0: Bardzo, bardzo, bo to takie coś innego.
1: Ale to wiadomo, trochę się postresuje, ale i tak na pewno zda, a ty już masz dla niej niespodziankę, bo teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
0: Super, dziękujemy, świetnie.
1: To
0: super,
1: powodzenia tam.
0: Niespodzianka.
1: Powodzenia dla córki na egzaminie. Będzie dobrze.
0: Nie, dziękujemy.
1: Na pewno będzie dobrze. Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, to jeszcze takie okazje dzisiaj będą, bo co godzinę SK daje kaski, zgłoszenia darmowe na sk.pl.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PO Pay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
15: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
17: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
18: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec, Olsztyn, ulica Towarowa 9, teren Agromy.
19: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Dzień Dziecka? Tylko jeden adres. Park Bartbo. Od 30 maja do 1 czerwca zapraszamy na Festiwal Dmuchańców. Wodne zjeżdżanie, piana party, alpaki i mnóstwo niespodzianek. 3 dni zabawy dla całej rodziny. I uwaga, drugi bilet 50% taniej. 15 minut od Olsztyna. Wydarzenie pod patronatem Radia SK. Do zobaczenia w Parku Bartbo.
2: Wszystko brzmi lepiej
1: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
2: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
10: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: drop dead.
1: Taki piękny głos, że aż się ciepło na sercu robi. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a teraz was zmrozi, bo uwaga, w tym momencie trwa próba pobicia rekordu Guinnessa w czasie spędzonym w lodzie. To w miejscowości Słupca w Wielkopolsce. Ten rekord bije pan Wojciech Pruński, aktualny rekordzista Guinnessa. Kiedyś wytrzymał 4 godziny i 6 minut, a dzisiaj planuje ten rekord pobić i wytrzymać w lodzie 5 godzin. Dobrze mu idzie, bo wystartował o 14, już prawie 2 godziny minęły i daje radę, cały czas w tym lodzie siedzi. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny Polak, który jak wejdzie do Bałtyku w wakacje, to powie: ciepła.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn. Przekonaj się, jak wiosna smakuje u siebie. Deweloper osiedla Premium rozpoczął sprzedaż mieszkań w nowym bloku B3 od strony wschodniej z bezpośrednim widokiem na las. Sprawdź też ostatnie lokale w atrakcyjnych cenach w blokach B1 oraz B2. Cena od 9300 zł za metr kwadratowy. Odbiór kluczy wrzesień 2026 roku. Komórka lokatorska w gratisie. Oferta lokali na pieczewopremium.pl.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Dzień dobry, sąsiadce.
9: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
8: To do zobaczenia.
9: Do zobaczenia!

0: będzie ostatnia reklama.
1: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Tom i Jerry zagwarantują Wam potężną dawkę szalonej zabawy. Zaczarowany świat odkryjecie na filmie.

0: drzewo magii. Na kosmiczne atrakcje zaproszą skarpetki i ich niesamowite przygody. A na jeszcze bardziej kosmiczną wyprawę zabiorą Was Mandalorian i Grogu. Na specjalne seanse z konkursami zapraszamy 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Oczywiście w kinach Helios. Więcej szczegółów na helios.pl.
1: I po reklamie. Olsztyn na czasie.
2: Olsztyn Love, nauka. Jesteście? Anita Zalewska, cześć. Na terenach zielonych UWM przy Alei Warszawskiej trwa Olsztyn Love Nauka, czyli piknik pełen eksperymentów, pokazów, animacji. Są też food trucki, będą również koncerty. Na scenie dziś m.in. Łukasz Rex i Zalia. Wstęp jest wolny, jeszcze można dołączyć. Tak jak do festiwalu dmuchańców Bardbo w Butrynach. Ta impreza z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie trwa przez cały weekend i jutro. Na miejscu czekają wodne place zabaw, dmuchańce i moc innych atrakcji. A jeśli wybieracie zabawę z nutką rywalizacji, to na dzieci i dorosłych czeka tor kartingowy Kormoran w Olsztynie.
3: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu, jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
4: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
3: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano łącznie 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski.
5: I już punktualnie godzina 16. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Majtek, także miłego świętowania życzę. I z tego co wiem, chyba nie ma takiego przepisu, który by zakazywał jazdy na rowerze bez majtek. Można. Co innego, jeżeli chodzi o kask. Dzieci do 16 roku życia od 3 czerwca będą musiały mieć kask na rowerze i na hulajnodze. I za chwilę dlatego SK daje kaski. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i tak właśnie brzmi spokojne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To Bausa nas rozluźnia. Na rozluźnienie dobry jest też rower albo hulajnoga. I my was na to przygotujemy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski. Razem ze mną teraz mama 13-latka Iwona. Cześć Iwona.
2: Dzień dobry.
0: To pochwal się wszystkim, co ten twój 13-latek w tym momencie robi.
2: No, siedzi przed komputerem.
0: Jak zawsze. Tak, zamiast się ruszyć na podwórko, wyjść z kolegami w piłkę, pograć, to ten gra. I co ty byś chciała? Że chciałabyś go zachęcić, żeby on się ruszył i wyszedł na świeże powietrze, tak?

0: komputerem.
1: Jak zawsze. Tak, zamiast się ruszyć na podwórko, wyjść z kolegami w piłkę, pograć, to ten gra. I co ty byś chciała? Że chciałabyś go zachęcić, żeby on się ruszył i wyszedł na świeże powietrze, tak?

0: kasku, nie będziemy jeździć, więc teraz już no, nie będzie miał wyboru.
1: Wtedy wchodzi mama i mówi, ha, masz kask, nowiutki kask. Iwona, bo właśnie teraz do ciebie leci kask i dla ciebie, i dla twojego dziecka.
0: Super, świetnie.
1: Teraz już nie będzie miał wymówki. Mam nadzieję, że nie będzie mówił, ale ja nie chcę, bo to wstyd tak z mamusią jeździć.
0: A no to ja mu powiem to dalej na podwórko do kolegów. Koledzy też już pewnie mają. O,
1: a kask będzie dla ciebie i dla męża. Też tak możemy zrobić. Dobrego popołudnia życzę, trzymaj się.
0: Ja również.
1: Mamy kaski i nie zawahamy się ich użyć. Wpadajcie na SK.pl, za darmo się zgłaszajcie, bo jeszcze za godzinę do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową.

0: Playa i Slamsa tak na antenie Radia SK. Gdy zgasną wszystkie światła, nadejdzie głucha noc i dzieci pójdą spać, to wtedy zabawki z pokoju dziecięcego zaczynają żyć, a my was o tym wszystkim informujemy, co się w świecie zabawek dzieje. Wystartowało jedyne takie radio w Polsce, SK Toy Story Radio. Nadajemy ze świata zabawek, spod kołdry na przykład.
1: A teraz uwaga, uwaga, raport spod kołdry, raport spod kołdry będzie. Ciepło, miękko, bardzo przytulnie. Pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia. Samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej. A ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
0: Poznajecie DJ-a Sprężynkę? I tych głosów znanych z anteny Radia SK jest więcej. To był oczywiście Rafał Adamczak. Odpalajcie SK Toy Story Radio. Za darmo możecie tego radia słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Uwaga, grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi.

0: www.polavolt.com.
1: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.

0: Grill.
1: Grilla caliente.
2: Grilla calda.
3: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
4: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem

0: dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: SK.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a licznik pokazuje dokładnie 35 minut i 30 sekund. Do pierwszego gwizdka w meczu Polska-Ukraina. Dzisiaj nasi piłkarze towarzysko grają we Wrocławiu. No i chyba już, słuchajcie, zjedli niedzielny obiad, odpoczęli trochę i już wybiegli na boisko. Trwa teraz rozgrzewka, no a potem gramy. Przypomnę, to jest mecz towarzyski, czyli jak za starych, dobrych, nastoletnich czasów. Chłopaki z kumplami się w niedzielę zebrali na boisku i będą grać. I już wiemy, jakie są składy. Szczegóły w newsach Radia SK o 17.00.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Ale dziś daliśmy czadu na horcie. Muszę zjeść porządny posiłek potreningowy.
7: Co tam jesz? Wygląda pięknie.
6: Proteinowe naleśniki z mascarpone i wiśniami. Dieta Activot Fine Diet by Prosta 38. Wszystko smakuje jak z dobrej restauracji. Jest świetnie zbilansowane.
7: Brzmi super.
6: To mam coś dla ciebie. Wpisz kod rabatowy Olsztyn Kocham na www.finediet.pl i zamów swoją dietę 10% taniej.
7: Przekonałeś mnie.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
13: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Tom i Jerry zagwarantują Wam potężną dawkę szalonej zabawy. Zaczarowany świat odkryjecie na filmie Drzewo Magii. Na kosmiczne atrakcje zaproszą skarpetki i ich niesamowite przygody. A na jeszcze bardziej kosmiczną wyprawę zabiorą Was Mandalorian i Grogu. Na specjalne seanse z konkursami zapraszamy 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Oczywiście w kinach Helios. Więcej szczegółów na helios.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych. W bramce wracający po kontuzji Marcin Bułkan. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwiorczy, Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
18: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
19: Najchętniej 3-0.
17: A początek meczu za pół godziny. Specjalny samolot transportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie? Czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
20: Nie ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać, zainspirować siebie.
17: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
0: Punktualnie godzina 17. Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jesteśmy, słuchajcie, w pierwszej trójce. Razem z Grekami i Bułgarami pracujemy prawie 30 godzin tygodniowo. To jest i tak mniej niż etat. Ale skoro jesteśmy tak bardzo zapracowani, to teraz zbierajmy siły przed tym nowym tygodniem. SK dorzuca hity na czasie. A przy nich o dniu na P i o pracy można zapomnieć. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Chcesz

0: Indila w Radiu SK. Nie mam pojęcia, o czym ona śpiewa, bo nie znam francuskiego, ale ja mam dla was czytelny komunikat. SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao SA.
0: SK przygotowuje was i na Dzień Dziecka, i na zmianę przepisów, bo od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze czy na hulajnodze będą musiały mieć kask. I na antenie Radia SK teraz witam Beatę. Cześć Beata.
2: Hej, hej, witam wszystkich.
0: No to mów teraz wszystkim, jakiego masz super pracowitego syna i jak bardzo jesteś z niego dumna.
2: Słuchajcie, mam chłopaka lat 14, jest bardzo, bardzo pracowity. Co weekend zasuwa z tatem na warsztacie, naprawia samochody ciężarowe i to jest jego takie zamiłowanie, ale drugą jego pasją jest jazda na hulajnodze i na rowerze. No i chłopak uzbierał sobie na tą hulajnogę, teraz zbiera co prawda właśnie na kask i na zapięcie do tej hulajnogi. No ale wiadomo, Idą wakacje, troszkę mu to opornie teraz idzie, no ale chłopak się nie poddaje.
0: Pracowity, przedsiębiorczy i rozważny, bo wie, że musi mieć kask, skoro jest poniżej 16 roku życia i jeździ na hulajnodze. To słuchaj, pomożemy mu trochę, żeby mógł, tak jak napisałaś, wydać kasę na buty, a nie na kask. Bo właśnie teraz na antenie SK dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Dziękuję, dziękuję ślicznie. Jesteście niesamowici.
0: To pozdrawię teraz syna, bo pewnie słucha.
2: Pewnie, że słucha, pozdrawiam ci Bartuś, kocham cię dziecko z całego serca, kocham was Radio SK, słucham was codziennie, pozdrawiam wszystkich Polaków i najbliższą rodzinę i o mojego wspaniałego mężczyznę Przemka.
0: Trzymaj się Beata, dobrego popołudnia niedzielnego życzę, cześć.
2: Dziękuję, trzymajcie się, hej.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: I to nie koniec rozdawania kasków na antenie SK. SK daje kaski także jutro od rana. Zgłoszenia za darmo na sk.pl.

to ATV na antenie Eski. Sprawdzamy, co się dzieje na stadionie we Wrocławiu. Za moment startuje mecz Polska-Ukraina. Teraz trwa odśpiewywanie hymnów obu drużyn i za chwilę ruszamy z meczem. A teraz gramy dalej hit na czasie.

0: spokojny, relaksujący Teddy Swims w Radiu SK. On ma chill, on się w ogóle nie emocjonuje tym dzisiejszym meczem. A on już wystartował, słuchajcie, ruszyli, Polska gra towarzysko z Ukrainą, a przed chwilą na stadionie we Wrocławiu wydarzyły się naprawdę piękne chwile, bo polscy piłkarze wyszli za rękę z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters. I co ciekawe, słuchajcie, Robert Lewandowski wyszedł na boisko za rękę z Mają Mecan, czyli z tą dziewczynką, która zasłynęła dissem na raka, który nagrała razem z BDS-em. Więc słuchajcie, live u Łatwoganga ma naprawdę przepiękne zwieńczenie. A tymczasem, słuchajcie, mecz trwa, minęła już pierwsza minuta i Polacy jeszcze nie stracili bramki, także naprawdę dobrze nam idzie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kolonie i obozy pełne przygód tylko z biurem Kontynenty. Wyjazdy z Olsztyna i nie tylko. Wykwalifikowana kadra, bogate programy i rabaty. Sprzedajemy też bilety lotnicze oraz autokarowe z Sindbad. Kontynenty. Olsztyn Mrągowiusza 10B. Kontynenty.olsztyn.pl.
4: Mówią na mnie teci i mam.

0: jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
2: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
1: Nie, a czym się wyróżniają?
2: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
7: Gdzie?
8: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
7: I to tu?
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Jedziemy!
13: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania, to musi być Forting.
16: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
19: I po reklamie.

Milky David Guetta w Radiu SK to są hity na czasie, a Polacy we Wrocławiu grają towarzysko w piłkę nożną z Ukrainą i przed chwilą Ukraina nam strzeliła gola, ale na szczęście był spalony, więc ciągle jest 0-0. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, jak tam nastroje wśród kibiców.

0: to promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
13: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
12: I dla dzieci z rodzicami.
14: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców.

0: rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden.

0: Demoni.
1: Dwa głosy współgrają
0: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
0: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
0: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
0: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden.

0: Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda.
2: Przekonaj się, jak wiosna smakuje u siebie. Deweloper osiedla Premium rozpoczął sprzedaż mieszkań w nowym bloku B3 od strony wschodniej z bezpośrednim widokiem na las. Sprawdź też ostatnie lokale w atrakcyjnych cenach w blokach B1 oraz B2. Cena od 9300 zł za metr kwadratowy. Odbiór kluczy wrzesień 2026 roku. Komórka lokatorska w gratisie. Oferta lokali na pieczewopremium.pl.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: I po reklamie.
7: Olsztyn na czasie.
8: Gotowi do biegu? Anita Zalewska, cześć! Z okazji Światowego Dnia Biegania w środę, 3 czerwca, w Pasłęku odbędzie się 5. Pasłęcka Mila Pokoju z okazji jubileuszu. Dystans będzie nieco dłuższy, bo 5-kilometrowy. Przed biegiem głównym odbędą się biegi dla dzieci i młodzieży. Gościem specjalnym wydarzenia będzie olimpijka Angelika Cichocka. Pasłęcka piątka w środę, a w piątek widzimy się w Cieszpiętach w gminie Piecki. Odbędzie się tam dwudniowy festiwal Muzyczna Iskra. W piątek w planie jest muzyczny konkurs i to właśnie dziś jest ostatnia szansa, żeby zgłosić się do rywalizacji. Zapamiętajcie hasło: Muzyczna Iskra. Wydarzenia polecamy.
9: Dochodzi 18. Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera, na to liczą kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
10: Na kogo liczysz najbardziej?
11: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo też Pietuszewski.
10: Jaki wynik?
12: 3-1 dla Polski.
10: Mecz. Co chcecie zobaczyć od kadry?
12: Zgranie generalnie większe.
9: A nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Unierzyński uspokaja.
13: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
9: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Reklama.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean.

0: Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Wing Cafe na stacjach BP.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
3: Nie musisz.
2: Jak to nie muszę?
3: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease?
3: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystans.
2: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
3: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
2: I to gdzie?
3: To tu. Oto Moto Lease.
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: I po reklamie.

0: Eska. Reklama.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Ford T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Ford napędzany potrzebami rodziny.
14: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: I po reklamie.

0: Warszawska, Olsztyn. Reklama.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego

0: singla. Miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens? Czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem?
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest to też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś były momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą, albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero potem
0: poszły?
1: Ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej. Okay.
1: Dobrze, dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: bo ty jesteś perfekcjonistką, tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem, no, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer... No w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie, bo
0: jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co było inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne, i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy filmy takie i takie, no to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć, pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne, to są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: a niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: Co, tak, tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem.

0: który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą i wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
1: Dużo tańczysz?
0: Chciałabym tańczyć jeszcze
1: więcej. Czerwonej sukience?
0: Tak jest.
1: Jeszcze więcej tańczyć?
0: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
1: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
0: No właśnie.
1: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego, ale najpierw trochę koncertów i co, i płyta? Jakie są plany?
0: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu, nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać. I wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
1: Niby w procesie. Robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
0: To
1: nie?
0: Dobrze. To dziękuję.
1: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
0: absolutnie
1: zupełnie świeżego.
0: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
1: o kurczę,
0: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
1: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
0: Ale naprawdę tak
1: czyli,
0: jest.
1: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
0: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną, no, jest
1: słyszałem, DJ-em. No tak. Ale super będzie to rozwijał teraz, tak. Bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na dokładnie realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy. A tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo gratuluję.
0: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
1: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
0: O kurczę, dziękuję.
1: No, naprawdę.
0: Dziękuję.
1: Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
0: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, tak. To jest wspaniałe.
1: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
0: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam
1: tam nie czytałaś
0: czytać.
1: Jeszcze.
0: Nie, czytałam tylko te prywatne.
1: A, okej, okay. Ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę. Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
0: To miło chyba,
1: realiu,
0: czy nie?
1: Cambio
0: to
1: dolor.
0: Ja, mi się
1: chyba,
0: podoba.
1: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
0: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
1: Nie, to nie jest niemiła.
0: Żartuję.
1: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
0: super.
1: Dobre czasy zbuntowanego anioła.
0: Dokładnie.
1: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
1: W Radiu SK mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
1: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
1: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej

0: piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
1: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
0: Co za marnotrawstwo.
1: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
1: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No, szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Pageless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: Zalewska, Olsztyn News.
1: Anita Zalewska. Po ponad dwóch dekadach obecności na szutrowych trasach Mazur, rajd polski oficjalnie przeniósł się na Śląsk. OS i tor w Mikołajkach nie pozostaną jednak bezużyteczne. Mikołajki Rally odbędzie się na początku czerwca i łączy dwie formy rywalizacji. Rajd samochodów terenowych oraz Cormoran Classic, czyli rajd samochodów historycznych. O szczegółach gospodarz wydarzenia.
2: Piotr Jakubowski, burmistrz Mikołajek.
3: Spotykamy się tutaj z powodu wydarzenia, które już właściwie za chwilę w Mikołajkach cierpieliśmy po tym, jak rajd polski niestety się okazało, że już nie będzie odbywał się w Mikołajkach, on przeniósł się na południe Polski, ale to nie oznacza, że nasz region zostaje bez motorsportu.
2: No mamy nadzieję, że kiedyś będzie się dalej odbywał i to jest tylko krótkoterminowa przerwa. A tak jak pani powiedziała, no nasz region nie zostanie

0: Bez rajdów organizujemy dwa wydarzenia w jednym, bo 3 i 6 czerwca odbędą się dwa rajdy, rajd terenowych samochodów i rajd samochodów historycznych. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. To jest zupełnie inny rajd niż te rajdy, które do tej pory organizowaliśmy, ale mam nadzieję, że widowiskowy, pokuszę się nawet o stwierdzenie, że bardziej widowiskowy niż rajd tych samochodów, które dzisiaj biorą udział w rywalizacji sportowej.
1: Co na to mieszkańcy Mikołajek? Czy oni odetchnęli z ulgą, czy zacierają ręce na to, że jednak miasto nie pozostało bez jednej z większych atrakcji?
0: Myślę, że są i tacy. Część po wycofaniu się Polskiego Związku Motorowego i przeniesieniu rajdu na Śląsk odetchnęła z ulgą, a część, i to chyba zdecydowanie większa część, dopingowała nas, żebyśmy podjęli działania w celu powrotu tego rajdu do nas. No, póki co ten rajd do nas nie wraca, ale organizujemy zupełnie inne, też rajdowe wydarzenie. Więc jeżeli miałbym oceniać procentowo, to myślę, że 30% mieszkańców odetchnęła, ale zdecydowanie większa część woli, żeby ten rajd był u nas rozgrywany. Z kilku powodów, nie tylko ekonomicznych, ale myślę, że i ogromna promocja, która przekłada się później, że ci, którzy byli na tym rajdzie do Mikołajek, do naszego regionu wracają.
1: Impreza tym razem bardzo długa, niemalże tygodniowa, bo od 3 do 7 czerwca Akpol Mikołajki Rally i w tym 5 i 6 czerwca Cormoran Classic. Jaka część miasta będzie włączona, na jakich trasach będą odbywały się rywalizacje?
0: My tym razem próbujemy zorganizować ten rajd w taki sposób, żeby był jak najmniej uciążliwy dla naszych mieszkańców i dla turystów. Więc centrum i Mikołajki będą otwarte. Będzie zablokowany przez pewien czas Plac Wolności, gdzie będzie start honorowy i meta tego rajdu, ale to tylko w określonych godzinach. Oprócz tego też na Placu Wolności, tam gdzie będą ceremonie startu i otwarcia, będzie sporo się działo takich imprez towarzyszących, gdzie turyści będą sobie mogli przyjść z dzieciakami, z rodzinami i z tych atrakcji skorzystać. Oprócz tego kilka dróg naszych gminnych będzie zamkniętych, ale robimy to w sposób taki, żeby to było jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i dla turystów. I myślę, że tak się stanie, bo po przejechaniu tego rajdu będziemy te drogi natychmiast otwierali do użytku.
1: Udział w rajdach, możliwość ich obserwowania, tym razem totalnie bezpłatne.
0: Tak, no to podkreślaliśmy właśnie i to było naszym celem, że zarówno do rywalizacji na torze, do tego wyścigu równoległego i na OS-ach nie będziemy wyznaczali miejsc płatnych do tego, żeby ten rajd obserwować. Także spokojnie możecie Państwo przyjeżdżać, korzystać z parku serwisowego nieodpłatnie, z zawodów na torze i na OS-ach. Wstęp wolny we wszystkie miejsca rajdu. Oczywiście nie tam, gdzie są strefy niebezpieczne. Będą one wygrodzone specjalnymi taśmami i tam zawsze prosimy o rozwagę nie wchodzenia w takie miejsca, które mogłyby spowodować, że coś się może przydarzyć. Więc korzystamy z kibicowania nieodpłatnie. Natomiast uważamy na to, żeby nie wchodzić w miejsca niebezpieczne, które są wyznaczone przez organizatora.
1: Czy

0: są one wygrodzone specjalnymi taśmami i tam zawsze prosimy o rozwagę nie wchodzenia w takie miejsca, które mogłyby spowodować, że coś się może przydarzyć. Więc korzystamy z kibicowania nieodpłatnie, natomiast uważamy na to, żeby nie wchodzić w miejsca niebezpieczne, które są wyznaczone przez organizatora.
1: Czy tram dobrym zastępstwem dla Rajdu Polski?
0: Ja myślę, że nie możemy tego rozpatrywać w kategorii, że to będzie impreza, która zastąpi Rajd Polski, bo zupełnie inna formuła tej imprezy, ale myślę, że to coś, co w jakiś sposób wypełni tą pustkę, która mogłaby się stworzyć po przeniesieniu rajdu na Śląsk. I to chyba inni też kibice przyjeżdżają na tą imprezę, którą teraz organizujemy. Zobaczymy, no bo pierwszy raz ją organizujemy. Mamy nadzieję, że wypadnie pomyślnie i to będzie taki przedsmak tego, co chcemy naszym kibicom zorganizować w roku następnym, czyli już jesteśmy kandydatem do Mistrzostw Europy Samochodów Historycznych i to będzie taki sprawdzian przed tą imprezą, którą w przyszłym roku chcemy organizować. Bardzo serdecznie już teraz zapraszam do Mikołajek, nie tylko na rajd, ale też w innych okresach, w wakacje czy po wakacjach, nawet zimą jest pięknie.
1: Mówił burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski. Ambasadorem wydarzenia jest legenda polskiego motorsportu Krzysztof Hołowczyc.
2: Tak, to wielkie szczęście, że udało nam się ten rajd zorganizować. Wielka pomoc tutaj naszych władz. Marszałek od razu powiedział, chłopaki, nie poddajemy się, idziemy dalej. Także no już nie powiem o Piotrze, burmistrzu, to jest dobry duch tego rajdu. To jest w zasadzie bez niego nic by się nie wydarzyło. To są często decyzje tak twarde, tak kontrowersyjne dla innych, że na koniec jednak możemy wystartować. To jest piękne, że jest po prostu tyle dobrej energii. Ja nie ukrywam, że kiedy udało się rajd sprowadzić do Mikołajek, zrozumiałem, że jest to wyjątkowe, piękne miejsce, a kiedy jeszcze potwierdzili mi to koledzy rajdowi z Mistrzostw Świata, najlepsi kierowcy i powiedzieli, że wyjątkowy rajd, wspaniały, ale wam się udało znaleźć tereny, no to już wiem, że nie możemy tych Mikołajek porzucić i powiedzieć sobie, teraz to ktoś ma więcej pieniędzy, to już nie będziemy w Mikołajkach robić rajdu. Także ten rajd będzie trochę mniejszy, ten rajd rozpoczyna, ten rajd rozpędza ten cały cykl, ale jeżeli byśmy wprowadzili Mistrzostwa Europy Samochodów Historycznych, no to wtedy automatycznie jesteśmy w bardzo, bardzo pięknym, takim nowym cyklu, który przyciągnie, jestem przekonany, rzesze kibiców.
1: Chciałbym, żeby to dobrze wybrzmiało. Jakiej rangi zawody zobaczymy w tym roku?
2: Będzie to Mistrzostwa Polski Rajdów Terenowych i Puchar Europy Centralnej. Do tego ten rajd, no można go określić jako okręgowy, Cormoran Classic, ale to jest kandydat do Mistrzostw Europy, więc będziemy mieli obserwatora FIA z Finlandii. To będzie Vatanen, znane nazwisko, ale to jest syn Ariego Vatanena. Ja też sobie pomyślałem, przecież pamiętam syna Ariego, że był taki trochę mniejszy, to jednak ten czas płynie. On będzie obserwatorem i on będzie kwalifikował ten rajd, żebyśmy mogli za rok już zostać Mistrzostwami Europy Samochodów Historycznych. Naprawdę ogromna ilość kibiców z Europy przyjedzie. Wszyscy chcą te wyjątkowe samochody z tamtych czasów oglądać. One w różnych kategoriach jadą, także to jest bardzo ciekawe. To jest dosyć skomplikowany proces, bo Paryż, czyli FIA, zatwierdził różne modele tych samochodów, także to jest bardzo rosnąca w tej chwili dyscyplina.
1: Proszę powiedzieć, bo mówimy o tym, jak duża to będzie impreza, jak wielu będzie kibiców, a kogo zobaczymy na starcie? Jak wielu zawodników już się zgłosiło?
2: Bo zgłoszenia są jeszcze w trakcie, jeszcze napływają, także na pewno cała czołówka Mistrzostw Polski w rajdach terenowych, trochę ludzi z Europy przyjedzie. W tym rajdzie nie wiemy zupełnie, bo chcemy jednak dopuścić nie tylko samochody historyczne, trochę tych aut jak gdyby nowożytnych, ale one będą jechały z tyłu, no bo ten element rajdu historycznego musimy zachować. Chcemy dać szansę, bo wielu zawodników chciałoby jechać. Niestety rygorystyczne przepisy w tej chwili spowodowały, że samochody takie jak Subaru Impreza muszą być zarejestrowane jako nowożytne rajdówki, czyli przejść te wszystkie badania, bezpieczne zbiorniki, siedzenia, mnóstwo rzeczy, więc ci biedni zawodnicy musieliby poinwestować po kilkadziesiąt tysięcy co najmniej w każdy taki samochód, żeby on finalnie mógł stanąć na starcie, więc to jest główny hamulec tego przedsięwzięcia. Ale w momencie, kiedy to będą Mistrzostwa Europy, no to już przyjadą zespoły z całej Europy, które są już profesjonalne, przygotowane, które już wiedzą, no i wtedy zobaczymy te samochody marzeń.
1: No właśnie, ten rajd historyczny mnie bardzo interesuje, bo to jest taki ukłon dla tych, którzy naprawdę lubią te wysokooktanowe emocje, ten zapach, te dźwięki, to całe widowisko.
2: Tamtych czasów, niektórzy mówią prawdziwe, niektórzy mówią metalowe jeszcze, no bo wtedy to były metalowe samochody, to są samochody, które mają niesamowite silniki, no bo jeżeli zdamy sobie sprawę, że w tej chwili samochód rajdowy WRC to jest 1,6 silniczek, tak jak w Formule 1, myślę, że motoryzacja poszła w dziwnym kierunku. Już słyszę, że za 2-3 lata Formuła wraca do silników jednak V8, że koniec tego, no tej takiej trochę zabawy w ekologię, bo to jest zabawa, bo umówmy się, motorsport nie do końca musi być ekologiczny, to nie o to chodzi.
1: Nie, to jest jego misją.
2: Dokładnie, to nie jest jego misja i myślę, że te samochody w ilości kilkudziesięciu naprawdę nie robią jakiejś wielkiej krzywdy, ale znów szansa dla kibica obejrzenia czegoś wyjątkowego, takiego widowiska, które jest

0: no, na granicy szaleństwa, no bo sport motorowy szczególnie to sport elitarny. Trzeba mieć tego świadomość. To nie jest sport, w którym można założyć trampki, koszulkę i sobie pojechać. Trzeba wiele przygotowań, testów, dziesiątki różnych, trzeba punktów spełnić, żeby na koniec stanąć na starcie i żeby ta maszyna z ogromną prędkością pędziła, a kibice się cieszyli.
1: No właśnie, no bo z jednej strony sytuacja, jaka dzieje się nawet w Polsce, tak? Ograniczenie motorsportu, próba zamknięcia torów do driftów, nagle coś jest za głośne.
0: Coś się wydarzyło dobrego, bo jednak chyba za dużo chciano nas zakręcić, tą śrubę ścisnąć i w końcu pękło to, no na podstawie toru Poznań, gdzie jednak był protest w zasadzie całego społeczeństwa. Jak można zamykać ostatni tor w Polsce, który ma homologację FIA, tylko dlatego, że ktoś wymyślił sobie no abstrakcyjną sumę 50 decybeli głośności dla tego toru. To jest w ogóle bzdura. 55 decybeli jest na ulicy zwyczajnej od ręki, za każdym razem. Więc jak tor wyścigowy ma być jeszcze cichszy? Te cuda, robili wydechy chłopcy, kombinowali, spawali, żeby tam było ciszej, żeby móc się ścigać, no ale to jest po prostu nierealne.
1: Wróćmy do wyścigu, wróćmy do Mikołajek. Krzysztof Chowczyc, dobry duch rajdów, które będą się odbywały w Mikołajków, ale czy tylko duch, czy obecny czynny zawodnik?
0: Jak jest duch, to i ciało powinno być. Ciałem też będę obecny. Wystawiamy dwa samochody, oczywiście do Mistrzostw Polski, tam moje stare BMW, takie historyczne, już bardzo lubię nim jeździć. One jest sporo wolniejsze, więc dla mnie to jest wielkie wyzwanie, bo muszę naprawdę naciskać cały czas gaz do dechy. A dla kibiców, no, chcemy zrobić wielką frajdę, wyciągnąć moje stare Subaru na tak zwanym babcie, obrędujemy ją w dawne tamte kolory, no i ruszymy, pojedziemy jako zerówka przed samym rajdem, żeby tak przyciągać kibiców, żeby pokazywać, jak ten dawny motorsport wyglądał.
1: No widziałam we wrześniu, że babcia ma się nieźle i że babcia nadal daje radę.
0: Po pełnym przeglądzie babcia całkowicie odnowiona, wszędzie lifting, wszędzie wszystko zrobione, także będzie się działo, świeży motor, także będzie fajnie.
1: Czuję pełne przygotowanie, pełne zaangażowanie. Jak wyglądają, na jakim etapie są przygotowania do samej imprezy?
0: No cóż, impreza, w zasadzie trasy wybrane, bezpieczeństwo

0: Bolesne są rzeczy, ale musimy się z tym radzić. Jak gdyby nikt się nie załamuje, pożyczymy te znaki, kupimy je, no musimy sobie dawać radę. Wiadomo, że budżet nie jest duży tego rajdu, no bo na szybko żeśmy to budowali, ale krok po kroku jednak nie poddajemy się. Bardzo dobre zachowanie, hotel Gołębieski dał nam parkingi, no wszyscy nas naprawdę wspierają. Czuć, że taka świadomość, że straciliśmy ten rajd polski, powoduje, że wszyscy chcą nam pomóc, że jak to się mówi, wszyscy ręce na pokład i działamy i ten rajd naprawdę się odbędzie i będzie wesoło.
1: Padło słowo o budżecie, to a propos pieniędzy, padło też tutaj stwierdzenie, że od kibiców nie bierzecie ani złotówki.
0: Tak, zdecydowanie tak. Nie chcemy żadnego biletowania, chcemy, żeby wszystkie strefy były otwarte, żeby kibic poczuł, jak ten rajd wygląda. Chcemy trochę zmienić filozofię. Tak jak oglądałem, powiedziałem, byłem w Stanach, oglądałem, tam jak gdyby wszystkie zespoły są dostępne, tam zawodnicy są dostępni. Koniec tego odgradzania, tych barierek. Oczywiście, że elementy dróg, którymi będą się samochody poruszały, to musimy zabezpieczyć, ale ten element, że kibic może być blisko tego całego szumu, tego rajdowego jakby anturażu, to jest dla nas ważne i uważam, że to jest kolejny krok, którym chcemy przybliżyć to ludziom.
1: Czyli z jednej strony otwartość na najwyższym poziomie i jednocześnie bezpieczeństwo.
0: No to jest element, no, umówmy się, pędzący samochód rajdowy jest zawsze niebezpieczny, bo on może w różne strony polecieć i pewnie, że będziemy o to bardzo dbali i pilnowali, ale też nie chcemy stworzyć, że jadący po drodze dojazdowej między namiotami samochód jakieś tworzy wielkie zagrożenie. Umówmy się, no po ulicach chodzimy i te samochody też jeżdżą po zaraz przy chodniku pół metra i jednak kierowcy rajdowi są sprawni, bardzo dużo potrafią, no nie będą tych ludzi rozjeżdżać, umówmy się.
1: Rajd samochodów historycznych, czy ten rajd tych aut współczesnych? Co pana bardziej kręci, na co pan bardziej czeka?
0: Kocham WRC i nie ukrywam, że obserwuję, jak WRC 1 szczególnie jedzie, no ale umówmy się, zostały dwa zespoły, jeden udaje, czyli Ford, że jest fabryczna, nie jest fabryczna, no także jak gdyby rywalizacja nie jest na najwyższym poziomie. Jedzie Toyota, która zwycięża, trochę Hyundai walczy, także jest wiele do zrobienia, żeby wypromować. Wszyscy widzą, kreski spadają. W tej chwili wiem, że promotor sprzedaje całość praw do WRC. W tej chwili toczą się rozmowy, jakaś duża francuska firma, wiem, że będzie to kupowała. Ktoś musi to obudzić, bo wszystkie kreski popularności spadają w dół. Trzeba coś z tym zrobić. My trochę uciekliśmy w rajdy historyczne, które dla odmiany mają ogromnie rosnącą kreskę. Pierwsi wymyślili to Włosi w takim rajdzie Legend i w tej chwili tam setki tysięcy ludzi stoją, że biedni kierowcy jadą w szpalerze ludzi jak za dawnych czasów. Także też już mają problemy organizacyjne, ale wiemy, że to jest ten kierunek, który znowu przyciągnie kibica.
1: Kierunek, który absolutnie przyciąga kibica motoryzacji, to Mikołajki. I tego się trzymamy.
0: Tak jest. Mikołajki, Cormoran Classic, Mikołajki Rally. Dwa rajdy w jednym, dwa w jednym. Tego jeszcze nie było. No będziemy ciągnęli, będziemy się starali zrobić wielkie widowisko.
1: Ile czasu kibic powinien zarezerwować, żeby móc zobaczyć absolutnie wszystko, co przygotowaliście?
0: Nie, lepiej cały tydzień, kurczę, bo to będzie najpierw dwudniowy rajd dla właśnie tych samochodów historycznych i później ten rajd terenowy, także naprawdę będzie tam widowisko, będzie co robić.
1: Mówił Krzysztof Hołowczyc. Rajd w Mikołajkach od 3 do 7 czerwca.
2: SK Olsztyn News.
3: Magazyn reporterów SK Olsztyn 89.9, Andrzej Brzezowski. No i czas na kolejną rozmowę u nas na naszej pomarańczowej antenie. Będziemy mówić o kolejnym charytatywnym biegu o złotą monetę, no i wielkim rodzinnym pikniku, ale wcześniej oczywiście także powiemy o akcji Dobro Oddaję. W eskowym studiu Iwona Żokowska-Jabłońska, dyrektor zarządzająca Fundacji Przyszłość dla Dzieci. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I Agnieszka Terebiłów z Fundacji Przyszłość dla Dzieci. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Dziewczyny uśmiechnięte, zadowolone, szczęśliwe, no bo akcja się rozkręca i bardzo dobrze. I w połowie czerwca tym razem spotkamy się.
4: Tak, tradycyjnie spotykamy się na początku czerwca. W tym roku nieco później, będzie to 14 czerwca w połowie, aby podsumować kampanię Dobro Oddaję i aby świętować wspólnie właśnie te kilka miesięcy zbierania środków na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji Przyszłość dla Dzieci.
3: Akcja Dobro Oddaję. Powiedzmy o tym więcej, jak to wygląda, na czym polega i czy ewentualnie można się jeszcze gdzieś tutaj do Was dołączyć, przyłączyć.
4: Akcja Dobro Oddaję trwa. Rozpoczęliśmy ją w marcu i no cóż, przede wszystkim bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich do włączenia się w tą akcję, dlatego że każda wpłata na tą kampanię to tak naprawdę bezpośrednie opłacenie leczenia, rehabilitacji naszych podopiecznych. To są setki godzin fizjoterapeutów, to są godziny, które potrzebne są naszym dzieciakom, które są z Olsztyna, Szczytna, Ostródy, różnych regionów. I musimy pamiętać o tym, że nasi

0: podopieczni to dzieci, które muszą włożyć bardzo wiele w pracy w to, aby osiągnąć to, co zdrowe dzieci osiągają jakby w sposób naturalny, tak? Czyli po to, żeby wejść po schodach, aby trzymać w ręku widelec, aby móc napisać jakieś słowo, one potrzebują wielu godzin pracy i to właśnie dzięki tej akcji, dzięki środkom tutaj zebranym możemy wesprzeć te dzieciaki.
1: No właśnie, powiedzcie teraz, jak to dokładnie wygląda, czy jak przyłączyć się do akcji Dobro Oddaję?
2: Najprościej będzie wejść na stronę Fundacji Przyszłość dla Dzieci www.przyszłośćdladzieci.org i od razu na samym wejściu będzie witał Was uśmiechnięty Franek, zachęcając do tego, aby wesprzeć akcję Dobro Oddaję. Można wpłacić online i to jest najprostsze. Do akcji włączyło się już w tej chwili 15 szkół i przedszkoli, ponad 10 organizacji, firm zbierają z nami ludzie, którym zdrowie dzieci jest bliskie, bo to są dzieci tutaj u nas, nasi sąsiedzi, wszyscy, którzy mieszkają na Warmii i Mazurach, 500 i najbardziej potrzebujące dzieciaczki dostaną niezbędną pomoc. Potrzebujemy 140 tysięcy złotych na to leczenie i rehabilitację i bardzo Państwa zachęcamy, żebyście włączali się do tego, żebyście wrzucali do skarbonki, gdy zobaczycie wolontariusza, na przykład zbieramy pieniądze w Auchan, abyście weszli na stronę, bo to jest 3 kliknięcia i już te pieniądze trafiają na leczenie maluchów, które tu, jak wspominała Iwona, jest niezbędne, aby funkcjonowały tak jak my wszyscy.
1: Bo cały czas także jesteście aktywni, oprócz tego, że wolontariusze się pojawiają na przykład tutaj, jak wspomniała się, w Auchan, to także jesteście obecni na różnych wydarzeniach, między innymi także sportowych, bo pamiętam bieg jakubowy, który odbył się w kwietniu w Olsztynie. Oczywiście tam także bardzo mocna brygada Fundacji Przyszłość dla Dzieci była również obecna. Zawodnicy także oczywiście biegli dla fundacji. Wy mieliście bardzo fajną loterię przygotowaną dla uczestników i dla gości tego właśnie biegu. Był także Wernerland, tam także pojawiła się bardzo fajna ekipa, która przypomniała o Was, że jesteście, że funkcjonujecie i zaprosiła także do tego, żeby wziąć udział w akcji Dobro Oddaję. Czyli z tego wynika, że cały czas gdzieś aktywnie także przypominacie. To nie jest tak, że to jest taka działalność tylko i wyłącznie w internecie, ale także wychodzicie na zewnątrz i pokazujecie, że warto przyłączyć się do Waszej idei, do Waszej akcji.
0: Tak, przez całą tą kampanię pojawiamy się w różnych miejscach po to, aby przypomnieć o tym, że trwa kampania, bądź po to, żeby poinformować ludzi. To jest ważne, bo też wielu z nas gdzieś w pędzie swoich własnych potrzeb życiowych nie myśli o tym, że jest już wiosna, a skoro wiosna, to nasza kampania. Więc my jesteśmy po to, aby przypomnieć, nasi wolontariusze są zawsze świetnie widoczni w niebieskich kamizelkach, czy z puszkami, czy z loterią. Oni opowiadają o tym, jak ważne jest to, aby dołożyć swoją cegiełkę do tego, jak ważne jest to dla naszego podopiecznego 6-letniego Franka, czy dla małej Oliwii, bo to tak naprawdę jest realne wsparcie w ich dalszym życiu, tak? Franek ostatnio osiągnął wymarzony metr wzrostu i to jest takie niezwykłe tak naprawdę przeżycie w jego życiu, ponieważ metr był takim warunkiem, żeby mogła zostać przeprowadzona operacja. Kiedy osiągnął ten metr, okazało się, że być może w ogóle uda się go zakwalifikować do pionierskiego leczenia, które będą podawane zastrzyki, które pozwolą mu urosnąć jeszcze wiele centymetrów, więc to jest taka olbrzymia nadzieja dla Franka, dla jego rodziców, do tego, żeby on mógł w przyszłości samodzielnie funkcjonować.
1: Bardzo bym chciał też podkreślić to, bo jest oczywiście Franek, są też inni podopieczni, ale to są dzieciaki od nas, prawda, z Warmii i Mazur. I o tym także bardzo często przypominacie i mówicie, że działacie tutaj dla nas, tak? Czyli Fundacja Przyszłość dla Dzieci opiekuje się najmłodszymi, potrzebującymi tutaj z naszego regionu. Jaką grupą się zajmujecie?
2: Pomagamy dzieciom, więc osobom, które są od 0 do 18 roku życia, ale jest też grupa z nami naszych podopiecznych, którzy już osiągnęli pełnoletność, lecz niestety magicznie nie rozpłynęła się choroba, ona nie ustąpiła, więc nadal wspieramy no już tych dorosłych, ale wciąż podopiecznych Fundacji Przyszłość dla Dzieci.
1: Ale to jest tylko pomoc w przypadku leczenia?
0: Przede wszystkim nasi podopieczni i ich rodziny mogą liczyć na wsparcie z naszej strony, jeżeli potrzebują takiego wsparcia odnośnie tego, żeby porozmawiać, dowiedzieć się, co w danej sytuacji mogą zrobić, gdzie najlepiej powinni się zwrócić, to taką pomocą służymy, ale też organizujemy różnego typu spotkania, warsztaty.

tego, żeby porozmawiać, dowiedzieć się, co w danej sytuacji mogą zrobić, gdzie najlepiej powinni się zwrócić, to taką pomocą służymy, ale też organizujemy różnego typu spotkania, warsztaty.

0: się aktualnie borykają i to jest przede wszystkim taka forma wsparcia, ale chyba tak naprawdę najważniejsza dla nich, że czują, że nie są z tym problemem sami, że mają wsparcie i w nas, i w innych rodzinach, które borykają się z podobnymi problemami.
1: Zespół Fundacji Przyszłość dla Dzieci opiekuje się 500 maluszków i tych trochę starszych dzieci z Warmii Mazur, ale mamy bardzo szeroko otwarte ramiona. Jeżeli ktokolwiek z Państwa potrzebuje wsparcia, dziecko zachorowało, nagle stało się coś, w czym możemy pomóc, to jesteśmy otwarci, zapraszamy, zadzwońcie, przyjdźcie do nas, napiszcie. Mamy prosto skonstruowane informacje, jak zostać podopiecznym Fundacji Przyszłość dla Dzieci, także bardzo na wszystkich czekamy. Na pewno Wam pomożemy.
2: To jeszcze jedna ważna informacja i podziękowania, bo o tym chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy byli w Waszej Fundacji podczas biegu jakubowego, no bo naprawdę robili rewelacyjny doping, o tak chciałem to pięknie wyrazić, więc naprawdę było głośno. Proszę przekazać, dobrze? Wolontariuszom te podziękowania.
0: Dobrze, przekażemy.
2: Od redaktora Andrzeja. No dobrze, czyli tak, dobro oddaję i finał akcji mamy w tym roku 14 czerwca, już tak tradycyjnie na plaży miejskiej w Centrum Ukiel.
0: Tak, 14 czerwca zapraszamy wszystkich do Centrum Ukiel na górce przy plaży miejskiej. Odbędzie się to wydarzenie i uwaga, to już 10 bieg o złotą monetę, a więc taki mały jubileusz. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Na naszej stronie internetowej www.przyszłośćdladzieci.org znajdą Państwo link do zapisów, więc serdecznie zapraszamy do tego, aby zapisać się, aby wziąć udział w tym biegu. Oczywiście mamy bieg główny na 5 km, ale mamy też biegi towarzyszące, biegi dziecięce. W ubiegłym roku w biegu wystartowało ponad 600 biegaczy i liczymy na to, że w tym roku pobijemy kolejny rekord.
1: Tak, i biegamy przede wszystkim z konkretną misją tego dnia. Cały dochód z 10 biegu o złotą monetę zasili zbiórkę Dobro Oddaje, tę naszą główną zbiórkę. I mówimy wprost, każda wpłata, która wpłynie, każdy krok, każdy człowiek na tym starcie, czy to mały biegacz, czy dorosły, który się zapisze, to nie jest tylko abstrakcyjne hasło, ale to jest bezpośrednie opłacenie operacji, nowoczesnych leków i setek godzin fizjoterapeutów. To taka wielka siła, która pozwoli dzieciom z niepełnosprawnością z całego naszego regionu, z Warmii i Mazur, od Olsztyna przez Elbląg, Ełk, aż po najdalsze zakątki Warmii i Mazur, każdego dnia pokonywać bariery, które dla nas, ludzi zdrowych, są niewidoczne. To jest bardzo ważne, abyście byli Państwo z nami tego dnia.
2: I teraz tak jakbyśmy szybko przejrzeli plan wydarzenia naszego, czyli o godzinie 12 zaczynamy, bo już wiem dokładnie, że o godzinie 12 też się muszę zameldować u Was na tym wydarzeniu. Dziewczyny tylko się uśmiechają. O 12 startujemy, do 15 mniej więcej są te wszystkie zaplanowane bardzo fajne aktywności, które będą działy się na górce, tej zielonej górce, tam gdzie kiedyś był kemping. Teraz często pojawiają się food trucki pomiędzy plażą numer 1 a plażą numer 2 i od godziny 15 mniej więcej już będą zaczynać się gdzieś tam przygotowania do tych naszych biegów. Najpierw biegi dla najmłodszych, biegi towarzyszące, a o godzinie 16.30 mamy bieg główny dla osób w wieku 16 lat i starszych i potem będziemy już tylko czekać na zwycięzców, będziemy nagradzać i tak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o tą pierwszą część, spotkanie 12.15, czego się możemy spodziewać?
1: Oczywiście zawsze zamawiamy pogodę. Zależy nam na tym, żebyście się Państwo jak najlepiej bawili, abyście wspominali ten dzień jeszcze długo, długo. Będzie strefa relaksu. Będzie można sobie usiąść, zająć się dzieckiem, pobudować, puszczać bańki, odpocząć po prostu. Będą dmuchańce, które dzieci uwielbiają, bo przecież bez dmuchańców nie wyobrażamy sobie. Będzie strefy bujania, czyli bębniarzy, którzy będą uczyli Państwa, będą warsztaty, którzy będą uczyli dzieciaczki na tym, jak grać na bębnach zachodnioafrykańskich dżembe, a później będą nam kibicować i wszystkim, którzy będą biegli w biegu o złotą monetę, aby jeszcze podkręcić i żeby Wam się fajniej biegło. Na pewno będą nasi partnerzy, którzy będą Was zachęcali do wspierania 500 dzieci z Warmii i Mazur, którzy przygotują wiele atrakcji, będą Was częstować pysznościami. Będzie nasza loteria, którą uwielbiacie, gdzie dzięki tym losom można wygrać niesamowite nagrody. Będą z nami zaprzyjaźnione szkoły, będą przedszkola. Każdy będzie miał ze swojej strony to, co umie najlepiej, to to, czym chciałby Państwa zachęcić i zachwycić tak naprawdę. Także bądźcie z nami na bieżąco. Jest wydarzenie na Facebooku utworzone 10 biegu o złotą monetę i ta Monika, która je prowadzi, na bieżąco wrzuca wszystkie atrakcje każdego, kto będzie z nami, więc zachęcam serdecznie do tego, aby się zapisywać, no i przede wszystkim do zapisów do startu na bieg.
2: Czyli warto być razem z nami. Iwona podnosi palec do

0: Góry.
1: Tak, chciałam dodać, że te 5 km biegu głównego to tak naprawdę taki dystans, który może pokonać każdy. I to naprawdę bez wyjątku, więc jeśli nie jesteście wytrawnymi biegaczami, to też serdecznie zapraszamy, ponieważ tą trasę można nawet przejść. Tą trasę można przebiec w tempie slow. A jeśli ktoś jest wytrawnym biegaczem, no to dla niego będzie to tam jakieś drobne 15 minut i będzie już po sprawie.
0: Tak, bo chciałem tylko powiedzieć, że limit czasu głównego, bo patrzę na to, co mam w tej chwili wypisane przez superczas.pl, to faktycznie jest godzina, więc przez godzinę można wszystko zrobić i faktycznie nawet spokojnie przejść te 5 km i zameldować się potem już na linii mety. Mam nadzieję, że skorzystacie z tej właśnie okazji i zapiszecie się do uczestnictwa w kolejnym biegu charytatywnym. To będzie 10. bieg o złotą monetę. Cudowny, wspaniały piknik Fundacji Przyszłość dla Dzieci. Koniecznie musicie się zameldować. Startujemy o godzinie 12. Rozpocznie się oczywiście piknik rodzinny. Bieg główny o 16.30. Biegi dziecięce od godziny 15. No i jeszcze powiedzmy, dziewczyny, o raz, dwa, trzy, czterech, pięciu ambasadorach.
1: Tak, ten bieg już od kilku lat ma 5 wspaniałych ambasadorów, którzy wspierają nas i którzy wspólnie z nami to wydarzenie tworzą. Jest to Paweł Pszczółkowski, Justyna Gołębiowska, Krzysztof Mańkowski, Grzegorz Baran i Tomasz Domżalski. To są nasi cudowni ambasadorzy, którzy wywodzą się tak naprawdę ze środowisk biegowych i którzy wspólnie z nami dbają o to, żeby to był wspaniały bieg, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik i żeby atmosfera była cudowna, bo trzeba pamiętać, że 10. charytatywny bieg o złotą monetę to przede wszystkim bieg z wielkim przesłaniem dla naszych podopiecznych.
0: Ale zawsze także pamiętam, że podczas tego wydarzenia wy także dziękujecie waszym partnerom, dziękujecie także tym wszystkim szkołom, które biorą udział w tej właśnie akcji.
1: Tak, podczas części piknikowej, czyli między godziną 12 a 15 będzie też zarezerwowany czas na to, by podziękować wszystkim partnerom, w tym właśnie szkołom, przedszkolom, które włączają się bardzo aktywnie w te działania, które na terenie swoich placówek przygotowują różnego typu akcje właśnie po to, żeby zebrać środki na leczenie i rehabilitację dzieciaków. Dzieciaków, które często też uczęszczają do tych placówek, tak? Bo nasi podopieczni bywają w różnych szkołach, również właśnie w tych, które włączają się w te akcje i to jakby pokazuje też, że ma to dla nich takie przesłanie, ma to dla nich też taką, jest to dla nich również ważne ze względu na to, że tak naprawdę wspierają swoich kolegów i koleżanki z ławy.
0: Na zakończenie taka szybka pigułeczka, dobrze? Dziewczyny, zapraszamy.
1: Zapraszamy serdecznie 14 czerwca na olsztyński Ukiel, na górkę nad plażą miejską. Tam od godziny 12 startuje piknik rodzinny, natomiast o godzinie 15 startują biegi dziecięce, o 16.30 bieg główny.
0: I dobro oddaję, czyli cały czas możemy przystąpić, prawda, do waszej akcji, do waszej inicjatywy.
2: Czekamy na wszystkich państwa, mamy wielką siłę, wszyscy możemy pomagać najmłodszym mieszkańcom Warmii i Mazur. Oni, jak i my, cały zespół fundacji, bardzo na to liczymy. Zapraszamy.
0: Fundacja Przyszłość dla Dzieci, czyli Iwona Żukowska-Jabłońska i Agnieszka Torebiłów dzisiaj w Radiu SK opowiadały pięknie o tym, co się będzie działo przez te najbliższe dni. Oczywiście, jeżeli chodzi o akcję Dobro Oddaję, ale także o nasze spotkanie, czyli o 10. charytatywny bieg o złotą monetę. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję.
1: Do zobaczenia.
2: 14 czerwca, do zobaczenia.
0: Ja też dziękuję za uwagę. Andrzej Brzozowski.
3: SK Olsztyn News.
4: Magazyn reporterów SK Olsztyn, Ania Kuca, witajcie w tym wydaniu. O OBU, czyli olsztyńskim budżecie obywatelskim. Na jakie projekty, od kiedy i gdzie będzie można głosować? Odpowiedzi i podpowiedzi padną już za kilka minut. Będzie też o Festiwalu Zwierząt w Olsztynie, drugiej jego edycji. Impreza pełna merdających ogonów odbyła się w Olsztyńskim Parku Centralnym. Startujemy.
3: SK Olsztyn.
4: Olsztyński budżet obywatelski. Poznaliśmy listę projektów, na które będzie można głosować od 1 czerwca. Szczegóły Katarzynie Sobotce zdradziła koordynatorka OBO.
5: Beata Kardynał Stawicka, koordynatorka Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
6: No właśnie, OBO weszło w kolejną fazę. Zespół koordynujący już ocenił merytorycznie i formalnie wnioski. Wiemy już, ile tych wniosków przeszło do głosowania.
5: Ogłosiliśmy listę projektów, które zostaną oddane pod głosowanie. Zespół koordynujący i zespół opiniujący ocenił wszystkie wnioski pod względem formalnym i merytorycznym, a mieli naprawdę w tym roku dużo pracy, bo wniosków poddanych pod ocenę było dokładnie 117. Z tego przez te sito oceny przeszło dokładnie 75, w tym 10 projektów miejskich i 65 projektów

0: osiedlowych.
1: Głosowanie ruszy 1 czerwca, ale już teraz rusza promocja tych wybranych projektów. Oczywiście każdy ma wgląd w te projekty, można się z nimi zapoznać, zaglądając na waszą stronę.
0: Rzeczywiście można projekty promować, czyli rozpoczęliśmy taki, można powiedzieć, trzeci etap całego procesu OBO, bo pierwszy to było składanie wniosków, drugi ocena, teraz promocja, a już niedługo w czerwcu nastąpi głosowanie. Projektów mamy, tak jak mówiłam wcześniej, 75. Większość z nich mają charakter w tym roku sportowo-rekreacyjny i kulturalny, także będzie z czego wybierać. Teraz wnioskodawcy mogą promować, mogą reklamować swoje pomysły, mogą również wydrukować z naszej strony internetowej specjalny plakat promujący ich projekt wraz ze zdjęciem, z numerem projektu. Natomiast samo głosowanie rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 21 czerwca. I tutaj ważna informacja dla mieszkańców Olsztyna, żeby o tym nie zapomnieli, bo tak naprawdę głosować mogą wszyscy mieszkańcy Olsztyna bez względu na wiek, czyli również dzieci przedszkolne ze szkoły podstawowej czy z liceum, czy z innych szkół ponadpodstawowych, tylko że głos osoby niepełnoletniej musi potwierdzić rodzic bądź opiekun prawny. Podajemy tylko i wyłącznie 4 ostatnie numery swojego numeru PESEL, co i głosujemy. Zachęcamy oczywiście do głosowania online, bo to głosowanie jest najprostsze, najszybsze i tutaj mamy gwarancję tego, że nasz głos będzie przyjęty i będzie się liczył. Karty papierowe będą dostępne, tak jak w roku ubiegłym, tylko i wyłącznie w naszych punktach konsultacyjnych i w Biurze Promocji i Informacji, czyli codziennie w godzinach pracy urzędu będzie można do nas przyjść i zagłosować, a dodatkowo będziemy organizować punkty konsultacyjne w Biurze Obsługi Klienta co sobotę, w każdą sobotę w trakcie głosowania można do nas przyjść i zagłosować również na karcie papierowej.
1: 10 projektów miejskich, 65 osiedlowych, z którego osiedla najwięcej projektów przeszło dalej?
0: Najwięcej projektów przeszło z osiedli tych, które są zamieszkiwane przez największą liczbę mieszkańców, czyli osiedle Jaroty, osiedle Pojezierze i osiedle Generałów. Natomiast jest kilka osiedli, które miały mało projektów. Przeszło tak naprawdę tylko po jednym projekcie. To są Zielona Górka, osiedle Kętrzyńskie, Grunwaldzkie i Brzeziny. Natomiast w tym roku mamy jedno osiedle, osiedle Likuzy, które nie wygenerowało projektu do głosowania.
1: To na koniec podsumowując, ile miejskiej kasy idzie na tegoroczne OBO?
0: W tym roku w 13 edycji olsztyńskiego budżetu obywatelskiego mamy 9 milionów złotych. W tym 3 miliony przeznaczymy na projekty, pomysły miejskie, natomiast 6 milionów na projekty osiedlowe.
2: Z Beatą Kardynał-Stawicką, koordynatorką OBO, rozmawiała Kasia Sobotka. Olsztyński budżet obywatelski. Poznaliśmy projekty, na które będzie można głosować od 1 czerwca. Ich listę sprawdzicie w sieci. Głosowanie potrwa do 21 czerwca, a wyniki poznamy 30 czerwca. Zmieniamy temat w magazynie reporterów. Zaglądamy do Parku Centralnego w Olsztynie. W sobotę zaroiło się tam od merdających ogonów. Drugi festiwal przyjaciół zwierząt połączył troskę o dobrostan czworonogów z zabawą i wypoczynkiem. Były też zawody i pokazy.
3: Drugi festiwal zwierząt w Olsztynie. Jedno ze stoisk należało, a właściwie miejsc zajętych przez ładny kawałek trawy. Co tutaj się działo?
4: Przed chwilą mieli Państwa fety flyballu. Jesteśmy jedyną drużyną w województwie, która biega ten sport. Nasze psy prezentowały swoje umiejętności. Mamy psy, które biegają cały tor i startują w zawodach. I mamy też psy początkujące, które się uczą, więc tutaj każdy z przychodzących osób tak mógł zobaczyć psy na każdym etapie poznawania tego sportu.
3: To były bardzo szybkie psy, z tego co zauważyłam.
4: Tak, flyball jest sportem bardzo dynamicznym, ekspresyjnym. Bardzo dużo się u nas dzieje.
3: Flyball, czyli latające piłeczki?
4: Tak, latające piłeczki. Latają z boksu, z wyrzutni piłek.
3: Takiego psa rozumiem, że można wyszkolić.
4: Tak, każdego psa da się wyszkolić. Liczą się przede wszystkim, pies zawsze ma chęci, aby właściciel miał chęci i możemy zrobić wszystko.
3: A co to daje psowi i właścicielowi?
4: Pogłębia naszą relację z psem. Pies bardziej chce z nami, że tak powiem, coś robić. Wie, że przy nas jest fajnie. No, na pewno poprawia nam to też przywołanie na spacerach, jeżeli mamy z tym problem.
3: Czy są takie rasy psów, gdzie ta zwinność i szybkość jest szczególnie potrzebna, czy też właściwie wszystkie psy mogą brać udział w takich szkoleniach?
4: W naszej drużynie mamy psy rasowe, mamy też kundelki i każdy z tych psów nadaje się, daje radę trenować flyball. Przede wszystkim muszą być też przebadane.

0: No tak? Pod kątem tego, czy są w stanie, tak? Czy ich stan zdrowia na to pozwala?
1: Tak, czy ich stan zdrowia na to pozwala, głównie tutaj stawy, serduszko, tak?
0: A ile trwa takie szkolenie?
1: To już zależy od psa przede wszystkim, tak? No bo jeden pies potrafi się nauczyć tutaj tych elementów w 3-4 miesiące, jednemu zajmie to troszeczkę dłużej, tak? To jest różnie.
0: Rozumiem, że jak będzie kolejny festiwal zwierząt albo inna prozwierzęca impreza, to również was tutaj można gdzieś spotkać.
1: Jak najbardziej bierzemy udział na festynach szkół, też nas szkoły zapraszają na różne pokazy, więc tak, jak najbardziej można nas spotkać.
0: Najwyraźniej wychodzicie z założenia, że nie tylko właściciel musi być zwinny i aktywny, ale jego pies również.
1: No pies przede wszystkim.
0: Trzeba nadążać.
1: Tak, trzeba nadążać, ale wszystko robimy w tempie, tak, więc dostosowujemy do każdego.
0: Dzięki bardzo.
1: Dziękuję również.
0: Drugi festiwal przyjaciół zwierząt w Olsztynie i stoisko
2: Związku Kynologicznego w Polsce.
0: Oddział olsztyński.
2: Oczywiście.
0: Jak dużo psów macie pod opieką? Zdaje się, że wszystkie są rasowe.
2: Tak, wszystkie są rasowe. Nasz oddział liczy ponad 600 członków, także trochę tych piesków by się znalazło.
0: Ile raz?
2: Oj, wiele. Nie sposób mi zliczyć, powiem pani szczerze. Generalnie raz jest bardzo dużo, natomiast nasz związek też no, zlicza różne, tak, rasy. Począwszy od grup jest 10, także wszystkie spośród tych grup na pewno się w naszym oddziale znajdą.
0: A czym się zajmujecie na co dzień?
2: Na co dzień generalnie zajmujemy się promocją psa rasowego, tak szeroko pojętą, tak, uświadamianiem ludzi tym, jakie predyspozycje ma dana rasa, do czego została, że tak powiem, stworzona, jaką rasę moglibyśmy wziąć do domu z dziećmi, kto może wziąć może bardziej takiego energicznego psa, kto bardziej spokojnego, także...
0: Są też z nami psy podczas dzisiejszego festiwalu.
2: Oczywiście, z nami jest dwójka tutaj osób, pani Emilka Łojewska, założycielka hodowli Emiwil oraz pan Grzegorz Golan, właściciel hodowli ze Sprencowa. Pani Emilka hoduje flat-coated retrievery, czyli psy dowodne, no takie psy do ratownictwa, również akurat jej przynajmniej w tym służą, również pracują jako dogoterapeuci, natomiast owczarki pana Grzegorza też raczej takie typowo obronne rzeczy ćwiczą, no też raczej psy użytkowe.
0: Czyli jak ktoś zastanawia się nad założeniem hodowli albo właśnie myśli o tym, jakiego psa rasowego kupić, to do was powinien się udać?
2: Jak najbardziej. My bardzo chętnie odpowiadamy na pytania. Związek jest czynny 3 razy w tygodniu. To jest wtorek, czwartek i piątek. Z reguły od godziny 11 do późnych godzin, czyli 19 bądź 16. W tych godzinach jak najbardziej zawsze ktoś w związku się znajdzie. Są to sędziowie, którzy oceniają psy, są to asystenci, kierownicy sekcji, którzy są uprawnieni do udzielania jakichkolwiek informacji na temat ras psów. Jeżeli ktoś przyjdzie, zapyta, oczywiście poszukuje psa rasowego, chce znaleźć odpowiednią hodowlę, to my jak najbardziej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jesteśmy w stanie udzielić takiej informacji, czy psy tej rasy występują, czy ktoś hoduje, tak, a jeżeli nie, to na terenie Polski, tak, wskazać takie miejsce.
0: Związek Kynologiczny w Polsce. Macie swoje social media olsztyńskie?
2: Jak najbardziej. Prowadzimy stronę facebookową, Związek Kynologiczny Oddział Olsztyn, tak, i jak najbardziej też mamy swoją stronę taką oddziałową, tak, która jest podpięta pod stronę Związku Kynologicznego w Polsce, tego głównego, tak, mającego siedzibę w Warszawie.
0: A jaką główną radę dałaby pani osobom, które myślą o tym, żeby mieć psa rasowego, żeby zaprzyjaźnić się z takim psem?
2: Główna rada. Ja myślę, że trzeba wybrać psa, który będzie dla nas, no może nie dla nas, będzie do nas najlepiej dopasowany, bo często ludzie dokonują niewłaściwych wyborów. Patrząc na wygląd psa, no na tym opierają swoją decyzję, a niestety wygląd to nie wszystko, jak mawiamy. Często ta użytkowość ma tu największe znaczenie, często temperament, usposobienie danej rasy. One się między sobą mimochodem różnią. Są psy małe, są psy większe, są psy średnie. Każda z nich, tak jak powiedziałam, została do jakiegoś celu wykreowana i myślę, że tutaj tym się powinniśmy, głównie użytkowością, jakimś takim właśnie temperamentem kierować przy wyborze, tak? I oczywiście brać też pod uwagę swoje własne możliwości, czyli wiedzieć, ile czasu będziemy w stanie psu poświęcić, jak to będzie wyglądało od tej drugiej strony naszej, tak? Bo stajemy się, no, mimochodem właścicielem psa przez kolejne kilkanaście lat i jesteśmy za niego przez ten czas odpowiedzialni. Więc staramy się mu zapewnić jak największy dobrostan i sprawić, że pies będzie po prostu z nami szczęśliwy.
0: Dziękuję za te fachowe podpowiedzi. Usłyszeliśmy je od...
2: Aleksandra Żołek ze Związku Kynologicznego w Olsztynie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Jesteśmy na drugim festiwalu przyjaciół zwierząt. Są dziewczyny, są zwierzęta, czyli psiaki, czyli wszystko się zgadza. Przedstawcie się może.
3: Ja jestem Zosia.
4: Ja jestem Ania.
5: A jestem Natosza.
0: Dziewczyny, co robicie tutaj na tym festiwalu?
3: Ja przyszłam dopingować przyjaciółce.
0: W czym?
3: W Top Speed Dog.
0: To były zawody szybkiego psa.
3: Tak, dokładnie.
0: No i co, był szybki czy też nie?
3: Był. Bardzo.
0: Bardzo szybki?
3: Bardzo.
0: Na czym polegała ta konkurencja? Powiedz tym, którzy nie widzieli, nie byli, no ale teraz usłyszą.
3: Pies musi przebiec 40 metrów jak najszybciej i dobiec do właściciela.
0: A jak go do tego zachęcić w taki przepisowy, regulaminowy

0: sposób?
1: Zabawką, szarpakiem albo wywoływaniem go lub przysmakiem.
0: Czy to jest twoim zdaniem fajny sposób, żeby bawić się z psem na co dzień?
1: Myślę, że tak. Tak uważam.
0: A festiwal zwierząt odwiedzasz po raz pierwszy?
1: Tak.
0: Powiedzcie nam trochę teraz jeszcze o swoich psach. Wyglądają na rasowe, czy też nie?
1: Tak, wyglądają. Jak najbardziej.
0: Czekacie na wyniki?
2: No a teraz...
0: Z niecierpliwością?
2: Trochę chodziliśmy po tych różnych stoiskach, żeby popatrzeć na rzeczy, a tak to czekamy na wyniki głównie.
0: Te wyniki to już niebawem, więc mam nadzieję, że zakończy się wręczeniem jakiejś nagrody. Za kogo mam trzymać kciuki? Za was wszystkie. A wasze psy jak się zwią?
3: Kila?
0: To jest bomba. Gratulujemy uczestnictwa przede wszystkim, no i trzymamy kciuki. Dzięki bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Jest ze mną
4: Shiraz Nebo, prezes Fundacji Nebo.
0: Co tutaj się zadziało podczas drugiej edycji festiwalu?
4: Tak naprawdę bardzo dużo. Przede wszystkim były towarzyskie zawody Top Speed Dog, najszybszy pies w mieście i okolicach, jak również zawody Mini Hobby Horse, gdzie muszę w obu tych kategoriach, konkurencjach, podziękować dwóm wspaniałym kobietom, które nam pomogły zorganizować te zawody w jeszcze z większym rozmachem niż w zeszłym roku. Pani z Clementine, z zespołu Clementine, i pani z Mad Machine. Obie są cudownymi kobietami.
0: Była zabawa, była też edukacja, były też obecne szkoły tutaj, ochotnicze chówce pracy, czyli jak na piknik przystało, był czas na wszystko, nawet na masaże.
4: Zdecydowanie był czas na wszystko, dlatego że Festiwal Przyjaciół Zwierząt to nie tylko chodzi o zwierzęta. Szczęśliwy właściciel to szczęśliwe zwierzę, które jest w tym domu, dlatego my też dbamy właśnie o właścicieli poprzez masaże, poprzez zabiegi upiększająco-kosmetyczno-pielęgnacyjne. To też edukacja też jest ważna, żeby właśnie te zwierzęta były jak najszczęśliwsze.
0: Sama jesteś zootechnikiem, więc dla ciebie spojrzenie na zwierzęta jest trochę inne.
4: Tak, zdecydowanie. Ja patrzę na zwierzęta nie tylko przez pryzmat ochrony, ale też przez pryzmat bycia hodowcą. Dlatego widzę obie strony tego medalu. Pozytywne zarówno jako hodowca, ale też pozytywne jako właśnie ta ochrona zwierząt.
0: A propos hodowców, Związek Kynologiczny, oddział w Olsztynie też tutaj był dzisiaj obecny.
4: Tak, zdecydowanie Związek Kynologiczny w Olsztynie był obecny. Bardzo im dziękujemy za obecność, bo też chodzi o to w tym festiwalu, żeby promować dobre hodowle, poprawnie prowadzone hodowle, a nie te pseudo, które no niestety się słyszy mocno w mediach.
0: Podczas tego pikniku najważniejsza też była zabawa, integracja ludzi i zwierząt, i ta integracja była tutaj widoczna. No i były też nagrody dla uczestników wszystkich konkurencji.
4: Tak, zdecydowaliśmy, że wszyscy uczestnicy każdej konkurencji obu zawodów dostaną nagrody. Nie chcieliśmy ich nazywać w inny sposób, po prostu nagrodę za uczestnictwo, dlatego że jestem dumna tak naprawdę z każdego uczestnika, który w ogóle odważył się w tak publicznym miejscu wziąć udział w zawodach.
0: Było na pewno trochę rozpraszaczy, a ja chciałam przejść do terminu. Zdaje się, że sobie już powoli rezerwujecie ten termin majowy na kolejną edycję festiwalu.
4: Tak, zdecydowanie. W przyszłym roku też mniej więcej 3 soboty maja będzie trzecia edycja Festiwalu Przyjaciół Zwierząt w Olsztynie, więc zapraszamy.
0: Zapraszała Shiraz Nebo, prezeska Fundacji Nebo.
4: Zapraszamy, dziękuję.
0: Tak było podczas drugiego Festiwalu Przyjaciół Zwierząt od Fundacji Nebo. Fotki z imprezy w Parku Centralnym wrzuciliśmy na SK Olsztyn News. Ania Kuca, do usłyszenia.
5: SK Olsztyn News.
6: Magazyn reporterów SK Olsztyn, Andrzej Brzozowski. Zabieram was do Kortowa, gdzie odbyły się coroczne targi pracy zorganizowane przez Biuro Karier Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
7: Targi pracy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, a ja w tej chwili przy firmie Eger z Biskupca. Jaka dzisiaj oferta od was?
8: Bardzo dużo ofert. Tak naprawdę jak co roku szukamy studentów na prace letnie w różnych kierunkach. No i oczywiście logistyka standardowo. Cały czas się rozwijamy, więc tych stanowisk jest coraz więcej.
7: Fajne, dobre wydarzenie.
8: Zawsze tak, zawsze jesteśmy szczęśliwi, że możemy tutaj być, poznać nowe osoby. Mamy kilka osób w naszej firmie, które właśnie tutaj nas znalazły. I się dogadaliśmy i też widzę osoby, które były u nas na pracach letnich, tutaj przychodzą, przywitają się. Iwona Michna z działu HR, firma Eger.
7: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Co dzisiaj od was, jeżeli chodzi o targi pracy, jaką macie ofertę, jaką macie propozycję?
9: Oferty pracy, staże, praktyki. Zapraszamy, jesteśmy nowoczesnym urzędem, mamy kody QR, można sobie zeskanować. Każdy dzisiaj z telefonem. 15 wydziałów. Dla każdego znajdzie się to, czego szuka. Tutaj pani jest pyta o finanse, mamy wydział finansów, szukamy pasjonatów finansów, prawo, administratywistów, a dla osób o mocnych stalowych nerwach mamy wydział bezpieczeństwa.

0: zarządzania kryzysowego.
1: I to jest propozycja Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Jak oceniasz takie spotkanie, takie wydarzenie?
0: My tutaj dzisiaj debiutujemy i czujemy się fantastycznie. Wszyscy wystawcy, studenci są zainteresowani, ciekawi tego, jaką ofertę dla nich mamy. Dagmara Jakubowicz-Kozak, kierownik oddziału kadr Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
1: Dzień dobry.
2: Katarzyna Olczyk.
1: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, no co wy dzisiaj macie do zaproponowania?
2: Do zaproponowania mamy gry i zabawy związane z Euresem. Mamy okulary VR.
1: No właśnie, ale jeżeli chodzi o pracę, to też doradzacie, też pomagacie?
2: Pomagamy.
1: A jak ocenisz w ogóle to wydarzenie?
2: No ja jestem drugi raz na uniwersytecie. Obeszłam wszystkie stanowiska. Ciekawe jest wszystko.
1: Czyli jakbyś była studentką, to byś coś znalazła dla siebie?
2: Na pewno. Przed chwilą była moja córka studentka, też przyszła tutaj nas odwiedzić.
1: Jak to jest z tym naszym bezrobociem? Bo cały czas gdzieś my przodujemy, prawda, w tych statystykach, jeżeli chodzi o nasze województwo warmińsko-mazurskie. Co trzeba zrobić, żeby znaleźć pracę?
2: No przede wszystkim mieć chęć. Wojewódzki Urząd Pracy, Miejski Urząd Pracy, Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, Ochotniczych Uwiec Pracy. Pytać się wśród znajomych, bo to jest też bardzo ważne, prawda?
1: Czyli trochę więcej inicjatywy z naszej strony chyba. To jest chyba najważniejsze.
2: Samo nie przyjdzie.
1: Samo nie przyjdzie. To słowa od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Nie mogło ich zabraknąć tutaj, jeżeli chodzi o targi pracy. To jest fabryka DFM w Dobrym Mieście. Już wiem, że pani Barbara jest najważniejsza.
3: Barbara Kochanowicz. Jestem szefową HR-u w firmie DFM z siedzibą w Dobrym Mieście. I dzisiaj jesteśmy z ofertami pracy, współpracy. Zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z naszym profilem firmy, ponieważ mamy dużo stanowisk od produkcji po kadrę zarządzającą. Więc jest szansa na rozwój.
1: Jak ocenisz to wydarzenie? No, bo nie jesteście po raz pierwszy tutaj w tym miejscu.
3: Oceniam bardzo dobrze. Jest nam bardzo miło, przyjaźnie. Rozmawiamy z studentami, rozmawiamy z osobami, które już ukończyły studia. Wydarzenie na miarę światową.
1: Biuro Karier UWM organizuje właśnie to spotkanie tutaj właśnie w Olsztynie, w Bibliotece Uniwersyteckiej. Warmia i Mazury cały czas boryka się z tym największym problemem, czyli z bezrobociem. Co trzeba zrobić, żeby to bezrobocie spadło? Bo patrząc i rozmawiając z wami, cały czas wynika z tego, że ta praca jest, ale czego tu brakuje, żeby osoby, które szukają pracy, znalazły potencjalnego pracodawcę?
3: Ja myślę, że ludziom potrzeba chęci, bo miejsc pracy jest, jesteśmy mocno otwarci, ale chęci są bardzo istotne. Jeżeli ktoś chce, to naprawdę nie ma nic trudnego. Ważne też, żeby ludzie się kształcili, podnosili swoje kompetencje, żeby zdobywali nowe zawody. Ja bym bardziej uderzała w to, żeby szkoły zaczęły otwierać się na zawody, takie jak nam są potrzebne, czyli szwaczki, tapicerzy, i myślę, że wtedy byłoby o wiele wszystkim łatwiej znaleźć miejsca pracy.
1: Idę do PIP-u, Państwowa Inspekcja Pracy, przedstaw się.
4: Joanna Frunckiewicz, dzień dobry. Aktualnie nie ma u nas żadnych naborów. Naszą rolą tutaj w dniu dzisiejszym na targach pracy jest taki punkt informacyjny z zakresu prawa pracy, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
1: Czyli można też takich fajnych szczegółów się dowiedzieć, no bo faktycznie jak zaczynamy pracować, czy też odbywać staż, to warto też wiedzieć, jakie mamy swoje obowiązki i prawa.
4: Dokładnie tak. Warto tą wiedzę posiadać już na starcie.
1: A jeszcze mam pytanie, jak ocenisz to wydarzenie? Okiem wystawcy?
4: Jesteśmy któryś z rzędu, jak najbardziej pozytywnie, jak co roku na plus.
1: Dzięki wielkie. Państwowa Inspekcja Pracy w Olsztynie. Bardzo, bardzo fajny, młody, pozytywny człowiek jest obok mnie, z bardzo fajną brygadą. Przedstaw się.
5: Dzień dobry, Marcin.
1: Marcin, ty chodzisz w mundurze i zaczepiasz młodych ludzi, ale właśnie w jakim celu zaczepiasz?
5: Zaczepiam, żeby wstąpili do jakże wspaniałej jednostki w Olsztynie, do 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
1: Dobrze, oni słuchają teraz uważnie, dlaczego warto przystąpić, bo obok ciebie i dziewczyny, i chłopacy, co zrobić i dlaczego oni mają ewentualnie skorzystać z twojej oferty?
5: Jest to wspaniała opcja, będąc na studiach, żeby rozwijać się lub po prostu zobaczyć, czy służby będą dla takich wspaniałych osób, jak na przykład pani tutaj.
1: No właśnie, ale dziewczyny też rozumiem, bo to nie tylko jest oferta dla chłopaków.
5: Jak najbardziej zapraszamy wszystkich.
1: No dobrze, to mam teraz pytanie do was. Zachęcił was ten oto kolega przystojny?
6: Oczywiście, że tak.
1: Czyli co, ewentualnie jakiś mundur w przyszłości, naprawdę?
6: Tak, oczywiście.
1: A jak w ogóle ocenicie to wydarzenie?
7: Oceniam wydarzenie na bardzo fajną inicjatywę.
8: Mi się bardzo podoba, jest dużo stanowisk, jest dużo do wyboru i mogliby organizować takie rzeczy częściej.
1: No dobrze, to idę sprawdzić, co się dzieje na pierwszym piętrze, bo teraz cały czas byłem na parterze, a teraz będziemy odwiedzać

0: najbardziej zapraszamy wszystkich.
1: No dobrze, to mam teraz pytanie do Was. Zachęcił Was ten oto kolega przystojny?
2: Oczywiście, że tak.
1: Czyli co, ewentualnie jakiś mundur w przyszłości, naprawdę?
2: Tak, oczywiście.
1: A jak w ogóle ocenicie to wydarzenie?
3: Oceniam wydarzenie na bardzo fajną inicjatywę.
2: Mi się bardzo podoba, jest dużo stanowisk, jest dużo do wyboru i mogliby organizować takie rzeczy częściej.
1: No dobrze, to idę sprawdzić, co się dzieje na pierwszym piętrze, bo teraz cały czas byłem na parterze, a teraz będziemy odwiedzać wystawców.

0: Dobra, ale szukasz stażu, szukasz pracy już?
1: Bardziej jakieś miejsca też na praktyki, coś takiego, bo tu na razie drugi rok, no to jeszcze trochę czasu mam.
0: No to jeszcze trochę czasu masz, ale fajnie się chyba gdzieś zaczepić już, prawda? I coś, czegoś spróbować.
1: Tak, tak, oczywiście, że fajnie już teraz. Właśnie dlatego popatrzeć, coś sobie zobaczyć, najlepsze oferty, coś takiego.
0: A jak jeszcze oceniasz to wydarzenie, jeżeli chodzi o oko studenta?
1: Jak na razie bardzo przyjemne, ja lubię takie wydarzenia, lubię chodzić na nie, jakby brać udział też w każdym. Czasem się coś zgłoszę, może coś tam pomóc przy takich rzeczach, których mogę.
0: Targi pracy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Jest wiparz obok mnie.
2: Dzień dobry, Bytner Krajewska, Martyna.
0: No i teraz pytanie, co się dzieje u Was, czyli jaka jest oferta, jaka jest propozycja?
2: Aktualne stanowiska, no to weterynaria, zootechnika, biotechnologia, automatyka, robotyka i zarządzanie inżynieria produkcji. Super, jestem tutaj pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni.
0: Jest Sąd Okręgowy w Olsztynie.
3: Rafał Jerka, prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie.
0: Rafale, to teraz o tym, co się dzieje u Was, bo nie po raz pierwszy jesteście oczywiście, tak. To nie jest Wasza pierwsza wizyta na targach pracy. Z czym przybywacie, z jaką ofertą, z jaką propozycją?
3: Przybywamy z szeroką ofertą dla studentów. Mamy miejsca na stanowiskach asystentów sędziów. Właśnie jest ogłoszony konkurs, także zapraszamy, jest w trakcie. Mamy staże urzędnicze, 3-miesięczne dla studentów. One są oczywiście odpłatne. Można przyjść do nas, poznać, jak ci się podoba w sądzie okręgowym, jakie stanowisko odpowiada. Jak się spodoba, można aplikować na stanowisko. Mamy tu panów kuratorów, też mamy cały czas konkursy kuratorskie. Mamy miejsca w całym województwie warmińsko-mazurskim, więc nie tylko można na kuratora startować w Olsztynie, ale również w Biskupcu, w Piszu, w Rągowie, w całym województwie, więc jak ktoś jest spoza Olsztyna, to też zapraszamy. Mamy też stanowisko referendarskie, to jest takie stanowisko pomiędzy urzędnikiem a sędzią. Właśnie te praktyki, asystentów, no i możemy popowiadać też na stanowisko, jak zostać sędzią.
0: Z tego wynika, że bardzo się dużo dzieje u Was.
3: Tak, dużo się dzieje. W całym sądzie jest ponad 200 osób zatrudnionych. Cały czas mamy wolne stanowiska. Też praktyki studenckie prowadzimy. Studenci się zgłaszają na drugim, trzecim, czwartym roku. Odbawiają nas praktyki. Jeżeli możemy, to uwzględniamy też ich preferencje. Jak to chce być w wydziale karnym, to w wydziale karnym. Jak w cywilnym, to w cywilnym.
0: A jak ocenisz wydarzenie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje?
3: Bardzo fajnie. Jesteśmy już tu drugi raz. Bardzo dużo studentów. Chcemy, żeby był bezpośredni kontakt między absolwentami, studentami a nami. Dlatego też tutaj jesteśmy. Świetna idea. Każdy może poznać ofertę i z niej powybierać i porozmawiać z ludźmi, którzy pracują w konkretnych miejscach.
0: Księgowość się pojawiła także. Jaka propozycja od Was, od Ciebie?
4: No my zawsze studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zapraszamy do siebie na staże, na praktyki, ale też współpracujemy przez cały rok. Studenci zaoczni mogą stać się księgowymi, kadrowymi, a w ostatnim czasie też mogą rozpocząć praktyki jako radca prawny.
0: To są targi pracy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Kolejna firma, przedstaw się.
5: Nazywam się Basia, jestem z firmy Cargill. Zajmujemy się produkcją m.in. żywności dla zwierząt, pasze, zboża, premiksy, czyli witaminy dla zwierząt, ale nie tylko.
0: Kogo szukacie? Co proponujecie?
5: Mamy różne oferty pracy, tak naprawdę szukamy do formulacji, receptury, etykietowanie, szukamy też osób, handlowców, chociażby mamy kolegę, który handluje zbożami, ale nie tylko.
0: Twoje wrażenia z tego spotkania, z tego wydarzenia?
5: Muszę powiedzieć, że jest gorąco, ze studentami bardzo miło się rozmawia, są otwarci, pytają, co więcej, też chcą wiedzieć więcej na temat tego, jak aplikować, jak szukać pracy i to, co ja zawsze polecam, warto jest mieć konto na LinkedInie i być tam widocznym. Nie wstydzimy się, podchodzimy, rozmawiamy.
0: Na Warmii i Mazurach my cały czas się gdzieś tutaj też borykamy z tym wysokim bezrobociem, najwyższym, jednym z najwyższych w kraju. No właśnie, co zrobić, żeby znaleźć pracę? Gdzie szukać tych ofert?
5: Rynek jest ciężki. Wydaje mi się, że po pierwsze inwestowanie w siebie, w języki. Jeżeli mamy jakieś firmy, które nas bardzo interesują, zacznijmy je obserwować, wychodźmy aktywnie, zakładajmy właśnie profile na LinkedInie, dodawajmy zdjęcie, nie bójmy się, bądźmy widoczni i będzie nam na pewno łatwiej, tak? Możemy aplikować bezpośrednio, możemy dać się znaleźć pracodawcy, tak? Trzeba tylko chcieć.
0: Trzeba tylko tego chcieć. Targi pracy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
6: Ewa Witalska, specjalista do spraw rozwoju zawodowego. Kursy szkolenia pracy, doradztwo zawodowe. Jedno słowem, Centrum Edukacji Pracy Młodzieży. Wszystko dla młodzieży.
0: Tak jest, OKP nasze olsztyńskie. Twój przepis na znalezienie fajnej pracy to?
6: Duża otwartość i każdy znajdzie siebie.
7: SK Olsztyn.
0: Targi pracy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 2026 już za nami. Andrzej Brzozowski i obok mnie osoba, która podsumuje to właśnie wydarzenie.
7: Iwona Olechnowicz, specjalistka do spraw rozwoju zawodowego, Biuro Karier UWM.
0: No właśnie, kolejna edycja za nami. Opowiedzmy o tym, co się działo przez te 4 godziny, bo kolejne mega, bardzo fajne

0: spotkanie ze nami. No i mam nadzieję, że owocne dla tych osób, które były zarówno i wystawcami, ale także dla osób, które przybyły tego dnia do Biblioteki Uniwersyteckiej.
1: Dzisiaj mieliśmy okazję spotkać się z wieloma studentami i absolwentami. Frekwencja była naprawdę ogromna. Bardzo się cieszymy, że też osoby odwiedzające mogły bezpośrednio skontaktować się z pracodawcami i już przed etapem tego wysłania CV dać się poznać z jakiejś mocnej strony. Także bardzo się cieszymy. W tym roku gościliśmy ponad 60 firm i instytucji bardzo różnych. Mieliśmy również prelekcje. Prelekcje po to, aby zachęcić do aplikowania na różne stanowiska, ale też czegoś się nauczyć. Na przykład, a jak się pracuje w zespole? Jakie są typy osobowości tutaj? Co możemy zrobić z trudnymi jakimiś sytuacjami? Jak się uczyć z nich wychodzić? Jak sobie z nimi radzić? To jest bardzo istotne w pracy w zawodzie bądź w pracy takiej zespołowej. Co więcej, a dzisiaj mieliśmy też okazję zerknąć, jak wygląda praca od kuchni. To znaczy, firmy przyjechały z robotami, ze swoimi sprzętami, ze specjalistami, którzy to mówili, na czym polega praca na konkretnym stanowisku. I my bardzo się cieszymy, że nasi studenci i absolwenci mogli poobserwować, jak wygląda ewentualnie ich przyszła wymarzona praca, a szczególnie było to interesujące dla osób, które jeszcze myślą, co tutaj ze swoją przyszłością zrobić, bo sobie studiujemy różne kierunki, prawda? A później nie wiemy, co dalej zrobić, więc targi pracy są świetną okazją, aby zobaczyć sobie, na czym polega praca na konkretnym stanowisku pracy.
0: Jeżeli chodzi o wystawców, o firmy, o instytucje, faktycznie około 60 firm było, widziałem to na własne oczy. Ciężko jest namówić te instytucje do tego, żeby wziąć udział w takim wydarzeniu, w takim spotkaniu, w targach pracy?
1: Nie, bardzo łatwo. Mieliśmy dużo więcej zgłoszeń niż wolnych miejsc, także bardzo się cieszymy, że świadomość wśród pracodawców jest ogromna, że warto spotykać się ze swoimi przyszłymi kandydatami do pracy.
0: Ale widać, że ten przekrój faktycznie firm i instytucji był bardzo szeroki, ale faktycznie też większość firm gdzieś na co dzień zatrudniają potem studentów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
1: Tak, mamy takie doświadczenia, rozmawiamy sobie z firmami i firmy, mając pozytywne doświadczenia i skojarzenia z naszymi studentami i absolwentami, chętnie biorą udział w targach pracy w kolejnych latach.
0: Łatwiej znaleźć pracę na takich targach, czy łatwiej znaleźć pracę w sieci?
1: Musielibyśmy zapytać pracodawców, jakie są ich doświadczenia bezpośrednie, ale jak pytamy studentów i pracodawców po wydarzeniu, to mówią, że ze sporą ilością osób, które rozmawiają później w procesach rekrutacji, więc widzimy, że to ma realne przełożenie na procesy rekrutacyjne później w firmach.
0: No i dzisiaj także powiedzmy o tym, że nie tylko wystawcy, nie tylko firmy, nie tylko instytucje, nie tylko nasi cudowni goście.
1: Pojawiło się u nas studium wychowania fizycznego i sekcja tańca Endorfina pod okiem pani Agnieszki Dąbrowskiej. Bardzo się cieszymy, że nasi studenci mają swoje pasje i zainteresowania. Zawsze ich namawiamy, pielęgnujcie to, pokazujcie się światu, twórzcie własne doświadczenia, pracujcie zespołowo. To jest świetna okazja, żeby nie dość, że pielęgnować swoją pasję, to jeszcze współpracować z kimś w zespole.
0: No i teraz najważniejsze pytanie, za rok się widzimy ponownie?
1: Mamy taką nadzieję.
2: SK Olsztyn.
3: To jest Radio SK. SK.
2: Numer 1 w Olsztynie.

0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji Autopro.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: To jest Radio.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

SK Olsztyn. Ain't no hesitation.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

wydawać obrazy, nie na mnie obrazić się pośle ją na wybiegi, lens jak i też żadne zakazy, by te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach, nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: To jest Radio ESK.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.